PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej,

0: Jeszcze dwie, jedna. I mamy godzinę szóstą. Halo, halo. Dzień dobry. Jesteście tutaj? No, mam nadzieję, że tak i bardzo, ale to bardzo bym się z tego ucieszył, jeżeli jedziecie razem ze mną, bo pierwsza sprawa, i to chyba taka najważniejsza. Łukasz, wiem, że wystartował o godzinie 5 rano i odgrażał się, że jedzie do Krakowa z Warszawy, a ja obiecałem, że sprawdzę mu trasę, w związku z tym trochę go straszyłem tym, że pod Grójcem mogą być jakieś utrudnienia, bo tam różne sytuacje się dzieją. Nie, jest czyściutko. Gdyby ktoś wybierał się na południe, to naprawdę fajnie jest rozpocząć ten nowy tydzień wakacji właśnie w drodze w góry, w tym kierunku, bo na S7 jest czyściutko. I pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie, jeżeli potrzebujecie sprawdzić trasy, tylko dajcie znać skąd dokąd, a ja się chętnie tym zajmę. Poza tym, szybko wam mówię, że ten poranek taki rześki, szczególnie na południu, bo tu 9 stopni Celsjusza w Zakopanem, ale już w Legnicy prawie 16 kresek powyżej zera, podobnie na wybrzeżu. Jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja myślę, że będzie pięknie, chociaż od razu mówię, wiem, że niektórym bardzo przeszkadza ten wiatr na wybrzeżu, na północy kraju i niestety on chyba jednak nie odpuści. W związku z tym, no, trzeba się powoli do niego przyzwyczajać, bo to na północy chyba najgorsza pogoda, jeśli chodzi o wakacje, tym bardziej, że to Bałtyk. A poza tym w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ogólny taki stopniowy wzrost zachmurzenia z upływem dnia będzie z zachodu na wschód, tych chmur będzie przybywało. No i na północnym wschodzie i południu miejscami przelotnie może popadać deszcz, a na krańce

0: południowych, możliwe są także i burze. No i teraz może spaść dzisiaj tak do 10 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura? Zapominamy o upałach. One podobno mają wrócić w najbliższy weekend. Tymczasem dzisiaj od 16-19 stopni Celsjusza na północy i północnym zachodzie, ale także miejscami na terenach podgórskich. No i na pozostałym obszarze takie 20-23 kreski powyżej zera. Według mnie całkiem przyjemnie. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, choć jak wspomniałem, na wybrzeżu dość silny i w wielu miejscach niestety porywisty. Uwaga, bo będzie wiało tak do 60 km na godzinę, choć w górach jeszcze silniejsze podmuchy, nawet do 80. A ciśnienie? Ono teraz wynosi 999 hektopaskali. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, choć dziś przewiduje się raczej spadek ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja. Let me see you dance,
0: baby. No to my już zaczęliśmy. Poniedziałek, nowy tydzień. A co u was? Jak tam po weekendzie? Macie siłę? Czy może właśnie rozpoczynacie urlop i jesteście szczęśliwi z tego powodu? No to ja cieszę się waszym szczęściem i kłaniam się wam nisko w poniedziałek rano. Patryk Kuniszewicz, zapraszam. Dzień dobry.

0: To już prawie 11 minut po godzinie 6 rano. Dzień dobry, dzień dobry, budzimy się. Poniedziałek mamy,
1: cześć
0: Ewa.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Spać nie mogłaś.
1: Można tak powiedzieć.
0: Ja też zresztą, ale to dobrze, bo będziemy wam towarzyszyć w drodze i pamiętajcie, na trasie pomożemy, o utrudnieniach powiemy. Tym bardziej, że wy też się witacie. Maroś z Warszawy napisał, jestem. Dzień dobry, panie Patryku, dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry.
0: I wszystkim państwu udanego dzionka. To od Marosia z Warszawy. Dajcie znać, co u was na trasie. Gdzie jesteście? Dokąd zmierzacie? Chętnie was poprowadzimy do celu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach wyraźnie

Widać, że ranne ptaszki mieszkają w Warszawie i w okolicach, bo już spory korek na S8, ponad 5 kilometrów korka na S8 między węzłami Maremącka i węzłem Łabiszyńska, czyli zaczyna się właściwie przy Łabiszyńskiej most i później do Maremąckiej się ciągnie, oczywiście kierunek wjazdowy do Warszawy. Także spowolnienia pojawiają

0: nie koncentruje się wokół Młocin. Jeśli chodzi o S2, tutaj bez żadnych problemów można przejechać, przynajmniej na razie. I na razie tylko niewielkie spowolnienia na Puławskiej w kierunku Ursynowa, jadąc od strony Piaseczna. Mamy jedno większe utrudnienie na trasach i to jest droga krajowa numer 10, odcinek Toruń-Lipno w pobliżu Złotopola. Tutaj samochód ciężarowy wjechał do rowu. Kierowcy jadą naprzemiennie na 351 kilometrze. Za to dobre informacje z S6 z trasy Lembork-Boże Pole Wielkie w pobliżu Ługów. Odblokowano przejazd w kierunku Gdańska. Tam było zwężenie na 67 kilometrze. Potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany był jeden pas. Na szczęście nie było tu żadnych poszkodowanych.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Gdybyście i wy mieli informacje dotyczące pogody czy drogi, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

21 minut po godzinie 6 rano. No niestety muszę to przypomnieć wszystkim. Mamy poniedziałek, nowy tydzień. Ale dla tych, którzy mają urlop, to fantastyczna wiadomość. Laba. No dla tych, którzy może muszą jeszcze trochę popracować, no cóż, spokojnie. Ten urlop i czas dla nas jeszcze przyjdzie. Słuchajcie, tak patrzę sobie, bo do tej pory codziennie interesowały mnie maksymalne ceny paliw i zawsze wam je podawałem. Przeważnie w poniedziałek obowiązywały te z weekendu, które podawał minister energii. No ale my już mamy zupełnie nową rzeczywistość, bo wszyscy chyba zdążyliśmy zauważyć, że program CPN, ceny paliw niżej, został wygaszony. No i teraz wrócił 23% VAT, no i wróciła tak naprawdę marża i ceny, jakie no, dyktują stacje paliw, krótko mówiąc. Tak podglądałem sobie, co o tym wszystkim na przykład mówią analitycy z ePetrol. Oni widzą, że mniej więcej na tym samym poziomie te ceny się będą utrzymywały w tym, tygo-

Tygodniu. Takie są przynajmniej prognozy dla benzyny, dla oleju napędowego. Co prawda LPG, czyli autogaz, no tutaj, jeżeli ktoś go ma, do tej pory mógł narzekać, bo CPN nie obejmował tych cen paliw. Tymczasem teraz autogaz leci na, może nie łeb na szyję, ale jednak jest coraz tańszy na stacjach i to jest bardzo, bardzo dobra prognoza. I tak sobie patrzę jeszcze na te średnie. Dajcie znać, po ile u was jest paliwo, bo u mnie od tygodnia utrzymuje się na podobnym poziomie. 6,82 to za litr benzyny bezołowiowej oczywiście, bo gdybyśmy spojrzeli na olej napędowy, no to tutaj troszeczkę ta cena jest wyższa, bo zbliża się do 7 zł. Ceny ropy naftowej gwałtownie spadają na początku tygodnia, ceny benzyny i oleju napędowego w kraju gwałtownie też spadają. Takie też są prognozy, jeżeli chodzi o rynek europejski i światowy. W związku z tym na rynkach hurtowych ta cena spada. To jest dla nas dobra prognoza i mam nadzieję, że się utrzyma i że będziemy tankować taniej. A dlaczego? No bo wybieramy się prawdopodobnie w jakąś podróż, gdzieś tam jedziemy, czasem na weekend, czasem na dłuższy urlop, czasem nawet i za granicę. Polska podobno cały czas jest krajem, gdzie te ceny paliwa są najniższe w Europie. No to mamy się z czego cieszyć, choć jak dla mnie to dalej są wysokie. Okej, a co u was w poniedziałek? Co tam się dzieje? Czy jedziecie do pracy? Jak wasz poranek wygląda? Czy już po pierwszej kawie? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców na to, żebyście przybili piątkę. No i oczywiście zaprosili do swojego samochodu, a wtedy chętnie pojadę razem z wami.

0: To już 6:30, kto tam w trasie, zróbcie głośniej, mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o utrudnienia na trasach, to widzę i wiemy tylko o jednym potwierdzonym przez służby, to jest Krajowa 10 między Toruniem a Lipnem w pobliżu Złotopola. Tutaj potem jak samochód ciężarowy wjechał do rowu, obowiązuje ruch naprzemienny na 351 kilometrze i taka sytuacja według służb ma utrzymać się mniej więcej do godziny 7. Jeśli chodzi o S8 w Warszawie, to tutaj już długi korek na jezdni w kierunku centrum miasta, a także Poznania i Wrocławia. Mamy tutaj od Łabiszyńskiej po Marymont i później także na wysokości węzła Marki robi się korek. Tutaj oznaczenie, że doszło do jakiejś kolizji. Oczywiście będziemy to dla was sprawdzać. Korek rzeczywiście jest do mniej więcej Kobyłki, więc tutaj też dość duże utrudnienie i to też na jezdni w kierunku Warszawy. Wjazd do Warszawy od Łomianek też już zakorkowany na trasie Łomianki i Młociny i później wcześniej właściwie od Palmir do Dziekanowa Leśnego, także w kierunku stolicy jest korek. Widać też duży ruch na trakcie brzeskim, a także na ulicy Bronisława Czecha. Oczywiście też to jest na jezdni w kierunku centrum miasta i w kierunku mostu Siekierkowskiego. Także już niewielkie spowolnienie przy węźle Warszawa Południe na S2 jadąc w kierunku A2 i coraz większy ruch także na Puławskiej. To tyle z Warszawy. Sprawdźmy jeszcze południową obwodnicę Krakowa. O tej porze tutaj też widać już korek na jezdni w kierunku Katowic. Od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe jest długie spowolnienie i także dość zakorkowany jest mocno wjazd do Krakowa od strony Zakopanego. Korek od Mogilan do Libertowa. To jest oczywiście fragment siódemki. I jeszcze A4 korkuje się przy węźle Podłęże.

0: 20 minut pozostało do godziny 7 rano, więc kto ma tam na 8, to słyszycie, no nie trzeba się spieszyć. Kto ma na 9, to na przykład jeżeli już wstaliście, i jajecznicę sobie można zrobić o poranku, i kawę również, czy też herbatę, i tak na spokoju to skonsumować. O, jak ja wam zazdroszczę. Chciałbym bardzo, tym bardziej, że no właśnie, my jesteśmy od poranku specjalnie dla was, dla tych, co w trasie, i pytamy, co tam u was?
1: Dzień dobry, jak tam trasa z Kośmic Wielkich na Wrocław dzisiaj wygląda, bo tu obwodnica Krakowa to już tak od zjazdu na Skawinę już tak 30, wolniutko, 30 na godzinę, nie więcej. Pozdrawiam, Michał z Kangura.
0: Michale, 30 to jest teraz, za chwilę będzie 20, bo właśnie podglądam sobie, że ta obwodnica Krakowa najgorzej wygląda. Tutaj ten odcinek najdłużej pokonujemy. Co prawda potem jeszcze w kierunku Katowic mamy roboty drogowe na wysokości Trzebini i Chrzanowa. Może być delikatne spowolnienie, które to... Aj, prognozuję kolejne kłopoty na wysokości Mysłowic. Tutaj też mamy spore spowolnienie na A4 i byle minąć Katowice, bo potem to już gładko i przyjemnie do Wrocławia, czyli tak naprawdę do aglomeracji śląskiej mogą gdzieniegdzie występować utrudnienia. Potem jedzie się już całkiem przyjemnie. I co tam jeszcze u was o poranku?
2: No nie wiem, panie redaktorze, bo to wy tak mówicie tutaj sobie z ciocią Ewą, że wy to tak spać nie mogliście, tak? No a jak ja musiałem o 24 z firmy wyjeżdżać, tak? No i jadę. Do Wałbrzycha mam dojechać, tak? A pod Częstochową jestem. 13 stopni słoneczko sobie świeci, tak? Ale po drodze jeszcze to przez Strzelce Opolskie, to w Brzegu, to we Wrocławiu. No nie wiem, jak to będzie. No, serdecznie oczywiście pozdrawiam mimo wszystko, tak? No Wojtas, z kim? Z Fafikiem oczywiście, tak? Także przywitał się. No.

0: dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Taka pozytywna energia z samego rana jest jak najbardziej potrzebna, ale ja widzę w tym same plusy. Bo to jest tak, że jak człowiek zaczyna tydzień i to od pierwszej minuty, czyli o północy rusza w trasę w poniedziałek, no to zarobki będą wyższe. No, no nie da się na to inaczej spojrzeć. Czas pracy będzie krótszy, bo ci, co dopiero do pracy będą jechać, to tak naprawdę my po tych 8, a nie, w dużym się trochę więcej pracuje. No zawsze to jest jakiś plus. Wcześniej zaczniesz, szybciej skończysz. O, i tak bym do tego podszedł, podobnie do tego tygodnia. Poniedziałek już się rozpoczął, to mamy nadzieję, że za chwilę będzie piątek. Tego wam i sobie życzę.

0: tak o poranku w PRK, Polskim Radiu Kierowców. A z kim, z czym, z jakimi cechami wam się ciocia kojarzy na przykład?
1: To nie wiem.
0: Bo mnie się kojarzy... No. Moje ciocie zawsze robiły dobre ciasta. Na przykład pamiętam od cioci Ewy Domek, a od cioci Teresy Fale Dunaju.
1: Okej.
0: A jest znam ciocia Ewa.
1: I co w związku z
0: tym? Ciocia Ewa robi bardzo fajne serniki. Baskijski i tego drugiego to już nie pamiętam, ale mi smakował.
1: Mógł być wiedeński, mógł być pistacjowy, no różne serniki.
0: A to jest ich więcej. Ja ich chyba wszystkich nie smakowałem.
1: Myślę, że nie, ale też nie ma teraz sezonu na serniki, chyba że na zimno.
0: A nie, to ja poczekam na sezon, jak będą na ciepło. A to... na co jest sezon?
1: No właśnie na takie lekkie ciasta raczej, czyli serniki na zimno, na lody, na owoce przede wszystkim. Na przykład mój ulubiony deser ostatnio to truskawki.
0: Ach, ja też, a już kończą powoli.
1: Kończą się już z taką odrobinką śmietanki 30 i cukrem waniliowym.
0: Śmietana z truskawkami, truskawki ze śmietaną, tak. W stylu wimbledońskim?
1: Tak.
0: Wow, ktoś tu się wkręcił w tenis. I o to chodzi.
1: Myślę, że już ten, no dobra, Wimbledon jest jednak bardzo starym i tradycyjnym turniejem, ale to dzieciństwo, to jest taki smak dzieciństwa.
0: Po prostu. No to smacznego wszystkim życzymy o poranku i sprawdzamy, co tam na trasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeśli chodzi o Warszawę, to tutaj niestety niezbyt dobra informacja dla tych, którzy chociażby chcieli zostawić samochód na Park and Ride i przesiąść się na tym odcinku śródmiejskim do metra, bo z przyczyn technicznych pociągi M1 kursują w pętlach Kabaty, Wilanowska oraz Młociny, Świętokrzyska, co oznacza, że nie jeżdżą między węzłami, między stacjami Świętokrzyska i Wilanowska. Tutaj uruchomiono autobusową linię za metro na trasie metro Wilanowska, Aleja Wilanowska, Niepodległości, Aleja Armii Ludowej, Warińskiego, Plac Konstytucji, Marszałkowska i metro Świętokrzyska. I uruchomiono także tramwajową linię za metro na trasie Wyścigi Puławska-Marszałkowska, generała Andersa Mickiewicza, Słowackiego metro Marymont. No i jeśli mogłabym wam coś poradzić, to raczej tą linią tramwajową za metro, bo jednak tramwaj bardziej pojemny niż te autobusy, które zazwyczaj, jeśli coś dzieje się w warszawskim metrze, są bardzo, bardzo

0: zatłoczone. Krajowa dziesiątka tu kujawsko-pomorskie bez zmian na trasie Toruń i Lipno w pobliżu Złotopola. Po tym jak samochód ciężarowy wjechał do rowu, obowiązuje ruch naprzemienny. Nadal na 351 kilometrze, chociaż tutaj służby obiecywały, że mniej więcej o 7 trasa zostanie całkowicie odblokowana. I jeszcze zajrzyjmy do Trójmiasta. Sprawdźmy, jak o tej porze jedzie się i jeździ się ulicami trójmiejskimi. S6, S7 bez większych problemów, ale S7 widzę, że zakorkowana właściwie z takim długim spowolnieniem między węzłami Gdańsk-Port i węzłem Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce w zasadzie. Tutaj jest spowolnienie na jezdni w kierunku Nowego Dworu. Jeśli chodzi o bramki w Rusocinie, to tutaj przy wyjeździe z Trójmiasta, czyli przy zjeździe S6 na A1 w kierunku Łodzi jest delikatne spowolnienie. Duży ruch na 91 na dojeździe do Rusocina, chociażby później przy wyjeździe z Pruszcza Gdańskiego w kierunku centrum Gdańska, ale na przykład w Śródmieściu Gdańska na 91 jeszcze całkiem spokojnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Oj, to jest idealny komentarz do zdjęcia, które wysłał Michał z Kangura. Słuchajcie, on wita się raz jeszcze i przesyła aktualizację trasy. Jedzie z Koźmic Wielkich do Wrocławia. No i co? I mamy tutaj brameczki na czwórce, kiedy to Małopolskę opuszczamy i w rejon Śląska wjeżdżamy. Tam na wysokości S1. No niestety, spore spowolnienie, więc uważajcie kierowcy. Tak jak mówiłem, wystarczy minąć aglomerację śląską, minąć Katowice już od Gliwic na czwórce w kierunku Wrocławia, naprawdę czyściutko. Ale gdyby ktoś do Krakowa jechał od strony Dolnego Śląska, to pamiętajcie, że właśnie na Śląsku, a potem na obwodnicy Krakowa, spore utrudnienia w poniedziałek i to od wczesnych godzin porannych. A do tego szybkie spojrzenie na mapy pogodowe. W tym momencie najcieplej 16 stopni Celsjusza w Legnicy, najchłodniej w Zakopanem 10 kresek powyżej zera, na przeważającym obszarze kraju takie 11-12 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu całkiem przyjemnie, 14-15 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No ale od razu wam mówię, że na tym wybrzeżu, mimo że teraz bardzo ładnie to wygląda, to dzisiaj spory wiatr nam się będzie objawiał i drzewa będą się kłaniały, bo to właśnie na wybrzeżu dzisiaj miejscami wiatr porywisty, silny, może wiać z prędkością do 60 km na godzinę. Poza tym to raczej na pozostałym obszarze kraju wiatr słaby i umiarkowany, chociaż chmur będzie przybywało i to w ciągu dnia z zachodu na wschód będą się przemieszczały. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotny deszcz. Na krańcach południowych możliwe są także i burze, a także jednostajny deszcz na północnym zachodzie i zachodzie. Tutaj spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalnie od 16-19 stopni Celsjusza na północy i północnym zachodzie, także miejscami na terenach podgórskich, do maksymalnie 20.

0: 23 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze kraju, a ciśnienie w granicach 1000 hektopaskali utrzyma nam się do południa, jednak w drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, zapraszam, Patryk Kuniszewicz, kłaniam wam się nisko. What's

0: Co tam u was na trasie? Potrzebujecie sprawdzenia drogi? To dajcie znać skąd, dokąd, a chętnie się tym zajmiemy. Tymczasem najświeższe informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców już teraz od Ewy Mierzejewskiej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tym razem sprawdzamy po pierwsze, jak wygląda dojazd i wyjazd z Wrocławia. Mamy korek na A4 między węzłami Wądroże Wielkie a Jarosztowem. To na jezdni w kierunku granicy państwa, czyli w kierunku Legnicy wcześniej. I to jest takie długie spowolnienie. Nic tutaj niepokojącego się nie dzieje. Nie mamy przynajmniej takich informacji. To po prostu duże natężenie ruchu. Jeśli chodzi o sam Wrocław, no to przy dojeździe do Wrocławia od strony Bielan jest spowolnienie, Radąc od strony Katowic, podobnie przy wyjeździe z Wrocławia od strony Nowej Wsi Wrocławskiej, ale tak jak mówię, to spowolnienie, a nie korek. Mamy korek w Kobierzycach, to akurat na jezdni w kierunku Karkonoszy, czyli nie w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o sam Wrocław, to piątka zakorkowana jest na wysokości Partynic, a także spowolnienia tworzą się od Parku Wschodniego do Grabiszyna. Jeśli chodzi o A8, to tu sytuacja wygląda bardzo dobrze, ani nie ma spowolnień, ani korków w obie strony. I jeszcze przypominam o Krajowej 10. Tutaj wciąż informacja o blokadzie jednego pasa i ruchu naprzemiennym na odcinku między Toruniem a Lipnem.

Tutaj samochód ciężarowy wjechał do rowu i z tego powodu są utrudnienia. Jeśli chodzi o sam Toruń, to tutaj na tym takim odcinku S10 remontowanym między Cierpicami a Glinkami jest spowolnienie. Tutaj myślę, że osoby, które poruszają się tam często, nie są zdziwione, bo to jest właśnie ten remontowany odcinek. Na razie za to

Mam przymusowy postój, jeszcze jeden dzień w upalnej Grecji. Ja bym korzystał, Puchaty, ja bym korzystał. Plaża, kąpielówki i w morze. To od Puchatego ze Skalni. A co u was w poniedziałek z samego rana?

To już prawie 20 minut po godzinie 7 rano, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. To co, słuchajcie, ożywiamy ten poniedziałek, zróbmy wszystko, żeby początek tygodnia był jak najprzyjemniejszy. Zatem ja bym sięgnął po uśmiech, po dobry humor, po dobrą zabawę. Jeżeli macie na 8 do pracy, to macie też jeszcze trochę czasu, a sprawa jest prosta. Ja mam 3 tablice rejestracyjne, ale kompletnie nie mam pojęcia nic o nich, nie umiem ich rozszyfrować. A podobno po jednej literce odgadujemy, tej pierwszej, województwo, potem druga wskazuje na miasto. Jak są 3, to mówimy o powiecie. Wy na pewno wiecie, o co chodzi, prawda? Tam jak jest na przykład WE, to jest warszawski Mokotów, bo W to Mazowsze i stolica. No to co, wchodzicie w tę grę? Ja od razu mówię, że po pierwsze, owacje na stojąco, po drugie, możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, a po trzecie jeszcze upominek od PRK Polskiego Radia Kierowców może trafić do was. Tylko trzeba zadzwonić i tutaj jest taka zasada, kto pierwszy, ten lepszy, a więc uwaga, uwaga, podaję numer telefonu. 22. 139, 29, 29. Dzwońcie, nie notujcie, od razu zgłaszajcie się do gry, a my wtedy przybijemy piątkę, no i za kilkanaście minut się usłyszymy już w tej grze. 22, 139, 29, 29. Co wy na to? Kto ma ochotę dzisiaj sprawdzić się i odkryć 3 tablice rejestracyjne? Oczywiście będziemy sobie podpowiadać, będziemy się posiłkować, będą koła ratunkowe. 22, 139, 29, 29 to jest jednak jedyny telefon, pod który trzeba ten numer zadzwonić, no i zgłosić się. 22 139 29 29. Pamiętajcie, opłata jak za zwykłe połączenie. W związku z tym, kto ma ochotę? 22 139 29 29.

0: Zdradzę wam dzisiaj, że będzie walczył Artur. Oczywiście o owację na stojąco, o pewien prezent od PRK, o którym na razie głośno nie mówię, ale za chwilę zdradzę, na czym ta tajemnica będzie polegała. Tylko właśnie jakaś taka prośba do was, bo może byście podrzucili jakieś literki, które kojarzą się z tablicami rejestracyjnymi, tak żeby Artur miał co odgadywać. Dwie albo trzy. Patrzę na Ewę i ja wiem, że ona bardzo lubi literkę T.
1: T?
0: T. Która wyróżnia takie jedno województwo.
1: Jak to?
0: Świętokrzyskie.
1: A zapomniało mi się, tak, ale powiem ci szczerze, że ja bardzo lubię te zabawy ogólnie i uważam, że jestem całkiem niezła.
0: Tak?
1: W tablicę, tak.
0: Ale jesteś tego pewna?
1: No i zaraz mi walniesz jakieś coś, na przykład XD i ja już teraz wiem, że to Gdańsk.
0: Dobrze, uważaj.
1: No mów.
0: YR.
1: Jak to Y?
0: Mm-hmm.
1: Jak to Y?
0: Wszyscy mówią, że jest, nie widział.
1: Ale jest czy nie ma, naprawdę?
0: Tak,
1: to jakiś
0: wyróżnik.
1: Nowy musi być. Mm-hmm. No, a w którym województwie?
0: Podkarpackie.
1: I R to Rzeszów?
0: Rzeszów!
1: No dobrze, patrz, nie wiedziałam, ale teraz już wiem.
0: Kielce jeszcze cały czas mają TK. Tam się tablice,
1: tak,
0: nie skończyły.
1: Nie.
0: Ale na przykład Kraków?
1: Już ma jakąś też nową.
0: J.
1: Nie widziałam jeszcze J.
0: A Katowice I. Ciekawy też wyróżnik
1: widziałam.
0: Województwa.
1: A patrz, no. I na przykład Dąbrowa będzie ID.
0: No. Tak to chyba będzie wyglądało. Dobra, słuchajcie, do tablic wracamy za kilka minut. Teraz jeszcze Ewa z informacjami drogowymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 19, od niej zaczynamy odcinek Kockę Radzeń Podlaski w pobliżu miejscowości Borki. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarowe. Dwie osoby zostały ranne i w tej chwili jezdnia w kierunku Radzenia jest całkowicie zablokowana. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i przygotowuje objazdy drogą wojewódzką 808 z Kocka przez Serokomla, sprawdzę nazwę tej miejscowości, Serokomla, Wojcieszków, Łuków, droga krajowa 63 do Radzenia Podlaskiego i do Krajowej 19. Tutaj przed 6 doszło do tego zdarzenia i służby szacują, że mniej więcej do 9, ale pewnie trochę dłużej ze względu na udział samochodów ciężarowych. Tutaj to utrudnienie potrwa. W każdym razie najważniejsza informacja, 19 na trasie Kock-Radzeń Podlaski jest całkowicie zablokowana w pobliżu miejscowości Borki. I cały czas nie mamy informacji o odblokowaniu całkowitym przejazdu na 10 na trasie Toruń-Lipno w pobliżu Złotopola. Tutaj po tym, jak samochód ciężarowy wjechał do rowu, mamy ruch naprzemienny na 351 kilometrze. I sprawdzamy jeszcze sytuację w Warszawie, bo tutaj dość długi korek na S8 od 6 się utrzymuje i tu nic się nie zmieniło, czyli od Łabiszyńskiej, w zasadzie on się wydłużył praktycznie już do węzła Głębocka i jest do Marymąckiej. Zakorkowany jest też zjazd z Siódemki, a w zasadzie wjazd z Siódemki na S8 na jezdnię w kierunku centrum. No i oczywiście cała Siódemka od Łomianek do Młociny. Tutaj jedzie się w sznureczku i bardzo powoli. Ale Jerozolimskie zakorkowane na dojeździe do Prymasa, Prymasa na dojeździe do Alei. Jeśli chodzi o S2, to tutaj na jezdni w kierunku Terespola spowolnienie na wysokości węzła Lotnisko i to w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mam coś dla pani.
1: Mm.
0: Serokomla. Wieś. No. Dawniej miasto w Polsce.
1: Serokomla, czyli tam jest 2 O, tak?
0: Aha.
1: Bo coś mi tu za dużo było.
0: Serokomla,
1: Serokomla
0: i więcej ci
1: jest.
0: Powiem. Wyróżnik tablic rejestracyjnych LLU, czyli jest to powiat
1: lubelski. Łukowski.
0: Tak jest, w województwie lubelskim. Bang. A już za
1: chwilę. Śmieszne też. Nie, LLU. Nie widziałam też LLU.
0: Zobaczymy, czy Artur sobie poradzi z tablicami. To już za moment.

0: Słuchajcie, mamy ostrzeżenie od Filipa, to bardzo ważna sprawa. 19 już jedzie wahadłowo, były tu dwa zdarzenia w odległości 100 metrów. Wcześniej to było najechanie ciężarowego na ciężarowy. No i lądowało też lotnicze pogotowie ratunkowe, więc Filip ostrzega. 19. My za chwilę przyjrzymy się tej sprawie dokładnie. Ale teraz obiecane już tablice rejestracyjne. Słuchajcie, w dobrym humorze od samego rana jest Artur. Halo, halo.
1: Halo, halo. Witam, cześć.
0: Taki uśmiech od ciebie bije, wiesz?
1: Oczywiście. Ja zawsze do przodu, cały czas z uśmiechem przez życie.
0: Ale chłopie, w poniedziałek?
1: No, w poniedziałek.
0: Naprawdę?
1: Jestem w pracy, no.
0: Super.
1: Ale którą nie... lubię.
0: A co robisz? Jak możesz jeżdżę. Powiedzieć?
1: Jeżdżę tak zwanym dużym.
0: No i fantastycznie. Słuchaj,
1: już
0: ale...
1: ponad 20 lat.
0: A także... w jakim ujęciu? Znaczy... 3 tygodnie w trasie, tydzień powrotu, czy...
1: Nie, tydzień. Ja jeżdżę Polska-Finlandia, także jestem co tydzień w domku.
0: Okej.
1: Okay. I teraz lecę na Finlandię.
0: Ale ci fajnie. Słuchaj, chyba jeszcze białe noce są, prawda?
1: Tak.
0: Jak ja bym to kiedyś chciał zobaczyć właśnie tam na samej północy. Dobra, kiedyś się z tobą na pewno zabiorę. A tymczasem przechodzimy do interesów. Gotowy jesteś na tablicę?
1: Oczywiście.
0: Dobrze, to wiesz co, od razu ci mówię. Dostałem propozycję dla ciebie od Macieja. PWL.
1: Czyli po wielkopolskie WL, powiat wolsztyński.
0: Dobrze, fajnie.
1: Olsztyn.
0: Dobrze.
1: Nie Olsztyn.
0: I wiesz co, wydaje mi się, że ty jesteś w ogóle mocny, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, prawda?
1: No, ja akurat tak, dlatego może coś innego. No dobra,
0: Nie, poczekaj, to będzie ukłon w twoją stronę. BWM, nie zastanawiaj się, mów.
1: To Wysokie Mazowieckie.
0: No i wytłumacz mi, jakie Wysokie Mazowieckie, jak to jest Podlasie?
1: Jak to jest Podlaskie? Mazowieckie? A Sokołów Podlaski, jakie to jest Podlaskie, a jest w Mazowieckiem?
0: A dla mnie się to podoba.
1: A dla mnie się też podoba.
0: O to właśnie chodzi. Dobra, słuchaj, to wiesz co, obiecałem, że będą nowe wyróżniki tablic rejestracyjnych, to
1: nie
0: na koniec
1: problem.
0: Petarda. To będzie literka V, a potem W.
1: Jak Volkswagen.
0: Tak jest, ale to nie jest marka samochodu.
1: Ja wiem.
0: Tylko... mam
1: kurde.
0: Cię. Wiedziałem, a? Że czymś się zaskoczę. No, kombinuj,
1: środek,
0: kombinuj.
1: Nie, no Mazowieckie, no nie, bo jest nie. A.
0: Powiem ci tak, jesteś z tym miastem połączony. Jak wskoczysz na S8, spokojnie dojedziesz.
1: Tam coś musi być
0: o,
1: na
0: już na słuchawkach Ewa mi powiedziała, no.
1: No Wrocław?
0: Tak jest! Słuchaj, Dolnośląskie...
1: A to V jest Dolnośląskie.
0: Dolnośląskie dostało literkę V, w związku z tym na razie będą to powiaty, będą 3-literowe, ale Wrocław w końcu się doczeka VW, bo teraz ma chyba, z tego co pamiętam, DW. DX. Nie, już
1: no,
0: teraz
1: DX,
0: DX teraz jest.
1: Już tak. Jest DX, tak, DX.
0: Ale poczekaj.
1: A kurde, to V to nie wiedziałem.
0: A widzisz?
1: I to wiedziałem, że Katowice, w sensie, że Śląskie, no.
0: Ale,
1: pani Ewo.
0: 3 zaliczyłeś, w związku z tym fanfary dla ciebie!
1: Dziękuję.
0: Dobrze, Arturze, to teraz tak. Zabierasz mi mikrofon, przejmujesz antenę, pozdrawiaj kogo ty.

0: czego chcesz.
1: Pozdrawiam całe radyjko, wszystkich kierowców i kierowniczki, no i wszystkich, którzy w trasie, którzy będą w trasie, no i wszystkich, wszystkich.
0: Bardzo fajnie. A teraz Arturze, ja się z tego bardzo cieszę, bo w końcu kurier nam dowiózł. Mamy ramki pod tablice rejestracyjne i pierwsze trafiają w twoją stronę!
1: Wow!
0: Z napisem PRK Polskiej Rady Kierowców. I słuchajcie, od dzisiaj będzie można takie ramki właśnie wygrywać, blendy pod tablice rejestracyjne. To jest to, o czym pisaliście i mamy już, więc będziemy wam oddawać. A tobie życzę oczywiście miłego dnia i trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Szerokości, pozdrawiam. Szczepności.
1: Cześć, dzięki.

0: 7.50, czas najwyższy na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdźmy tym razem na początek, jak jeździ się o tej porze kierowcom w aglomeracji górnośląskiej. Nie najgorzej, muszę powiedzieć. Delikatne spowolnienia tylko na A4 między Katowicami a Mysłowicami na jezdni w kierunku Katowic na wysokości punktu poboru opłaty Brzęczkowice. Jeśli chodzi o S86, to tutaj też duży ruch od Sosnowca do Katowic, ale to nie korek, tylko spowolnienie. Widać, że samochody jadą, ale oczywiście wolniej niż zwykle o tej porze. I w zasadzie z takich większych utrudnień to byłoby na tyle. No oczywiście mamy duży ruch na wjeździe do Gliwic 78, chociażby, czy w Śródmieściu Katowic na drodze 79, ale naprawdę tutaj bywały gorsze dni, gorsze sytuacje. W związku z tym dzisiaj w miarę sprawnie można się przedostać z punktu A do punktu B właśnie między miastami w aglomeracji górnośląskiej. Ruch naprzemienny na Krajowej 19 na trasie Kocka-Radzyń Podlaski w pobliżu miejscowości Borki. Przypomnijmy, tutaj zdarzyły się dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe. Dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Radzynia była całkowicie zablokowana. Nasz słuchacz poinformował o tym, że trasa jest już częściowo przejezdna i rzeczywiście widać to na mapie. Natomiast oczywiście można cały czas korzystać z objazdów. Droga wojewódzka 808 z Kocka przez Serokomle, Wojcieszków, Dołkowa i Krajową 63 do Radzynia Podlaskiego i nią dojeżdżamy i wracamy na Krajową 19. I też droga krajowa numer 10 wciąż częściowo zablokowana między Toruniem a Lipnem w pobliżu Złotopola. Tam jest ruch naprzemienny po tym, jak samochód ciężarowy wjechał do rowu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co tam u was na trasie? Dajcie znać. Oczywiście czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców lub pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: No to jesteśmy z powrotem. Półtorej minuty pozostało do godziny 8 rano, a wtedy to najświeższe informacje pogodowe, ale cały czas od was docierają do nas różnego rodzaju zapytania, no i pytacie o to, co tam na trasie.
1: Chciałem też podpytać, jak wygląda drużka tutaj z okolic Słupska do Kołbaskowa, do granicy.
0: No to ja się błyskawicznie tym zajmuję i tak patrzę sobie, patrzę, co ja tutaj widzę. Ze Słupska, tak? Na S6 nic złego się nie dzieje, minąłem Sławno, minąłem Sianów, Koszalin, dalej jest czyściutko, S6 pędzimy do Szczecina, wpadamy na S3, nic złego w Goleniowie też. Na A6 tak samo, mijamy Szczecin aż do samej granicy. Wyszło mi 245 km osobówką, można zrobić to w nieco ponad 2 godziny. To znaczy, że nie ma żadnych utrudnień na trasie. Wiadomo, że ciężarowym troszeczkę wolniej. A przy okazji, bo tam ostrzegali nas dzisiaj przed silnymi podmuchami, szczególnie na północy kraju. Na razie na wybrzeżu całkiem przyjemna temperatura. 14-15 stopni Celsjusza, jedna z wyższych w kraju. Podobnie jest zresztą na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, bo w tym momencie w Opolu 17 kresek powyżej zera, to jest najcieplejsze miejsce w Polsce, a najchłodniej w Pile 12 kresek powyżej zera. No to sprawdźmy, jak będzie w ciągu dnia, tym bardziej, że właśnie w tym momencie minęła 8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja wam od razu mówię, że tak, w poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, ogólny stopniowy wzrost zachmurzenia z upływem dnia i te chmury przemieszczają się z zachodu na wschód i tak na północnym wschodzie i południu miejscami przelotnie może popadać deszcz, na krańcach południowych możliwe są także i burze, a ten deszcz jednostajny na północnym zachodzie i zachodzie kraju, uwaga, może przynieść nam 10 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei temperatura w ciągu dnia, no i jeszcze taka letnia, powiedziałbym. 16-19 stopni Celsjusza na północy i północnym zachodzie, ale także miejscami na terenach podgórskich. No i na pozostałym obszarze 20-23 kreski powyżej zera. No to myślę sobie, chyba przyjemnie, prawda? Chociaż pamiętajcie, schłodźcie się, jak tylko się da, bo podobno pod koniec tygodnia, w weekend, mogą wrócić do nas upały i w przyszłym tygodniu znowu zobaczymy czwórkę z przodu, nawet 43 stopnie Celsjusza w tej długoterminowej prognozie pogody. Ale to przed nami. Na razie sprawdzam wiatr. On słaby i umiarkowany okresami, zwłaszcza na wybrzeżu, na co zwracam uwagę. Dość silny, gdyby ktoś jechał dużym na pusto. W wielu miejscach może być on porywisty, no i to właśnie na krańcach południowych, ale także i na wybrzeżu te porywy do około 60 km na godzinę. A ciśnienie? Cały czas na poziomie 1000 hektopaskali. Z kolei w drugiej połowie dnia przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam na wspólną jazdę. Patryk Kuniszewicz.

0: 10 minut po godzinie 8 rano w PRK Polskim Radiu Kierowców mamy taką tradycję, można powiedzieć już pisaną, że co 20 minut informujemy Was, jak wygląda poranek, jak wygląda sytuacja w ruchu drogowym i w ogóle przez cały dzień co 20 minut nadajemy informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w poniedziałek rano oczywiście mówimy dużo o porannym szczycie komunikacyjnym. Widać go wyraźnie w Warszawie. Tutaj nie widać, żeby było luźniej, czyli jeszcze nie wszyscy wyjechali na urlopy i na wakacje. Na jezdni w kierunku w kierunku Warszawy, centrum Warszawy, Poznania i Wrocławia na S8 spowolnienie od węzła Głębocka mniej więcej do Marymontu. W przeciwną stronę spowolnienie na wysokości węzła Marymącka. Dość dużo ruch w Alejach Jerozolimskich, na to do Prymasa i w przeciwną stronę od Prymasa do Alei Jerozolimskich, czyli w kierunku S2. S8 korkuje się także na dojeździe do węzła Mory, tu z kolei jadąc w kierunku centrum miasta, ale od strony A2 i na S2 spowolnienie na wysokości węzła Lotnisko, to na jezdni w kierunku Terespola, w przeciwną stronę jest od węzła Warszawa Południe korek, mniej więcej do Puławskiej, powiedzmy. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przed chwilą dostaliśmy informację z Krajowej Dziesiątki. Odcinek między węzłami Toruń Zachód, Bydgoszcz Południe. W Małej Nieszawce tu samochód ciężarowy uderzył w tył poprzedzającego samochodu ciężarowego. Także jest ruch naprzemienny. No i to jest niestety ten remontowany fragment Krajowej Dziesiątki w tym miejscu, więc tutaj i tak już był korek, on wam pewno będzie się wydłużał. I a propos Dziesiątki, wciąż mamy informację o tym, że blokada jednego pasa jest między Toruniem a Lipnem w pobliżu Złotopola. To jest 351 km tej trasy krajowej. Tam samochód ciężarowy wjechał do rowu nad ranem i obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: Tupę ma to za sprawą królowej motorsportu, czyli F1, bo jesteśmy właśnie po Grand Prix Wielkiej Brytanii. No i co? Kolejny wyścig za nami, tor Silverstone, a ja powiem wam, że Kajetan miał rację. Kajetan Baranowski z nami w studiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bo to właśnie ty powiedziałeś, że Verstappen przed wyścigiem siada za konsolą, tak?
1: Tak, i ma wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądać ściganie na Silverstone.
0: Bo przejechał wirtualnie tor.
1: Tak jest.
0: Z nowymi regulacjami.
1: Tak, no i możemy przyjrzeć się zwycięskiemu okrążeniu Hamiltona z kwalifikacji do sprintu.
0: I?
1: Hamilton między zakrętem 7 a 15 nie nacisnął ani razu pedału hamulca.
0: Czyli wystarczy, że teraz będziemy wpuszczali Verstappena przed każdym Grand Prix i on będzie na symulatorze
1: jeździł. Myślę, że Verstappen po prostu ma na tyle odwagi albo już nie ma tyle do stracenia, co inni kierowcy. I po prostu może pozwolić sobie na takie komentarze, szczególnie krytyczne wobec FIA i Formuły 1. Myślę, że każdy team mógł mieć takie gdzieś
0: tym
1: spostrzeżenia.
0: Bardziej, że dopiero co w piątek padło, że jest szansa na zmianę teamu.
1: Jest szansa na zmianę teamu i nie chcę jakoś bardzo wybiegać do przodu, ale generalnie po Grand Prix Wielkiej Brytanii myślę, że Max będzie się na tym zastanawiał jeszcze bardziej.
0: Ale to co, narzeka?
1: Oj, narzeka bardzo. Bardzo narzeka, jest bardzo niezadowolony. No, jeżeli już i tak idziemy w przód, no to kolejna awaria i w zasadzie taka sama awaria jak w Austrii, czyli znowu element aerodynamiczny z tyłu, to podobno jest tylne skrzydło. Max w momencie, w którym wchodzi w szybki zakręt, to tylne skrzydło podobno się nie domyka. Mhm. Czyli on wchodzi w zakręt bez docisku i ląduje w żwirze.
0: Czyli co, team Red Bulla z wyścigu na wyścig ma coraz większe problemy.
1: Tak i nie. Bo tempo jest zdecydowanie lepsze, bo faktycznie Max jechał przecież po podium, w Austrii jechał prawie o zwycięstwo, ale no mimo wszystko gdzieś mamy te takie małe rzeczy, które Maxa bolą i denerwują. I mimo tego, że on przez 90% czasu jedzie po zwycięstwo albo jedzie po podium, no to tego podium końcowo nie ma. Więc wydaje mi się, że Max Verstappen jest naprawdę bardzo zdenerwowany, jego konferencja prasowa naprawdę była... No iskrzyło. Już nawet gdzieś ktoś zrobił zdjęcie, jakiś dziennikarz w padoku, gdzie jest rozmowa przedstawicieli ze strony Maxa Verstappena z szefostwem Red Bulla. Być może szykuje się jakiś większy ruch transferowy. Może nawet Max w takiej sytuacji będzie skory, nie wiem, zejść z poziomu kontraktu, który zawołał podobno konkurencji.
0: A może ma jakąś mocną kartę w rękawie. Nie wiem. Obok Verstappena chyba trzeba podkreślić nazwisko Hamiltona. Bo tutaj tak, pierwsza sprawa, wygrane kwalifikacje, jeżeli chodzi o sprint.
1: Tak jest. Potem mamy też podium w sprincie, no i podium w wyścigu głównym, a do tego jeszcze mała kontrowersja, jeżeli chodzi o żółtą flagę.
0: Dlatego, że była żółta flaga i podobno złamał przepisy, bo jechał zbyt szybko. Sprawdziłem, kara, nie ma kary. To
1: nie
0: znaczy
1: ma kary.
0: Jest tylko
1: upomnienie. Jest kara finansowa.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o generalkę, nic się tutaj nie zmieniło.
1: No nie. No i teraz pytanie w sumie, jak na to patrzeć, no bo możemy cofnąć się o tydzień wstecz i tam mamy George'a Russella, który również teoretycznie zwolnił, ale tak naprawdę... No tylko Russell tam wykorzystał gapiostwo sędziów, a tutaj mam wrażenie, że brakuje nam jakiejś konsekwencji.
0: Okej, to by znaczyło, że co? Jakiś nowy przepis, nowe regulacje, czy...
1: Wydaje mi się, że sędziowie mogli stwierdzić, że Hamilton nie przekroczył tej prędkości tak znacznie i na przykład odpuścił, ale nie na tyle, żeby zmieścić się w tej delcie, którą powinien trzymać.
0: No, czasowo go nie ukarali, punktowo również na tym nie stracił.
1: To też jest pytanie, jak duże ryzyko było na torze, tak? Bo jeżeli faktycznie przejeżdżałby z dużą prędkością koło stojącego samochodu i biegających porządkowych, no to myślę, że kara byłaby i to surowa. A jeżeli na przykład to była tylko sytuacja z parasolką, która wypadła komuś z trybun, no to wydaje mi się, że można go tylko było napomnieć.
0: A to wszystko w ramach podsumowania Grand Prix Wielkiej Brytanii i już za chwilę kolejni zawodnicy będą takie nazwiska jak Russell czy Antonelli, najmłodszy zwycięzca sprintu, ale o tym za moment.

0: No i zbliża nam się godzina 8.30, a wy piszecie tutaj o tym, co na czwórce. Witam, a czwórka w kierunku Krakowa, 443 km przez węzeł Niepołomice do obwodnicy Krakowa. Duże natężenie ruchu, czasami naprawdę zwalniamy do zera. Pozdrawiają Basia i Łukasz z Santa Fe. Ewa to potwierdza?
1: Potwierdzam. I to spowolnienie się ciągnie na odcinku 9 km, więc duży ruch w kierunku Krakowa jadąc od strony Rzeszowa.
0: Skomentuję to. Oj, oj, oj.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Myślałam, że skomentujesz to, a typowy poniedziałek.
0: Typowy poniedziałek. Dzień jak co dzień.
1: Dzień jak co dzień. Poranny szczyt komunikacyjny w pełni. Mamy na A4, już jadąc w kierunku Katowic, bardziej od węzła Tyniec do węzła Kraków Południe. Także właśnie takie spowolnienia, a w przeciwną stronę, czyli jadąc od Katowic w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, od mostu na Wiśle, aż za węzeł Balice. Tutaj przy węźle Balice prowadzony jest także remont, więc tutaj też spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic po przejeździe już przez ten węzeł, jadąc chociażby w kierunku Chrzanowa i Chrosnej. Jeśli chodzi o 44, zakorkowana ona jest i przy wyjeździe z Krakowa od strony Skawiny i Siedziny. No i cały czas niezmienna sytuacja między Mogilanami a Libertowym na wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Tutaj też jest korek. Jeśli chodzi o ten podhalański odcinek Zakopianki, to dzisiaj w miarę spokojnie, niewielkie spowolnienie tylko w Szaflarach na dojeździe do Zakopanego. Poza tym tutaj 47 jedzie się bez właściwie żadnych spowolnień. Przenosimy się do Warszawy i sprawdzamy, czy S8 troszkę się odkorkowała. Na razie nie, chociaż delikatnie skrócił się korek między węzłami Głębocka i Marymącka na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia. Pojawił się za to korek, a właściwie takie spowolnienie na dojeździe do węzła Prymasa, jadąc w kierunku Marek i Białegostoku. Trudno właściwie powiedzieć, dlaczego tutaj coś się dzieje, bo to nie ten kierunek, w którym teraz powinny być korki. Znaczy właściwie nie powinny, ale są. Wiadomo, w Prymasa Tysiąclecia korkuje się na dojeździe do alei. Praktycznie całe aleje jerozolimskie z kolei stoją na dojeździe do S8, a wcześniej także do Prymasa. No i S2 ze spowolnieniami. Po pierwsze przy węźle Lotnisko, to jadąc w kierunku Terespola, i przy węźle Warszawa Południe, to jadąc w kierunku A2.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wracamy do F1. Skoro mówiliśmy o Red Bullu, o Hamiltonie, to za chwilę będzie Ferrari. Wrócimy też do Hamiltona, ale powiemy o Russellu i Antonellim. Podsumowanie Grand Prix Wielkiej Brytanii.

0: I tak dzień za dniem, jak to wyśpiewała Patrycja Markowska, mijają sobie. Za nami również Grand Prix Wielkiej Brytanii. Przyglądamy się temu, co działo się podczas tego weekendu w F1. I tak, o Hamiltonie mówiliśmy?
1: Mówiliśmy.
0: To jeszcze wrócimy do Red Bulla, czy już nie? W zasadzie zamknięty temat.
1: Hamilton to Ferrari.
0: Hamilton, no,
1: do Ferrari
0: wrócimy.
1: Sekundę wrócimy. Tak,
0: tak, oczywiście, że tak. Pomyślałem od razu o Verstappenie, ale jego przyszłość jest niepewna, więc na razie plotkami się nie zajmujemy. Ale trzeba wskazać na bardzo młodego zawodnika, powiedziałbym wschodzącą gwiazdę.
1: No już nawet nie taką wschodzącą, to Wolf miał nosa, trzeba mu to przyznać. W zeszłym sezonie, szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się, że będzie aż tak konkurencyjny, jeżeli chodzi o rywalizację na przykład ze swoim kolegą zespołowym, Kimi Antonelli.
0: No właśnie, Antonelli, najmłodszym zwycięzcą sprintu w historii.
1: Tak, no to statystyka jest taka...
0: Znaczy, poczekaj, to, że sprint mamy od niedawna...
1: No. Okay,
0: ale
1: okay.
0: Antonelli nie ma 20 lat, chociaż ja byłem przekonany, że dwójka z przodu już jest.
1: Nie, jeszcze nie ma.
0: W związku z tym trudno będzie ten rekord komuś pobić.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będzie go ciężko pobić, no ale niemniej jednak oprócz tego to raczej Kimi Silverstone wyjedzie niezadowolony.
0: Ale, bo ja przyznam wam szczerze, że właśnie Kajtek zawsze nam wysyła takie zestawienie tego, co się działo w weekend, bo ja przyznaję szczerze, wyścigu nie widziałem, kwalifikacji również. I mam napisane, że Antonelli miał pecha, kolejne punkty mu uciekają. Czy to w związku z karą dla Włocha?
1: Kara jest wynikiem tego pecha, można powiedzieć, i karą za chwilę się zajmiemy. Kimi Antonelli na 41. okrążeniu najechał na tarkę i w ten sposób połamał jakąś część w bolidzie. Na początku myślał, że jest to kwestia przedniego skrzydła. Zjechał, wymienili mu skrzydło, stracił kupę czasu, no ale to nie było skrzydło. Potem myślał, że złamał zawieszenie, okazało się, że jakaś złamana część utknęła w tym zawieszeniu i Kimi nie był w stanie skręcać. Jak nie był w stanie skręcać, to nie był w stanie trzymać się linii wyścigowej, czyli wyjeżdżał poza tor. Więc dostał karę za to.
0: No to kara się należy.
1: No dobra, okej, okay, ale wiesz, jeżeli dostajesz karę za opuszczenie toru, to zazwyczaj wiąże się to z tym, że zyskałeś jakąś przewagę, bo chciałeś zakręt.
0: No tak, a tu były problemy techniczne.
1: A tu były problemy techniczne i Kimi Antonelli absolutnie nie zyskał żadnej przewagi ani czasowej.

0: ani miejscowej, wręcz dużo stracił, więc gdzieś ta kara 5 sekund, no kłóci mi się tak naprawdę. Moim zdaniem powinni sędziowie jakoś troszeczkę na to przychylnie popatrzeć, szczególnie, że mamy decyzję w sprawie Lewisa Hamiltona taką, no a nie tak. inną.
1: No dobrze, ale czy te 5 sekund wpłynęło na punkty?
0: No zdecydowanie, zdecydowanie. Jechał po 2 punkty. 2 punkty jest zawsze lepsze niż 0.
1: To prawda.
0: A pamiętajmy, że oni biją się z Russellem o Mistrzostwo Świata.
1: Czy do Russella zaraz przejdziemy, bo skoro wywołałeś temat Hamiltona, to teraz dwa słowa o Ferrari, bo to był naprawdę świetny
0: weekend. Świetny weekend wyścigowy dla Ferrari. Sprint w... pole position do kwalifikacjach do sprintu, no i potem zwycięstwo Charlesa Leclerca w wyścigu głównym. Wreszcie gdzieś ten Monakijczyk nam odżył, bo tak naprawdę przez cały ten sezon w cieniu Hamiltona tutaj naprawdę solidny wyścig, solidna strategia, co też, jeżeli chodzi o Ferrari, jest rzadkością.
1: I znowu zaglądam do notatek Kajetana i jest świetny weekend Ferrari mimo małego potknięcia.
0: Tak, mimo małego potknięcia, bo Hamilton zaliczył falstart. A mi tak dojechał na podium w wyścigu głównym.
1: No i więc to świadczy o klasie. Zresztą umówmy się, jeżeli chodzi o Lewisa Hamiltona, to w zeszłym sezonie troszeczkę darliśmy z niego łacha.
0: No tak, no i w zasadzie nie dziwne, bo umówmy się, cały ten stint od nowych regulacji, znaczy od regulacji w 2022 roku do roku 2025, no to nie są najlepsze lata Brytyjczyka i myślę, że dużo osób zaczęło się zastanawiać, czy gdzieś nie będzie to ważyć na całym odbiorze jego kariery.
1: Ale w tym sezonie?
0: No w tym sezonie zdecydowanie
1: odbudował
0: lepiej.
1: Się. Dobra, słuchajcie, obiecaliśmy, że jeszcze o Russellu dwa słowa powiemy, bo podobno to jest człowiek mem.
0: Tak, to jest człowiek mem, to zdecydowanie jest dużo memów z George'em Russellem. W zeszłym sezonie pojawił się taki mem, nie robi nic, ma podium. To myślę bardziej się odnosiło do tego, że po prostu był solidny i potrafił wykorzystać wszelkie inne błędy kierowców przed sobą. No a tutaj powiedziałbym, że faktycznie nie zrobił nic spektakularnego, był zdecydowanie gorszy od Kimiego Antonellego, a i tak gdzieś udało mu się to podium. Raz, że była neutralizacja, dwa, że potem był safety car, no i tak... No, niby trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale z drugiej strony myślę, że tutaj więcej szczęścia miał George Russell.
1: I szybkie podsumowanie generalki?
0: No to Russell już traci tylko 25 punktów do Kimiego Antonellego, było prawie 50, a Hamilton jest trzeci i traci 32 punkty, więc naprawdę to, co wydawało się bezpieczne jeszcze 3 tygodnie temu, teraz już myślę, że Kimi nie będzie spał tak spokojnie.
1: I tyle o F1, ale słuchajcie, na koniec mamy prawdziwą petardę związaną z polskim kierowcą i z F3.
0: Właśnie, Maciej Gładysz wygrał wyścig w Formule 3.
1: Dojeżdżając
0: jako czwarty. Dokładnie tak. Były 3 kary dla poszczególnych kierowców przed nim.
1: Czyli cały podium zostało ukarane i wtedy ten czwarty, najgorsza pozycja w każdej dyscyplinie, okazał się pierwszy.
0: Dokładnie tak, a w ogóle jeszcze w międzyczasie on nie wiedział, że dostał tą pierwszą, że ten pierwszy kierowca dostał karę, więc on od razu mógłby się pojawić na podium, na tej celebracji. Nie dowiedział się tego i się spóźnił. Więc takie małe zamieszanie,
1: ale wygrał.
0: Punkty są. Jest drugim Polakiem, który wygrał wyścig we F3, więc...
1: I to najważniejsze. Kiedy się spotykamy?
0: Za 2 tygodnie Grand Prix Belgii.
1: Wtedy to właśnie pojawi się u nas Kajetan Baranowski.
0: Dzięki, do usłyszenia.

0: No i znowu 10 minut pozostało tylko do godziny 9. Czas na informacje drogowe w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety pogorszyła się sytuacja na Krajowej 10 między Toruniem a Lipnem, bo tutaj mieliśmy informację o tym, że samochód ciężarowy w rowie częściowo utrudnia przejazd na tej trasie w pobliżu Złotopola. Teraz jest ewidentnie usuwany z tej trasy, bo droga jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi przez Kikuł, Grodzień, Wolęcin, Jastrzębie i wtedy dojeżdżamy do Złotopola. I jeszcze raz 10, odcinek między węzłami Toruń Zachód i Bydgoszcz Południe. Tutaj w pobliżu Małej Nieszawki samochód ciężarowy uderzył w tył samochodu ciężarowego i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. I teraz jeszcze informacja od naszego słuchacza z Krajowej 25 z Wielkopolski.
3: Dzień dobry. Chciałem zgłosić zdarzenie drogowe na drodze krajowej numer 25 przed Koninem. Przed wjazdem na ten długi most pali się tam samochód osobowy i tworzą się już korki.
2: I jeszcze informacja z Krajowej 19, częściowo wciąż zablokowanej na Lubelszczyźnie między Kockiem a Radzyniem Podlaskim w pobliżu Borków. Tu zdarzyły się dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe na odległości kilkudziesięciu metrów. Dwie osoby zostały ranne. Wiemy o tym, że lądowało tam także lotnicze pogotowie ratunkowe. Teraz jezdnia w kierunku Radzynia jest zwężona na 248 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: To była reklama.

No, ja też bym chciał tak wszystko w złoto zamieniać jak Mrozu i tego sobie i wam życzę, a może w poniedziałek coś się w to złoto zamieni. Na przykład się okaże, że urlop zaczynamy, albo szef dał jakąś podwyżkę. O to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby tydzień bardzo miło i przyjemnie się rozpoczął, ale do tego

0: wszystkiego, słuchajcie, ja mam też dla was pewną niespodziankę, bo to jest tak, że w wakacje szczególnie odwiedzają nas różne ekipy w PRK Polskim Radiu Kierowców. Teraz za moimi plecami w studiu emisyjnym jest młodzież. A właśnie, przedstawcie się, skąd jesteście?
1: Częstochowy!
2: Podlasie,
0: Warszawa, Częstochowa, dobra. Och, Białystok, dobra, okej, wszystko jest jasne. To teraz specjalnie dla zmotoryzowanych, specjalnie dla kierowców, może dla tych, którzy na dziewiątą mają do pracy i jeszcze w korku stoją, albo tych, którzy wstali lewą nogą i gorzej się tydzień zaczyna, zróbcie dla nich wielki hałas! No dobra, uznajmy, że to była próba generalna. Zróbcie dla nich wielki hałas! No i jak? Lepszy ten poniedziałek, prawda? To sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy i zobaczmy, co tam poniedziałek nam przynosi, bo z tego, co widzę, to w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, z tym, że z zachodu na wschód postępują chmury. I teraz uwaga, bo może z nich nawet popadać. Na północnym wschodzie i południu przelotny deszcz, a na krańcach południowych możliwe są dzisiaj burze. I te jednostajne opady deszczu na północnym zachodzie i zachodzie może spaść nawet do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Czy szybko wyschnie? Ocencie sami, bo dzisiaj maksymalnie na północy i północnym zachodzie 16-19 stopni Celsjusza, ale już na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 kresek powyżej zera. Wiatr do tego słaby i umiarkowany. Co prawda mam gorszą informację dla tych, którzy odpoczywają nad morzem, bo tutaj właśnie na wybrzeżu, ale też i na terenach podgórskich, czyli na południu kraju, no będziemy mieli silniejsze porywy wiatru. W zasadzie to nawet do 60 km na godzinę mogą te porywy się utrzymywać. Ale jeszcze ciśnienie. Patrzę sobie na barometr. 1000 hektopaskali. Tyle samo będzie pokazywał w Warszawie w południe. W drugiej połowie dnia, no niestety, spadek ciśnienia atmosferycznego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja kłaniam wam się nisko i życzę miłego dnia. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: Ojojoj, jak mogliśmy to przegapić? Jak mogliśmy tego nie zauważyć? Ewa!
1: No ale co?
0: Dzisiaj jest dzień pocałunku.
1: I co w związku z tym?
0: Nie wiem, ja znalazłem, ty proponuj. Dzień pocałunku,
1: pierwszy,
0: słuchajcie.
1: Pierwszy słyszę, wiesz? Na... Może coś ja. To się w kalendarzu...
0: Co roku 6 lipca w kalendarzu świąt nietypowych. Tylko wiecie, jako że my jesteśmy PRK, Polski Radio Kierowców, to ten pocałunek na drodze to wcale nie jest taka przyjemna rzecz. To jest tak zwane najechanie na przykład na tył samochodu przed nami. Więc tego nikomu nie życzymy. To może pogadamy o bezpiecznej odległości. Między mną a Ewą...
1: Nie, jakiś metr.
0: Metr. Obec za daleko?
1: Ale na drodze bardzo blisko, dużo
0: bardzo.
1: Za blisko.
0: W związku z tym dzisiaj, słuchajcie, pytam was o bezpieczną odległość w korku i na trasie. Czy wy macie to policzone? I o przepisach pogadamy. Tylko czy wy jakoś macie patent, trzymacie czy te słupki przy trasie, czy jakokolwiek inaczej, mierzycie w sekundach, w metrach? Dajcie proszę znać. A żeby nie doszło do żadnego pocałunku na trasie, my teraz mówimy wam, gdzie jest większe natężenie ruchu i gdzie są utrudnienia. O tym więcej Ewa Mierzejewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od dobrej informacji dla tych, którzy jeszcze nie dojechali do pracy w Warszawie i mieli problemy w poruszaniu się metrem. No to właśnie ta dobra informacja jest taka, że trasa została odblokowana, trasa podziemna. Zakończyły się utrudnienia w kursowaniu linii M1. Tutaj już przejeżdżają pociągi na pełnej trasie. Wcześniej po awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Politechnika metro kursowało w pętlach Kabaty Wilanowska i Młociny Świętokrzyska, a między Świętokrzyską a Wilanowską w dwie strony kursowały autobusy i tramwaje zastępcze. Teraz już nie ma takiej potrzeby, w związku z tym też ruch na drogach troszeczkę się pewnie rozluźni. Cały czas zablokowane jest dziesiątka w dwóch miejscach, raz całkowicie między Toruniem a Lipnem w pobliżu Złotopola. Tam, przypomnijmy, trwa usuwanie samochodu ciężarowego, który wjechał nad ranem do rowu. Nikomu w tym zdarzeniu nic się nie stało, to znaczy kierowcy ciężarówki, a objazd, bo teraz trasa na czas usuwania tego pojazdu z jezdni jest zamknięta. Prowadzi przez Kikuł, Grodzień, Wolęcin, Jastrzębie i Złotopole. To są oczywiście trasy lokalne, więc ten objazd raczej tylko dla samochodów osobowych. I jeszcze raz dziesiątka, tym razem między węzłami Toruń-Zachód, Bydgoszcz-Południe. Tutaj w pobliżu małej Nieszawki samochód ciężarowy, no właśnie, pocałował tył innego samochodu ciężarowego i mieliśmy ruch i mamy cały czas ruch naprzemienny. To jest sam początek tej trasy. I na koniec jeszcze dziewiętnastka. Tu przypominam, że wciąż na Lubelszczyźnie ruch naprzemienny między Kockiem a Radzyniem Podlaskim w pobliżu Borków. Tam dwa zdarzenia drogowe na krótkim odcinku trasy. 248 km. Tutaj była blokada, teraz jest zwężenie. Jeśli zdecydowalibyście, że nie chcecie stać w tym niewielkim korku, to można objechać drogą wojewódzką 808 z Kocka przez Serokomle, Wojcieszków do Łukowa i następnie drogą krajową 63 do Radzynia i tam wracamy na krajową 19.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, dzień pocałunku, więc całuśnie do siebie dzisiaj podchodźmy tego dnia, ale nie na drodze. Tutaj trzymajmy bezpieczną odległość. Tylko teraz pytanie. W metrach, w sekundach, jak to wyrażacie, jaki macie patent, żeby trzymać ją we właściwym dystansie? Czy to w korku, czy na trasie? Dajcie znać w aplikacji PRK.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzisiaj dzień pocałunku, ale piękne święto w poniedziałek. Słuchajcie, tak można zacząć dzień właśnie od pocałunku, tylko nie na drodze. Nie, tego odradzamy absolutnie, tym bardziej, że już rano do kilku pocałunków na trasie doszło. Małych z dużymi, dużych z dużymi, dużych z małymi i tak dalej. Więc trzymajmy bezpieczną odległość w korku i na trasie. I to jest właśnie moje pytanie do was. Ta bezpieczna odległość, co to oznacza? No bo jeżeli spojrzeć na przepisy, to my wiemy, że na drogach szybkiego ruchu, to znaczy na autostradach, na drogach ekspresowych, ten minimalny odstęp w metrach to jest połowa naszej prędkości, czyli jeżeli jedziemy stówką, no to wiadomo, że musimy trzymać odległość 50 metrów. Z kolei, jeżeli chodzi o na przykład autostradę, lecimy 140 km na godzinę, to odstęp między pojazdami musi wynosić 70 metrów minimum, bo można i więcej, chociaż wiem, jaka jest kultura jazdy. Każdy ten odstęp potrafi wykorzystać i gdzieś tam nam się wkleić pomiędzy dwa pojazdy. Pamiętajcie też, że policja już teraz tę prędkość weryfikuje. Nawet z dronów, nawet w miastach patrzy, po prostu ocenia, no i czasami sypią się też i mandaty, szczególnie na ekspresowych i na autostradach. Więc teraz pytanie, jaki sposób macie, czy tak jak w Europie trzymacie to w sekundach, bo bardzo dużo samochodów ma taki oto pomiar. Jeżeli macie head-up display, to bardzo często ta kamera z przodu pokazuje wam dystans, ale nie w metrach, tylko właśnie w sekundach do poprzedzającego was pojazdu. I co? Dwie wystarczą? Trzy? Ja bym powiedział, że trzy, nie? To takie minimum absolutnie. Chociaż, i tutaj Bartosz z Poznania pisze, aktywny tempomat, to się bardzo przydaje, pomaga z odstępem, jeśli nie macie w aucie, to słupki przy pasie ruchu też mogą wyznaczać właśnie ten dystans, odległość, zawsze są widoczne, nie trzeba liczyć, pozdrawia Bartosz z Poznania. Z aktywnym tempomatem, słuchajcie, dotarłem do takiej informacji, co mnie mocno zaskoczyło, otóż ktoś jechał na aktywnym tempomacie i okazało się, być może to on w ustawieniach zmniejszył sobie tę odległość, że ona była niewystarczająca. I podobno przyszedł mu mandat. Sprawdziły to po prostu kamery Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, bo dzisiaj mamy dużo odcinkowych pomiarów prędkości, bardzo dużo wideorejestratorów jest przy drodze ustawionych i one też mają funkcję mierzenia na przykład odległości między autami, szczególnie na autostradach i drogach ekspresowych. No i mimo aktywnego tempomatu niestety mandat przyszedł. W związku z tym pamiętajcie zawsze, połowa prędkości wyrażona w metrach. A przy okazji tego to jeszcze mamy załoga 32 z Wielkiej Wyprawy Maluchów. Pozdrawia wszystkich słuchaczy i redakcję PRK z legendarnego Toru Le Mans. To Norbert, Paweł, Kostek i Termi z turkusowego 32-letniego maluszka. Panowie, my was też pozdrawiamy bardzo gorąco. Zresztą z naszą ekipą, która nie wiem, czy przed wami, czy za wami jedzie na Wielkiej Wyprawie Maluchów, usłyszymy się już za mniej więcej 18 minut, bo Michał i Kuba tam jadą i relacjonują nam każdy dzień, jak to wszystko wygląda. A przy okazji, dzień dobry wakacyjnie, okrojona ekipo, Patryku, Ewo, miłego dnia i dla reszty słuchaczy też. Co do odległości, pisze Bartłomiej, od poprzedzającego nas auta, w dobie asystentów kierowcy to nietrudne. Zazwyczaj fabryka ustawiała tak na 2 sekundy, ale kierowcy często nie potrafią tego włączyć. Ja trzymam się drogowych słupków, wyczucia i staram się przewidywać, co poprzedzający mnie kierujący może na drodze uczynić. To napisał Bartłomiej. No właśnie, bardzo często producenci ustawiają te 2-3 sekundy. Spróbujmy to włączyć i zobaczyć, jak działa, ale nie zostawiajmy tego wszystkiego komputerom. My też kierujmy się naszą intuicją i zdrowym rozsądkiem.

0: pierwsze słowa, jakie Ewa powiedziała, gdy przed chwilą weszła do studia, to strasznie dużo się zrobiło utrudnień.
1: Niestety tak.
0: Ale nie! O tej porze powinniśmy odwoływać poranny szczyt
1: komunikacyjny. No właśnie, ja wiem o tym, ale dlatego mówię, że jestem zaskoczona, ale niestety S8, 2x4, jeszcze SA17, tam był korek w okolicach Garwalina, teraz wiem już dlaczego. No dużo, dużo, dużo niepokojących rzeczy.
0: To już za chwilę szczegóły, ja tylko przypominam o badaniach naukowców, jeżeli chodzi o natężenie i pomiar ruchu w Polsce, że to właśnie w wakacje to natężenie jest o co najmniej 15, jak nie miejscami 30% wyższe niż w ciągu roku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A4 po raz pierwszy między węzłami Zgorzelec, tutaj w pobliżu węzła Zgorzelec w zasadzie, doszło do zderzenia 3 samochodów ciężarowych. Co to oznacza? Niestety, że jezdnia w kierunku granicy państwa jest całkowicie zablokowana, no i zalecany objazd to autostrada A18 w kierunku Olszyny. A propos właśnie przejść granicznych, to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja przy przekraczaniu granicy i czy są już korki. Delikatne są, ale jeszcze nie najgorzej wygląda ta sytuacja. Tak jak mówiłam, w Jędrzychowicach i przed Jędrzychowicami to spowolnienie ma, już mierzę ten korek. Jest korek rzeczywiście, korek jest też po stronie niemieckiej. Tam przypominam, cały czas na wysokości Ludwigsdorfu trwają prace drogowe, to już jest 4 niemiecka i tam jest spory korek, a do granicy jest 6 km korka przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. Jeśli chodzi o tą kolizję 3 ciężarówek, to tutaj po tej kolizji jest na razie spowolnienie, ale no niestety ta sytuacja na pewno będzie się pogarszać, więc ta A18 jest jak najbardziej dobrą alternatywą, zwłaszcza, że przy przekraczaniu granicy w Olszynie tutaj spowolnień nie ma. Sprawdzam Kołbaskowo, tutaj też nic niepokojącego się nie dzieje, to jest to mniejsze przejście, więc tutaj korka zbyt dużego nie ma, ale jeśli chodzi o Świecko, to tutaj też na razie bardzo niewielka kolejka, mniej więcej 1,5-kilometrowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypomnę tylko, w każdej drogowej i pogodowej sprawie my czekamy również na informacje od Was, także dajcie znać w aplikacji PRK albo telefonicznie 22 513 11 11.

0: 21 minut pozostało do godziny 10, a my, słuchajcie, lecimy prosto na wielką wyprawę maluchów, bo tam się dzieje. Przy okazji, dzisiaj dzień pocałunku, panowie, jak wam się dzień rozpoczął? Kuba i Michał?
1: Bez buziaczków dzisiaj było.
0: To dobrze, bo na drodze one nie są wskazane.
1: I tak, jeszcze półtora tygodnia bez buziaczków, jakoś trzeba będzie to wytrzymać.
0: Ale ja mam pytanie, bo tych maluchów w całej kawalkadzie i podczas wielkiej wyprawy jest?
1: 72 maluchy dokładnie jadą w całej stawce.
0: Odstępy trzymane?
1: Tak, zdecydowanie tutaj jedziemy dziewiątkami, czyli...

0: Mamy grupy dziewięciomaluchowe, dziewięciozałogowe. Każda grupa ma superwizora, czyli swojego prowadzącego, który ogarnia tę grupę. Więc jedziemy bardzo, bardzo bezpiecznie. No i maluchy sprawdzają się fantastycznie. No i powoli, powoli zbliżamy się do końca tej edycji europejskiej Wielkiej Wyprawy Maluchów. Więcej o tym na odprawie mówił Marcin Małysz, czyli dyrektor generalny Wielkiej Wyprawy Maluchów.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy ostatni dzień części europejskiej. Dzisiaj teoretycznie krótka trasa, ale trasa bardzo napięta czasowo. Z tego względu, że samolot też nie bardzo może na nas czekać, pomimo tego, że to jest lot specjalny z Francji do Warszawy, to on musi wystartować o konkretnie podanej godzinie. To w ogóle taka ciekawostka dla Was, to jest pierwsza w historii taka sytuacja, kiedy samolot Polskiej Linii Lotniczej ląduje na tym lotnisku, to jest lotnisko krajowe. Musieliśmy przejść przez sporo procedur przygotowawczych do tego lądowania i do tego startu, ale to się wszystko udało, także samolot z Warszawy wylatuje koło 15 i ląduje tutaj we Francji po to, żeby zabrać Wielką Wyprawę Maluchów do Polski. Zaczynamy dzisiaj dzień od powtórki. Jedziemy najpierw na bliską stację benzynową, bliską stąd. Jeśli spóźnimy gdzieś tam, no to potem będą kłopoty, a na to sobie nie możemy pozwolić. 13 autotransporterów z STS-u zabiera całą wyprawę do Polski, no a my sobie polecimy samolotem.
0: No i teraz uwaga, creme de la creme. Dzień zaczęliśmy od czego, Michał?
2: No więc tutaj jest wyjątek od tego podziału na grupy, bo teraz maluchy zostały skomasowane w jeden wielki peleton i przejechaliśmy fragmentem toru w Le Mans, bo rzeczywiście w dzisiejszy dzień największa atrakcja to właśnie przejazd torem Le Mans. Mija nas nawet
0: piękna 2CV-ka
2: z lawetką, a na nim 2CV. Jest tutaj mnóstwo motoentuzjastów i to jest rzeczywiście dzień, święto dla nas, dlatego tak, że dojechaliśmy dzisiaj do tej miejscowości. Tak jak można powiedzieć, że w te Alpy i te przełęcze to była Mekka Porsche, tak tutaj zaczęły się pojawiać różne inne samochody, mnóstwo alpinek. No i rzeczywiście ten francuski klimat tutaj czuć, ale jest tych samochodów przepięknych tutaj ogromno i wszyscy przyjeżdżają, żeby pojeździć.
0: To kilka informacji jeszcze o torze w Le Mans. 13 kilometrów. Tor jest torem ulicznym i takim łączonym, czyli trochę toru zawodowego, takiego prawdziwego, z prawdziwego zdarzenia, jak sobie wyobrażamy. Tor i tor uliczny. Można byłoby go porównać?
2: Do Kielc.
0: Właśnie.
2: No to i tak trochę wiesz, jaki kraj, takie Kielce. Ale rzeczywiście tutaj dzięki temu, że te ulice są właśnie i ten tor tędy przebiega, to można sobie nawet bez specjalnego zezwolenia tym fragmentem przejechać i to właśnie uczyniliśmy. Będzie mnóstwo zdjęć, staramy się na naszych mediach społecznościowych też Wam pokazywać to, co tutaj się dzieje.
0: Więc już za chwilę porcja przepięknych obrazków z toru w Le Mans. No i będziemy za chwilę wyjeżdżać z Le Mans i kierujemy się na ostatnią trasę, ostatni etap tej europejskiej Wielkiej Wyprawy Maluchów, czyli zbliżamy się już do Normandii. Dzisiaj krótka trasa, bo około 200 kilometrów, więc raczej pokonamy ją bez większych utrudnień, bez większych problemów i zameldujemy się dzisiaj właśnie na plaży Omaha w Normandii.
2: Na pewno to zrobimy, ale jeszcze kilka takich danych statystycznych odnośnie samego toru.
0: Tak.
2: No bo on jest znany pewnie większości z Was, Wam z wyścigu 24-godzinnego, ale oczywiście nie tylko te zawody tutaj się odbywają, jest ich mnóstwo, a tor jest też znany z tego, że jest bardzo szybkim torem. Tutaj podczas tego 24-godzinnego wyścigu te najszybsze załogi osiągają średnią prędkość 240 km.
0: Średnią podkreślamy.
2: Bo maksymalnie to jest ponad 400, to jest bardzo długa prosta, zresztą dobudowane szykany, żeby jednak spowolnić. No robi to wszystko ogromne wrażenie, no ale też po prostu czuć tutaj te spaliny i tą benzynę we krwi osób, które widzą też, jak przejeżdżają te maluchy, wszyscy machają, no jest pełen entuzjazm.
0: Tak, i nawet zatrzymują się ci, którzy wysiadają z Lambo, wysiadają z Porsche, wysiadają z alpinek i nagle patrzą na te maluchy z takim szczerym uśmiechem, machają, robią sobie zdjęcia, więc maluchy zrobiły zdecydowanie furorę na Le Mans.
2: No i będziemy żegnać to miasteczko, kierować się rzeczywiście w stronę wybrzeża, no i tam nasza procedura też, jak dojedziemy na miejsce, będziemy z tego jeszcze dzisiaj zdawać relacje na pewno.
3: No to trzymamy kciuki, szerokości Wam życzymy, chociaż ja się nie dziwię, że ci z Lambo wysiadają, żeby z Wami piątkę zbić, bo ci z tylnym napędem trzymają się razem.
0: Otóż to. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Miło i przyjemnie. Żeby tak też było na drogach, tego wam życzymy, chociaż niestety ten poranny szczyt komunikacyjny rozkręcił się w najlepsze, przechodzi płynnie w ten przedpołudniowy, a o szczegółach teraz Ewa Mierzejewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I niestety, tak jak wspominałam, dużo utrudnień mamy na naszych trasach. Dwa razy S8 między tym samym odcinkiem, między węzłami Jakubów i Lubochnia w pobliżu Olszowca, to po pierwsze. Na 362 kilometrze samochód osobowy uderzył w pojazd służby drogowej zabezpieczającej awarię ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy przez wszystkie te uszkodzone pojazdy. No i właśnie to wcześniej, to jest skutek wcześniejszego zdarzenia, czyli awarii ciężarówki, która częściowo blokowała przejazd w kierunku Warszawy, no i dosłownie 15 minut później najechał samochód osobowy na ten pojazd służby drogowej. To powoduje, że droga w kierunku stolicy jest całkowicie zamknięta na odcinku między węzłami Jakubów i Lubochnia. W związku z tym trzeba zjeżdżać przed węzłem Jakubów z S8. A4 w pobliżu Zgorzelca, o tym mówiłam, po zderzeniu trzech ciężarówek jest zamknięta jezdnia w kierunku granicy państwa. Objazd prowadzi A18 w kierunku Olszyny na pierwszym kilometrze tej trasy. A4 doszło właśnie do tego zdarzenia, czyli już prawie przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. Na A4 drugie problemy z przejazdem między węzłami Zabrze Południe i Gliwice Sośnica. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, skutek którego jeden dachował, zablokowane są dwa pasy w kierunku Wrocławia. Groźne zdarzenie na 320 km A4. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. S17 odcinek między węzłami Garwolin Południe i Garwolin Zachód. Tutaj w pobliżu Garwolina zderzyły się trzy samochody osobowe. Jest zwężenie w kierunku Warszawy na 45 km i jest też korek. I jeśli chodzi o dziesiątkę, to tam mówiłam, że między Toruniem a Bydgoszczą, a węzłem Toruń-Nieszawka odblokowano przejazd, ale cały czas całkowicie zablokowana jest ta droga na trasie Toruń-Lipno w pobliżu Złotopola na czas wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. Objazd prowadzi przez miejscowości lokalne Kikuł, Grodzień, Wolęcin, Jastrzębie i Złotopole.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: To już tylko 5 minut pozostało do godziny 10, a wtedy to Dagmara Kowalska, Piotr Firan zabierają nas w podróż.
1: Dzień dobry.
2: No pewnie, że tak zabieramy, tylko dzisiaj się zastanawiamy, kto za sterami usiądzie. Na razie tak głośno myślimy, przepychamy się łokciami.
0: Ale za kogo się pchacie? To dobrze. Nikt nie chce być pasażerem.
1: Dagmara była na Kasprowym.
2: Nie, dlaczego?
1: No bo w kurtce dzisiaj ktoś włączył grzanie.
2: Zimno.
1: Ale to bardzo dobrze.
0: Rzeczywiście, ty masz, i to jest chyba puchóweczka.
2: Tak, taka mikro, ale jest. Nie, no zimno się zrobiło, ale naprawdę, no panowie, przecież wieje.
0: Nie grudnia, to jest 6 lipca.
2: Tak, Ewa i nawet potwierdza. Ewa potwierdza.
0: Naprawdę? Aż tak?
2: Lipcopad to się nazywa.
3: A ja w t-shircie samym.
2: Ale motocyklem nie przyjechałeś.
0: No nie.
2: A widzisz.
0: Ale do samochodu trzeba dojść.
1: Włączysz grzanie.
0: Ale mnie zmrozi.
2: Tak. Dzisiaj na klimatyzacji tak zaoszczędzisz.
0: Zaraz. Dzisiaj dzień pocałunku. Wiem, jak się ogrzać. I to jest patent na poniedziałek.
2: O, no, dobry.

0: No i mamy na zegarze prawie godzinę 10:00. Temperatura, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, naprawdę
1: rzeźko. No nie powala.
0: Ale to podobno dobre dla przyrody.

0: Więc tego się trzymajmy. W Raciborzu 18, prawie 19 stopni. Aktualnie w Chojnicach najchłodniej 14. A jeśli chodzi...
1: Upał mi zależało.
0: Bardzo dobrze. Nie wiem jak ty, ale ja się bardzo cieszę.
1: Ja nie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No dobrze, Piotrek, ale mówiąc szczerze, jak jest za gorąco źle, jak jest za zimno źle. I teraz jak narzekamy, kiedy jest bardzo gorąco, to potem narzekamy jeszcze bardziej, jak już jest zimno.
0: To prawda.
1: Więc złoty środek by się przydał. O.
0: W każdym razie chciałbym powiedzieć, że pogoda i w ogóle warunki będą się pogarszać wraz z upływem dnia. Mamy już teraz zachmurzenie umiarkowane, a od zachodu stopniowo przybywa chmur, które będą się przemieszczać w głąb kraju. Oznacza to, że w kolejnych godzinach niebo w wielu regionach stanie się bardziej szare i ciężkie.
1: Na północnym zachodzie i zachodzie pojawią się już opady deszczu o charakterze ciągłym. W innych regionach dominują jeszcze przelotne opady, ale sytuacja będzie się zmieniać. Na północnym wschodzie i na południu również możliwe są przelotne deszcze, a na krańcach południowych nie można wykluczyć burz.
0: Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś mamy wyraźny podział. Na północy i północnym zachodzie oraz miejscami w rejonach podgórskich będzie oczywiście chłodniej, 16-19 stopni. Szeleści pani swoją kurtką puchową. W pozostałych częściach cieplej od 20 do 23.
1: Warto też zwrócić uwagę na wiatr. Będzie słaby i umiarkowany. No nie wiem, powiedziałabym, że troszeczkę mocniej wieje, ale miejscami szczególnie nad morzem wyraźnie silniejszy, porywisty tam rzeczywiście można poczuć, a w rejonach nadmorskich oraz na krańcach południowych porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dzień dobry, jeszcze raz kłaniamy się pięknie, zapraszając do godziny 13. Dzisiaj dużo fajnych tematów, będzie zagadka, bo mamy nadzieję, że jesteście z nami.
0: Piotr Firan, Dagmara Kowalska
1: Dzień dobry.
0: I Kylie Minogue.
1: O!

0: 10 minut po godzinie 10 jesteśmy razem w trasie. Ewa Mierzejewska od rana prowadzi was. Ewo,
1: tak.
0: Czy sytuacja diametralnie się zmienia, czy raczej jest spokojnie na drogach?
1: Nie, jest bardzo źle.
2: Aha. O, a ja się spodziewałam zupełnie innej
1: odpowiedzi. Właśnie, ja też się spodziewałam, ale jest bardzo dużo utrudnień, niestety.
0: No to sprawdźmy szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedyne dobre informacje, jakie mam o utrudnieniach, które trwały, ale już się zakończyły, to jest Krajowa 19. To znaczy, służby cały czas twierdzą, że na trasie Kock-Radzyń-Podlaski w pobliżu Borków jest zwężenie w kierunku Radzynia na 248 kilometrze, ale z moich informacji wynika, że trasa jest już odblokowana, nie widać tutaj już żadnych utrudnień. Tam jest delikatny korek, ale on tam jest często, dlatego że jest tam przebudowa trasy, jest remont i z tego powodu właśnie są spowolnienia, ale korka już nie ma i nie widać też już tych uszkodzonych pojazdów. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa ciężarowe. Dwie kolizje, nawet nie dwa, dwie kolizje, tylko dwa wypadki w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie. Dwie osoby ranne dość poważnie, bo lądował w tym miejscu śmigłowiec LPR-u. Ale ta najważniejsza informacja dla was jest taka, że trasa jest już odblokowana. W przeciwieństwie do Krajowej Dziesiątki na trasie Toruń-Lipno, która jest nadal zamknięta w pobliżu Złotopola. Przypomnijmy, tam trwa usuwanie z jezdni samochodu ciężarowego, który nad ranem wpadł do rowu. Objazd prowadzi przez Kikuł, Grodzień, Wolęcin, Jastrzębie i Złotopole. To jest objazd tylko dla samochodów osobowych. Samochody ciężarowe, jeśli już utknęły tam, to muszą czekać na odblokowanie trasy. S6. Nowe problemy z przejazdem między węzłami Kiełpino i Kołobrzeg Zachód. Tu dochował samochód osobowy i zamknięty jest pas prawy w kierunku Gdańska. To 71 kilometr. I jeszcze A4. Tutaj poprawiła się sytuacja w pobliżu Zgorzelca. Wcześniej zderzyły się trzy samochody ciężarowe i autostrada w kierunku granicy była całkowicie zablokowana. Teraz mamy informację, że wznowiono ruch lewym pasem. To jest sam początek tej trasy. Oczywiście można wybierać przez najbliższych kilka godzin objazd A18 w kierunku Olszyny. I jeśli chodzi o Olszynę, to tutaj większych spowolnień przy wyjeździe z kraju nie ma.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my mamy dla was zagadkę na rozpoczęcie dobre dnia, bo jakoś ten dzień powinien się rozkręcić, a jakoś niespecjalnie może, więc może nasza zagadka pomoże.
0: Tak, rozkręcamy nasze szare komórki. Ja też jeszcze nie rozkręcony. Piotrze, obudź się. Dobrze.
2: No właśnie, jakbyś mógł.
0: Pierwsza odpowiedź, my wam będziemy podawać podpowiedzi, a wy będziecie zgadywać, mam nadzieję, wszyscy aktywni i nasi zagadkowicze zwłaszcza. Zresztą każdy może trafić do grona zagadkowiczów. Moi drodzy, pierwsza podpowiedź jest następująca. Dagmaro, proszę.
2: Ja, dziękuję bardzo, oto zagadka. Jest zawsze aktywny, ale nie zawsze jest na posterunku.
0: Czyli to Dagmara w tym kole fortuny odsłania literki. Tak, jest zawsze aktywny, ale nie zawsze jest na posterunku. A o co może chodzić? Aplikacja, tak?
1: A będzie Dagmara pocałuj pana?
2: Nie!
0: Może będzie, ale nie dziś.
1: Że dzisiaj jest dzień pocałunku?
2: A no tak, nie? Faktycznie, no, mówił przecież.
1: To Kunisz mi dzisiaj powiedział.
2: Tak, tak, tak, mówił.
0: No, widzisz,
1: i domagał się, ale...
0: Od samego rana? A, domagał się, aż... Czy domu?
1: Nie.
0: Ale teraz masz serce z lodu, naprawdę.
1: Ta serce z lodu od razu.
0: Dobrze.
2: No, można takie, na ten.
0: Już Dagmara pocałowała
1: właśnie
0: pana. Jest zawsze aktywna, ale nie zawsze jest na posterunku.

0: 21 minut po godzinie 10. Moi drodzy, mamy poniedziałek, to jest 6 dzień lipca, pogoda rześka, a my jesteśmy razem w trasie i chciałem powiedzieć, że są wakacje, więc same dobre wiadomości.
1: Tak, chociaż nie zawsze te dobre wiadomości niestety do nas docierają. Czasem dostajemy informacje o czymś, co się wydarzyło, no i oczywiście w związku z tym, że jesteśmy od tego, żeby informować, no to też was o tym informujemy. No i tak się przyglądamy sprawie sprzed chwili, bo policja właśnie bada okoliczności wypadku, do którego doszło dokładnie wczoraj w okolicy Dworca Zachodniego w Warszawie.
0: Tak, autobus uderzył w tramwaj, następnie uszkodził kilkanaście samochodów i wjechał w przejście podziemne. 6 osób zostało rannych.
1: Aspirant Kamil Sobotka z Komendy Stołecznej Policji powiedział nam, że do wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego. No i przypomnijmy, co się wydarzyło.
2: Nie mogłem zatrzymać pojazdu, uderzył w kilkanaście pojazdów, następnie kontynuując jazdę przez skrzyżowanie z ulicą Grójecką, doprowadził do zdarzenia drogowego z tramwajem. Jadąc dalej ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, powodował kolizję dalej z innymi autami. Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskie ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem ze Zesłańców Syberyjskich. Będzie przesłuchany w najbliższym czasie lub to już zostało zrobione.
0: No właśnie, kierowca był trzeźwy, został przeprowadzony również narkotest. Wynik tego narkotestu był negatywny.
1: Oba zresztą chyba były negatywne i też zastanawiamy się, jak też w takich sytuacjach sobie poradzić. Ja widziałam ostatnio, słuchaj, takie testy doszkalające na BMW-ie, na płycie poślizgowej. Najpierw jechała ciężarówka bez naczepy, potem ciężarówka z naczepą i autobus. No i tego typu rzeczy myślę, że warte są rozważenia, bo tylko wtedy wiesz, jak prowadzić pojazd, który jest no nienormatywny, wielki, ogromny i jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy coś szwankuje.
0: Pamiętam kiedyś rozmowę, to było w Anglii, rozmawialiśmy o szkoleniu kierowców tamtejszych autobusów, tych double deckerów. Zresztą są też pojedyncze, nie wszystkie są piętrowe i to, co w tych rozmowach zawsze się pojawiało, to taka informacja, że ci kierowcy są naprawdę świetnie szkoleni. I tam to szkolenie cały czas trwa. Zresztą niektóre miasta nie są łatwe do jazdy. Myślę sobie, że też Londyn należy do takich miast, a takim wielkim autobusem na niekiedy wąskich drogach, też w centralnym Londynie trudno się poruszać. I myślę sobie, że to powinien być albo nawet jest taki motyw przewodni wszystkich zarządców transportu miejskiego, że jednak kierowcy powinni cały czas się szkolić, ale tutaj w tym przypadku, jak słyszeliśmy, prawdopodobnie doszło do awarii, więc to nie wina człowieka, tylko prawdopodobnie maszyny. Oczywiście na bieżąco będziemy was informować o tym, jak ta sprawa się skończy. Natomiast sprawa zagadki naszej dopiero się rozpoczęła.
1: Tak jest. To się nie kończy. Nie kończy się przez najbliższą godzinę, jak myślę. No dobrze, ale mamy pierwszą podpowiedź. Pierwsza podpowiedź już za nami. Są już też pierwsze odpowiedzi. A ja przypomnę, ja jest zawsze aktywny, ale nie zawsze jest na posterunku.
0: No
1: co to może być?
0: Słuchamy.
3: Dzień dobry, szanowny państwu redaktorze. Tutaj Wojtas z Fafika, oczywiście z Fafikiem. No, bo ja to tak myślę, że to zagadka, to chodzi tutaj może o tempomat aktywny, bo on jak wyłączony, to w sumie to tak jest na posterunku, a jak go włączy się, to ten, to jest aktywny. No, a tak w ogóle, to chciałam tylko powiedzieć, że od dzisiaj to jest ten, ciocia Ewa od Serników. No, więc serdecznie oczywiście mówię, dzień dobry.
0: Dzień dobry, czyli nie od buziaków?
1: No właśnie, co z tą ciotką Ewą?
0: No już ustaliliśmy, że Ewki serce to jest... Wiesz,
1: a, jednak... że nasza Ewa. Tak, a ja w ogóle dzisiaj jak diesel na mrozie. Ja nie jakoś przetrawam.
0: Tak, Maro, obudźcie się.
1: No dobrze, przejęłam schedę po tobie, wiesz? Tak, też przed chwilą byłeś jakiś taki nieprzytomny.
0: Zawsze na kogoś musi przejść. Dobrze, no więc nie chodzi o tempomat aktywny. Zresztą takie odpowiedzi też wysłali inni. To jest zawsze fascynujące, że od razu też jest to taka zbiorowa świadomość w tym przypadku.
1: Rodzi się myśl.
0: Tak, czy to ten pomysł Adam napisał, Adam Irenia z Santa Fe.
1: Lubię ten samochód, wiesz, po prostu jest taki brzydki, że aż piękny. A tak szczerze, bardzo

0: Bardzo dobrze się tym jeździ.
1: I Rafał Zeskani także napisał, że to tempomat, ale nie o tempomat chodzi, więc druga podpowiedź teraz.
0: Tak, teraz już, że...
1: No
0: że
1: proszę.
0: Tak, no dobrze, no bardzo się uprzejmie, proszę.
1: Tak, wszyscy to znają. Się literki, proszę.
0: No, no właśnie, faktycznie. Wszyscy to znają, choć nie wszyscy, nie zawsze o nim myślą.
1: Mm-hmm. Nie zawsze jest, znaczy jest zawsze aktywny, no widzisz, obydwoje dzisiaj jesteśmy, ale jakoś wspólnymi siłami będziemy jechać. Jest zawsze aktywny, ale nie zawsze jest na posterunku. Wszyscy to znają, choć nie zawsze o nim myślą.
0: Słuchaj, takie może są dwie podpowiedzi. Język żółwi by się przydał.
1: Może na kawę, co?
0: Dobrze.

0: No i mamy,
1: co?
0: Tak.
1: A co, co? A to było poza anteną. No to dobrze, no nic, no.
2: Wszystko dobrze.
1: Się dzieje, tak jest, dokładnie. Mamy, zobacz. 4, 3, 2, 1.
2: Równiutko.
1: Serwis.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: I równiutko z serwisem przyszła dobra informacja z S17, że została ona odblokowana między węzłami Garwolin Południe i Garwolin Zachód. To było zwężenie w kierunku Warszawy po zderzeniu trzech samochodów na 45. kilometrze. Tutaj ta dobra informacja.

0: jest taka, że po tej kolizji trasa jest już przejezdna i sprawdzam już, czy rozładował się tam korek, bo był dość długi, ale też nałożył się na to poranny szczyt komunikacyjny. Jest jeszcze ten korek, tam też jest oznaczenie robót drogowych. On w tej chwili ma, no, sięga Woli Rębkowskiej, czyli jest od Woli Rębkowskiej do Sulbin. No i to jest właściwie cały ten odcinek między na obwodnicy Garwolina, 5 kilometrów z koreka i spowolnienia jeszcze, ale ta dobra informacja jest taka, że ta sytuacja powinna z minuty na minutę się poprawiać. Jeśli chodzi o wspomniany przeze mnie poranny szczyt komunikacyjny, to już jego tylko takie resztki widać w Warszawie, pozostałości. S8 na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, spowolnienie od... już przed węzłem Łabiszyńska, więc znacznie skrócił się ten korek tylko do węzła Marymącka, więc tu dobrze sytuacja wygląda, ale niestety pojawiło się także spowolnienie w przeciwną stronę od Marymąckiej za węzeł Prymasa, ale jeszcze nie dochodzi do węzła Bemowo. Cały czas bardzo duży ruch przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek, siódemką oczywiście tutaj to jest takie nefralgiczne, wąskie gardło właśnie przy wjeździe do Warszawy od strony zachodnio-północnej. W przeciwną stronę dobrze się jedzie, ale jest spowolnienie między Dziekanowem Leśnym a Palmirami. I jeszcze informacja z S8. Tu mamy dwa utrudnienia w województwie łódzkim i tutaj skomplikowana sytuacja między węzłami Jakubów i Lubochnia. Otóż najpierw zepsuła się tam ciężarówka na 362 kilometrze, która blokowała częściowo przejazd w kierunku Warszawy, ale następnie na pojazd służby drogowej, które zabezpieczały awarię tego samochodu ciężarowego, wjechał samochód osobowy. Na szczęście nie ma tu poszkodowanych, ale wszystkie te uszkodzone auta teraz blokują całkowicie przejazd w kierunku Warszawy na 362 kilometrze, czyli między węzłami Jakubów i Lubochnia w pobliżu Olszowca. To jest S8 w Łódzkiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, nasza zagadka cały czas aktualna, ale teraz przyszło mi do głowy takie, takie pytanie i zagadnienie, bo wczoraj akurat jechałem S17 i ja nie wiedziałem, czy tam trwają jeszcze te roboty drogowe. Niektóre znaki były aktualne, inne były już zasłonięte. I tak sobie myślę o tych polskich drogowcach, czyli albo tych, którzy zarządzają tymi robotami drogowymi. Gdzie oni mają głowę i jak oni to oznaczają? Druga sytuacja, S7, kiedy...
3: Może robią to w nocy, wiesz, po ciemku.
2: Znaczy, kiedy jedziesz S7 i pada deszcz, i była sytuacja jeszcze taka, no, sprzed kilku miesięcy, gdzie tam było bardzo dużo tych zmian, to człowiek tak naprawdę nie wiedział, którędy ma jechać. No i to tak jest naprawdę niebezpieczne, no bo było nawet, ja miałem całkiem niebezpieczną sytuację, bo praktycznie było bardzo blisko, żeby doszło do zderzenia z ciężarówką. Na szczęście do tego nie doszło, ale tak sobie myślę, jakie są wasze doświadczenia, bo teraz są wakacje, jest dużo różnego rodzaju remontów.
3: I jak sobie z tym radzicie?
2: Czy wam się podoba to, jak to jest oznakowane? Czy to oni robią dobrze waszym zdaniem, czy zupełnie nie? Czekamy na komentarze w naszej aplikacji.
3: Dajcie znać, a my tymczasem jeszcze za zapytanie wiernego słuchacza, a która to generacja Santa Fe jest taka cudowna i z jakim silnikiem? No, dobre pytanie i czujne pytanie, bo te współczesne Santawki mają bardzo niewielkie pojemności silnika 1.6. No i co niektórzy mówią i nawet piszą, że jest to trochę za mało, jak na taki wielki samochód, który można kupić w wersji 5, 6 albo 7 osób na pokładzie. Ciężka maszyna, bo czasem to hybryda, czasem to jest hybryda plug-in, no to już jeszcze bardziej ciężka. Ale ci, którzy jadą Santawką, piszą, że co do Santa Fe, to mamy wcześniejsze modele, wcześniejszy model i niż ten najnowszy. Ten nowy to taki kanciak, no to prawda. Zgadzamy się też, że autem jeździ się bardzo wygodnie i przyjemnie. Pozdrawiamy, Adam i Renia z Santa Fe.
2: No dobrze, a
3: to
2: my jedziemy dalej.
3: 2.0 albo 2.2, albo może nawet i 3. Ile to było? 3.3 chyba było kiedyś z silnikiem V6.
2: Dagmara czytała katalog. Dagmara czytała
3: wszystkie katalogi
2: Santa Fe, więc i zaznaczała sobie parametry. Bardzo dziękujemy, Dagmaro. Dziękujemy.
3: Chcesz wiedzieć, jaką ma długość?
2: Okej, może później.

0: Chcesz wiedzieć, jaką ma długość? Pierwszy raz słyszałem to pytanie z ust kobiety. No właśnie, no, tak, Mara, to ustalmy, ustalmy, czy długość ma znaczenie.
1: No jasne, że tak. Długość włosów, długość
0: spodni. Ale o samochody pytamy oczywiście.
1: Samochody? Wiesz co, no tak, no to zależy, czego szukasz.
0: Jak wozisz rower, no to ma,
1: no
0: prawda?
1: No ma. Ale jak wozisz powietrze, to też ma.
0: No tak.
1: Nie? No widzisz, widzisz. Wszystko ma znaczenie w życiu, nie tylko
0: wtedy
1: długość.
0: Chyba krótkość. Prawda? Tak, w przypadku powietrza. No dobrze, no to już wyjaśnione. Czyli ma znaczenie. Jeśli chodzi o kwestię... Tak, proszę.
1: Ja mam tutaj jeszcze o Santawce, z którą właśnie
0: korespondujemy.
1: Tak, Adam i Renia. Renia i Adam z Santa Fe. W naszym modelu silnik ma pojemność 1,6 litra z turbiną, silnikiem elektrycznym o łącznej mocy 230 koni mechanicznych i napędem automatycznym 4x4. Silnik daje sobie radę, mówią użytkownicy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego modelu. Spalanie na poziomie 8 litrów. Może być mniej, może być więcej. Niektórzy mówią, że powinien palić 6. No tak, ale to takie samochody są jeszcze na rynku, tylko niewiele.
0: Tak, a pytanie o długość zadał nam nasz słuchacz Daniel, tak, którego serdecznie pozdrawiamy z okolic Wejherowa. A jeśli chodzi o naszą zagadkę,
1: No właśnie, co jest?
0: No właśnie, dwie podpowiedzi. Jest zawsze aktywny, ale nie zawsze jest na posterunku. Wszyscy to znają, choć nie zawsze o tym myślą. Słuchamy.
2: Dzień dobry, jeśli chodzi o zagadkę, to myślę, że to jest fotoradar. Pozdrawiam, Michał z Mowanu.
1: No, mógłby być.
0: Ale nie jest.
1: Ale nie jest, ale... No nie wiem, czy mogę podpowiedzieć coś więcej. No.
0: Tak, Mara, trzecią podpowiedzią tylko możesz podpowiedzieć.
1: Naprawdę. No to dobrze, no szukajcie tego tam gdzieś tam. Nie mówi, ale skutecznie komunikuje się z kierowcami. Faktycznie, milczy jak grób. I może to będzie podpowiedź. Milczy jak grób, no.
0: No, ale robi swoje.
1: Ale robi swoje.
0: To jest coś takiego z takim, bym powiedział, respektem.
1: Też.
0: Nie jest to nieuchronne.
1: Tak, znaczy jak to... Tak,
0: to,
1: tak.
0: To już zostawmy, już dalej nie, bo dostaniemy karę z Unii Europejskiej za to, że za dużo podpowiadamy. A oni na pewno jakąś dyrektywę już na nas szykują, żeby wszystko było wedle przepisów.
1: Tak.
0: Więc mamy te trzy podpowiedzi, moi drodzy.
1: Drogę... A regulamin czytałeś?
0: A ty czytałaś?
1: A nie?
0: No właśnie. Moi drodzy, znacie drogę komunikacji, nasza aplikacja tekstowo albo głosowo.

0: No i co, Ewa, jedziemy na te drogi, czy będziemy wyjeżdżać i stajemy w korkach?
1: Wiesz co, no poprawia się sytuacja i to jest, myślę, coś, co chcieli nasi słuchacze usłyszeć. I teraz w końcu już mogę przekazać chociaż kilka dobrych informacji.
0: No i wspaniale, to zróbmy to.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Po pierwsze, odblokowano przejazd krajową dziesiątką. Tutaj od 4:30 droga była albo częściowo zablokowana, albo całkowicie ze względu na usuwanie samochodu ciężarowego z drogi, który wcześniej wpadł do rowu. To jest trasa Toruń-Lipno w pobliżu Złotopola i na 351 kilometrze tej trasy można przejechać już bez żadnych utrudnień. I na S8, także w Łódzkiem, odblokowano przejazd. Tutaj jezdnia w kierunku Warszawy była całkowicie zamknięta na wysokości Olszowca, czyli między węzłami Jakubów i Lubochnia, a wcześniej najpierw zepsuła się ciężarówka, a potem samochód osobowy uderzył w pojazd służby drogowej, który zabezpieczał awarię właśnie tej ciężarówki. 362 kilometr, skomplikowana sytuacja, droga była całkowicie zamknięta i teraz także ta dobra informacja, że można w tym miejscu przejechać bez problemów. Za to na A4 między węzłami Zabrze Południe i Gliwice-Sośnice bez zmian w Zabrzu, o tym informuje nasz słuchacz.
3: Witam, chciałbym zgłosić zdarzenie drogowe. Autostrada A4, kierunek Katowice, Wrocław, 320 km na Chowanku na Szczytowym Pasie.
1: Tam wcześniej zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego właśnie jeden z nich dachował i mamy informację o cały czas obowiązującym zwężeniu w kierunku Wrocławia. I jeszcze na koniec A4 w pobliżu Zgorzelca. Tu już tylko jeden pas zablokowany w kierunku granicy państwa po kolizji trzech samochodów osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Oznakowanie robót coraz lepsze, bo to także pytaliśmy, w wielu miejscach trwają remonty, bo trwają także wakacje, ale ten brak unieważnienia po zakończonych pracach to tragedia. S17 czy S7 to tylko przykłady, bo tych można mnożyć. Z odcinków miejskich to najlepsze oznakowanie robót, najlepsze w cudzysłowie, spotkałem w Warszawie przy Dworcu Zachodnim w miejscu budowy tramwaju. Ilość żółtych pasów nakładających się na siebie to był jakiś kosmos, ale też są braki w oznakowaniu przy nowo otwartych trasach, na przykład brak oznakowania w Białej Podlaskiej na zjazd na A2 otwartą tydzień temu. To nasz słuchacz z przewozu.
0: Mm-hmm. No i słusznie, właśnie o takie rzeczy pytamy. Czy zwracacie uwagę na te znaki, które zmieniają nam organizację ruchu i czy wy się w tym w ogóle gąszczu informacyjnym jakoś odnajdujecie i w jaki sposób się odnajdujecie? Dajcie znać w naszej aplikacji, a my jeszcze pytamy o coś, co siedzi w naszych głowach. Dzisiaj Piotrek wymyślił tę zagadkę. No i nie jest to system ABS i to też nie jest kierunkowskaz. Dzięki, Kuba, że napisałeś, ale nie jest to też system start-stop. Przemek Zmietka napisał. Ja bym szukała bardziej... No jest to związane z samochodem, naprawdę, ale może niekoniecznie...
4: Tak stricte.
0: Tak, w środku.
4: Dobrze, wspólnymi siłami udało się osiągnąć kompromis takiej podpowiedzi odpowiedniej.

0: nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: pamiętam, autostrada A1 pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Warlubie, dość zakorkowana, najprawdopodobniej jakieś prace drogowe lub coś w tym stylu. Pozdrawiam, uważajcie na siebie, mobilki.
1: Pozdrawiamy serdecznie i bardzo
2: dziękujemy.
1: Tak, dziękujemy za tę informację.
2: My też mamy.

0: za Was informacje, tylko że pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bo minęła 11.
0: Dokładnie tak, 11 jest za nami. Pogoda nad Polską coraz wyraźniej pokazuje, że dzisiaj stabilności nie będzie. Zachmurzenie w wielu regionach staje się coraz bardziej zwarte, a strefa opadów stopniowo rozszerza się z zachodu w głąb kraju. Na zachodzie i na północnym zachodzie nadal mamy opady o charakterze ciągłym, które lokalnie mogą się utrzymywać przez dłuższy czas.
2: W pozostałych regionach pojawiają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na południu również wzrasta szansa na bardziej aktywne zjawiska atmosferyczne. Na krańcach południowych możliwe są burze.
0: W czasie burz i intensywniejszych opadów może spaść nawet około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Szczególnie na wybrzeżu i na krańcach południowych wiatr pozostaje natomiast umiarkowany, ale miejscami porywisty, a nad morzem i w górach może być wyraźnie silniejszy.
2: Temperatura utrzymuje się w podobnym zakresie jak rano, od około 16-19 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 20-23 stopni w głębi kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty. Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
4: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
4: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
5: To była autopromocja.

0: 10 minut, już prawie 10 minut, aktualnie już mamy 10 minut po godzinie 11. Tak, zawiesiłem się, okay. Bo widzę, jak się Emilia instaluje. Dzień dobry.
1: A
0: pani.
1: Ja widzę 9, dzień dobry, no, u siebie na komputerku.
2: Co 9?
0: To zapowiada
1: się... 11.09.
2: A, 9.
0: Mhm. Zapowiadają się naprawdę niezłe informacje drogowe, ale no cóż, wcale mnie to nie dziwi. Skoro to jest kosmiczny dzień, no to

0: startujmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tam coś Ewa wspominała, że są lepsze informacje. One były i niestety się skończyły. Na Dolnym Śląsku aż 3 osoby są ranne. Dosłownie pół godziny temu na drodze krajowej nr 8 w Łagiewnikach 2 osobówki zderzyły się z busem. Krajówka jest nieprzejezdna. Na razie nie trzeba jednak wybierać objazdu, bo tam jesteście kierowani jednym pasem przez służby. Ale kolejna osoba ranna jest też w województwie lubelskim. Tam także na drodze krajowej numer 19 niedawno był wypadek Kock-Lublin w Lubartowie. No i akurat tam jest już ta całkowita blokada drogi i też cała obwodnica zachodnia Lubartowa jest wyłączona z ruchu. Najlepiej przejechać teraz chyba przez centrum Lubartowa, choć domyślam się, że tam też zaraz zrobi się spory korek, no bo kierowcy chcą wyminąć te utrudnienia na drodze krajowej numer 19. Ale jest też dobra informacja. Z autostrady A4 w województwie śląskim. Tam zakończyły się prace służb Zabrze Południe do węzła Gliwice Sośnica 320 km, gdzie po godzinie 9 zderzyły się 2 samochody osobowe. Jak wiecie, zresztą już jeden samochód dachował i zablokowane były 2 pasy w kierunku Wrocławia. Teraz już można tam przejechać. 22 513 11 11. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jak nam idzie z naszą zagadką? Coś opornie dzisiaj. Podpowiedzi było kilka. Przypomnijmy jeszcze te, które już się pojawiły. Jest zawsze aktywny, ale nie zawsze jest na posterunku. Wszyscy to znają, chociaż nie zawsze o nim myślą. Nie mówi, ale skutecznie komunikuje się z kierowcami. Czasem nawet boli, jak nie usłyszymy, nie zorientujemy się.
0: Nie zwrócimy uwagi. Posłuchajmy waszych propozycji.
4: Dzień dobry, z tej strony Paweł z Challengera. Czy rozwiązaniem zagadki być może jest instrukcja do samochodu? Pozdrawiam szerokości.
5: A jak to Piotrek wymyślał, to mocno zawęża możliwości. To stawiam tutaj na automatyczne hamulce, te z radarem z przodu.
3: Nie, absolutnie nie. Mamy jeszcze jedną podpowiedź. Potrafi przypomnieć o ograniczeniach. Czyli jedziemy sobie. Coś tam nam się ten, nie? Że jedziemy sobie i nagle tak jedzie.
0: Już
3: wolno, naprawdę. Wolniej trzeba. Wolniej przecież trzeba. Dużo wolniej trzeba. Bardzo wolno.
0: Wiesz co, chyba zacznę przynosić jakieś owoce, żebyś się po prostu jadła.
3: Nie,
0: w trakcie zadawania zagadki. To wtedy będziesz zajęta jedzeniem, a nie podpowiadaniem.
3: No ale ja nie zawsze jestem głodna, wiesz.
0: Coś na to poradzimy.

0: Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Dokąd ich zaprowadziła Wielka Wyprawa Mluchów? Co się tam dzieje, gdzie oni są i czy możemy się z nimi połączyć? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Oczywiście z Francji, więc bonjour cały czas.
0: A bonjour, bonjour. Bagieta była?
1: No oczywiście, że była dzisiaj. I croissant. Dodatkowo jeszcze kawka. Takie dzisiaj mieliśmy śniadanie.
2: Ale dzisiejsze śniadanie było takie z tych najuboższych, powiedziałbym, bo hotel pod samym torem Le Mans, więc tak naprawdę tam nie ma chyba za dużych luksusów. Nikt tam nie, po luksusy nie przyjeżdża. Natomiast po prostu widać i czuć tą benzynę we krwi i niemalże w kranie w tym hotelu. Wszędzie plakaty, na parkingach ciekawe samochody. No tutaj po prostu wszyscy żyją tym torem.
1: Ale w ogóle samo Le Mans było czymś... No, o, cześć Maluch.
2: Jeśli ktoś zapomniał, jak Maluch...
1: O, właśnie, tak brzmi?
2: Brzmi na obczyźnie, to przypominamy.
1: Samo Le Mans udekorowane, gdy wjeżdżaliśmy jeszcze chwilę przed Le Mans, to byliśmy pod wielkim wrażeniem, bo między jedną latarnią a drugą latarnią były rozciągnięte takie chorągiewki oznaczające metę i koniec wyścigu, więc coś fenomenalnego. Sam tor w ogóle przepiękny, przypominamy, że tor uliczny. No w ogóle się dzisiaj dużo dzieje, to jest ostatni dzień tej europejskiej odsłony Wielkiej Wyprawy Maluchów, zresztą o tym więcej opowie, jaki mamy plan, bo przecież cały czas jesteśmy w trasie. Marcin Małysz, czyli dyrektor generalny Wielkiej Wyprawy Maluchów.
3: Dzisiaj, drodzy Państwo, zaczynamy dzień od powtórki, można powiedzieć, czyli jeszcze raz chcemy przejechać odcinek drogowy toru Le Mans, z tego względu, że nasze media wczoraj nie uchwyciły wszystkich ujęć, które chcieliśmy zrobić, a to dla nas wielka pamiątka i wielki moment. No zresztą chyba dla wszystkich fanów motoryzacji to jest bardzo ważne. Także jedziemy w koło toru Le Mans, a potem dalej kierujemy się na północ Francji, już do Normandii, na plażę Omaha. I to będzie dla nas niezwykle ważny moment, bo z jednej strony w tym miejscu symbolicznie kończymy tą trasę europejską. Z drugiej strony chcemy złożyć kwiaty pod pomnikiem, chcemy powiedzieć parę słów, dlaczego to symbolicznie jest dla nas ważne.

0: bo jest dla nas bardzo istotne i o tym będziemy mówili nieco później. No a potem cała logistyka do Polski. 13 autotransporterów załaduje całą wielką wyprawę maluchów. No i Polskie Linie Lotnicze LOT przylatują tutaj na lotnisko do Caen. To jest miejscowość w północnej Francji. Tam jest małe takie krajowe lotnisko. LOT po raz pierwszy w historii ląduje na tym lotnisku. No i mamy specjalny LOT właśnie z Caen we Francji do Warszawy, do Warszawy Okęcie.
1: Potem krótka przerwa techniczna.
0: Tak, najpierw muszą dojechać, czyli 7 wieczorem lub 8 rano będą w Polsce. Kolejne badanie kontrolne, kolejne przygotowania samochodów, odprawy, odbiory administracyjne i 9 lipca rano, tuż po odprawie, ruszamy w część polską, także zapraszamy, żeby nam kibicować, wspierać na zrzut.pl, ale przede wszystkim apelujemy i prosimy o to, żeby się nie denerwować na wielką wyprawę maluchów, bo jedziemy w szczytnym celu, no a trochę niestety skrzyżowań i dróg poblokujemy. Startujemy w czwartek z Warszawy, jedziemy na północ w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego, Ełku. Następnie będziemy jechali ścianą wschodnią na południe w kierunku Rzeszowa, Pętla Bieszczadzka, ale będziemy też w Bielsku Białej, no i kończymy 15 lipca na krakowskim rynku.
1: Ale zanim jeszcze skończymy, to między innymi już padł Ełk, odwiedzimy piknik Lata z radiem. Nie mogę się doczekać, kiedy te wszystkie maluchy wjadą na ten piknik i zrobią naprawdę niezłe zamieszanie.
2: No tylko, że przed nami jeszcze cały czas etap, tak naprawdę trzeba zamknąć ten europejski,
1: tak,
2: i do tej plaży Omaha jedziemy. Mamy jakieś 100 kilometrów.
1: Sprawdzałem przed chwilą.
2: Tak, przed sobą, więc to już raptem 1,5 godzinki, maksymalnie 2, bo pewnie jakieś tankowanie jeszcze po drodze. No ale tak, zbliżamy się do tego etapu, a był naprawdę ekscytujący i wyczerpujący.
1: Czy ja mogę zdradzić niespodziankę, którą będziemy mieli po godzinie 13:00?
3: Nie, nie możesz. Nie, no możesz przecież.
1: To nie będę,
3: nie,
1: to nie będę zdradzał w takim razie.
3: Nie, a ja w ogóle chciałam was, panowie, zapytać, to przed chwilą powiedział Michał, czy wy nie czujecie już takiego trochę zmęczenia po tych wielu dniach w podróży? Czy przychodzi do was taki moment, ojej, jeszcze kawałek?
1: No właśnie nie, raczej dzisiaj ja taki jestem troszkę... jakby nie smutny, ale jakiś taki rozdarty, że jednak nie chcę, żeby kończył się ten europejski etap. Tak dobrze nam się podróżuje razem i z tymi maluchami. I cieszę się z drugiej strony na myśl o tym, że za chwilę wystartujemy w tę polską edycję. Więc nie, w ogóle nie czujemy zmęczenia. Mamy super fajną energię. Te energie dają te wszystkie 72 załogi. To jest coś naprawdę niesamowitego. Każdy poranek tutaj wszyscy są uśmiechnięci, radośni, bo przecież jedziemy pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. I to nas napędza i to nas nakręca każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty i każdego kilometra.
4: Michał Górski, Kuba Marcinowicz. Ciąg dalszy nastąpi. Wielka wyprawa maluchów trwa.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: pół godziny do 12:00 Emilia w naszym studiu. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, aktualizujemy tutaj co 20 minut oczywiście sytuację na drogach i cały czas robi się, no powiedziałabym, chyba coraz trudniejsza sytuacja na drogach na kilku odcinkach, zwłaszcza na drogach krajowych dzisiaj. Na pewno to jest Krajowa 19, Kock-Lublin w miejscowości Lubartów na drugim kilometrze. Tam został potrącony pieszy przez samochód ciężarowy. Jedna osoba została ranna. Droga jest całkowicie zablokowana już od 10:40 i te utrudnienia potrwają do 13:00 przynajmniej. Natomiast dosłownie sprzed chwili, sprzed ostatnich 10 minut mamy trzy informacje aż z S12.

0: dwie i jedną z drogi krajowej numer 19. To najpierw od S12 zaczniemy. Na węźle Kurów Zachód do węzła Kurów Wschód, a w pobliżu miejscowości Chrząchówek w województwie lubelskim na 25. kilometrze samochód osobowy wypadł z jezdni i dachował. Jedna osoba jest ranna. No jeżeli chodzi już o tą aktualizację, to wiemy, że zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina, także tam nie można teraz przejechać. I taka sytuacja od 11 jest. Utrudnienia także potrwają 3 godziny. Na koniec informacja jest z drogi krajowej numer 19. O, dosłownie przed chwilą dostaliśmy. To odcinek, o którym już mówiłam, czyli miejscowość Lubartów i ponownie województwo lubelskie. Wiemy, że tam na pewno przejeżdżacie już teraz ruchem naprzemiennym i przypomnę raz jeszcze do 13 te utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i cały czas czekamy na wasze odpowiedzi. Jeśli chodzi o naszą zagadkę...
3: Przypomnijmy sobie dotychczasowe podpowiedzi. Jest zawsze aktywny, ale nie zawsze jest na posterunku. Wszyscy to znają, choć nie zawsze o nim myślą. Nie mówi, ale skutecznie komunikuje się z kierowcami. Potrafi przypomnieć o ograniczeniach. Posłuchajmy.
4: Witam PRK. Gosia z tej strony. Wydaje mi się, że odpowiedzią na waszą dzisiejszą zagadkę może być fotoradar. Także mam nadzieję, że... dobrze kojarzę. Pozdrawiam was serdecznie i życzę pięknego, całusznego dnia, Gosia.
2: A no tak, bo dzisiaj dzień pocałunku. Tak jest. Mm-hmm. Ale nie o to nam chodzi. W sumie blisko nawet,
3: blisko. W dobrym miejscu już szukacie. Dobrze, ale może o to chodzi.
5: Dzień dobry. Dawid ze Skody Kobiak. Czy to czasem nie jest asystent pasa ruchu? Drgania kierownicy potrafią zaboleć w ręce. Pozdrawiam.
2: Nie.
3: No to mamy tak. Powiedzmy sobie, że często to jest w zasadzie wyłącznie w terenie zabudowanym. Tak, Dagmaro, prawda? Aha. I mamy jeszcze jedną podpowiedź, czyli nie rusza się, ale działa.
2: Tak, i to bardzo dobrze działa.
3: Także...
2: i jest tego coraz więcej.
3: Dobrze, no to jedziemy dalej.

0: 21 minut do 12. Polskie Radio Kierowców, moi drodzy, i rozwiązanie zagadki. Czy nastąpi, czy nie, to się zaraz okaże.
1: No, sprawdźmy, czy jesteście blisko odpowiedzi, no bo tych podpowiedzi było całkiem dużo. Ostatnia nie rusza się, ale działa i to jest już taka podpowiedź, która mogłaby ewentualnie naprowadzić nas na te...
0: Dobrą.
1: Tak.
0: Potrafi przypomnieć o ograniczeniach. Nie mówi, ale skutecznie komunikuje się z kierowcami. Wszyscy to znają, choć nie zawsze o nim myślą. Jest zawsze aktywny, ale nie zawsze jest na posterunku. Słuchamy.
2: Witam, Adrian Zmowano z tej strony. Czy pewnie chodzi o te nieroby leżące policjanty, co śpią, a działają? Pozdrawiam. Całe PRK.
1: Tutaj jest jeszcze od Dawida z Kodiaka. Siemka jeszcze raz. Czy to może odcinkowy pomiar prędkości? Pozdrowienia. Całość na dzień dobry. Próg zwalniający. Piotr, fan PRK. Tak.
0: No to, to naprawdę Adrian był pierwszy. W związku z tym, no to brawa dla Adriana.
1: Super. Gratulujemy wam. Pozdrawia Bartek z Inowrocławia, który też odgadł, chodziło o próg zwalniający. A ja się tak zapędziłam, że podałam prawidłową odpowiedź i nawet nie zauważyłam. Tak, tak. Co zdarza
0: się? Mara. Może te pocałunki ci tak zawróciły w głowie dzisiaj?
1: Nie, nie. Nie to. Nie. Zupełnie inne rzeczy.
0: Ciśnienie.
1: Aha.

0: Jak sobie dajecie radę ze znakami drogowymi, które zmieniają organizację ruchu? To się dzieje głównie latem, chociaż ja mam wrażenie, że niektóre ulice są remontowane. Jak już skończy się remont, to zaczyna się nowy.
1: No właśnie. I czy to oznakowanie jest coraz bardziej sensowne, czy coraz mniej? Czekamy na komentarze w tej sprawie.

0: Za 10 minut będzie 12. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Przed południem utrudnienia są głównie na drogach ekspresowych i kilku krajówkach. Godzinę temu na S12 w województwie lubelskim w miejscowości Chrząchówek na 25 kilometrze dachował samochód osobowy i już teraz wiadomo, że jedna osoba została poszkodowana. Do 14 zablokowany mamy prawy pas do Lublina i to nie wszystkie wiadomości z województwa lubelskiego, bo jest też głos od Was.
3: Dzwonię z Lublina, chciałem zgłosić bardzo poważne utrudnienie w ruchu. Ulica Zamojska w kierunku Alei

0: Unii Lubelskiej. Tam jest kierowany ruch, no niestety trwa to bardzo wolno i jest mocne zwężenie, ponieważ jeden pas ruchu został teraz zamknięty, jest rozkopany, także w miarę możliwości, jak można, to żeby omijać to, tą miejsce.
1: Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne w aplikacji. Przypominamy też o korku, który tworzy się w kierunku Gdańska na S6 po 9. Miało miejsce podobne zdarzenie drogowe jak na S12. W Kołobrzegu na 71. kilometrze też dachował samochód osobowy i tam również niestety są osoby ranne, aż 2 osoby. Problemy z przejazdem miały być do 12, ale jak widać, prace służb zaczynają się przedłużać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL.
5: To była reklama.

0: Godzina na zegarze. 12.
1: Tak, punktualnie. Od zachodu wkraczają chmury, ale o szczegółach sobie powiemy już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pogoda się będzie zmieniać, chociaż chłód już mamy od jakiegoś czasu. Na zachodzie i północnym zachodzie utrzymają się opady deszczu o charakterze ciągłym. W innych częściach Polski zachmurzenie wzrośnie, a miejscami pojawią się przelotne opady. Stopniowo strefa bardziej aktywnie pogodowo sytuacji będzie się przesuwać w głąb kraju.
3: O, ładne. No tak, a temperatura pozostaje umiarkowana, ale wyraźnie zróżnicowana. Najchłodniej jest na północy, na północnym zachodzie od 16 do 19 stopni, w centrum i na południu od 20 do 23 stopni, czyli bez większych zmian w porównaniu z porankiem. Wiatr nadal będzie odczuwalny, w wielu miejscach słaby, umiarkowany, ale miejscami porywy na wybrzeżu na przykład. W rejonach podgórskich też może osiągać wiatr nawet do 80 km na godzinę.
1: W kolejnych godzinach warto zwracać uwagę na to, że zachmurzenie będzie się dalej zwiększać od zachodu. Oznacza to, że w drugiej części dnia coraz więcej regionów znajdzie się pod wpływem opadów deszczu.

0: a pogoda stanie się bardziej jednolita i pochmurna. W całym kraju to będzie taki wspólny mianownik.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kochani, czy możecie podpowiedzieć, jak wygląda droga z Cholerzyna do Białego Dunajca w Małopolskim? Bo nawigacja głupieje, zamiast odejmować, to dodaje. Pozdrawiam, Adrian Mowano.
0: No, oczywiście, że możemy.
3: Pewnie, że możemy, i tak patrzę sobie na mapę i widzę, w którym miejscu może dodawać, bo tutaj jest na wysokości Szaflarów pewne spowolnienie i tutaj może być trudno. No dobrze, Szaflarów czy Szaflar?
0: Szaflar.
3: No przepraszam bardzo, jakoś nie poszło mi tym razem. Co my tu mamy? 47, droga, dobrze mówię? Nie, tak, S7. I jedziemy prawie 2 godziny, bo to 103 kilometry i właściwie po drodze nie ma żadnych problemów większych. No może w okolicach Dębnik, tutaj może się coś dziać, lekkie spowolnienie, ale i tak 2 godziny dojedziesz.
0: No tak, a u nas informacje drogowe także na bieżąco. To jest Polskie Radio Kierowców na zegarze 2:30 po 12:00.

0: Oznakowanie
1: minut.
0: W Polsce ma coraz mniejszy sens, bo co remont jest tych znaków więcej. Rafał Zyskani napisał.
1: No tak. I naprawdę największym problemem wydaje mi się, że jest to, że nie zawsze wiadomo, którędy jechać. A będąc na przykład na trasie szybkiego ruchu, na której są już ograniczenia z powodu właśnie remontu, jednak kluczowe jest, żebyśmy wiedzieli, żeby ta osoba, która postawiła te znaki, przynajmniej raz się przejechała po tej trasie. Emilia Kleszczewska w naszym studiu.
0: Jeździ po wszystkich trasach.
2: Jeżdżę po wszystkich trasach. I po tych mniejszych, i po tych większych.
1: Ja usłyszałem, że jeździ po wszystkich.
0: No to tak, no ale trasach.
1: Nie,
0: po ludziach. To nie, bo u nas takich rzeczy się nie robi.
2: Jeżdżę? Nie, to tylko Piotrek, ja nie.
0: Nie, u nas się takich rzeczy nie robi.
2: Żartuję.
0: Nie jeździmy po ludziach.
2: Lubimy
0: jeździmy
2: się
0: po drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Lubimy się bardzo wszyscy i jeżeli chodzi o trasy, to bądźmy dla siebie życzliwi właśnie.

0: Jeżeli stoicie w korkach, nie ma informacji nowych od służb, to akurat dobrze, więc możemy w końcu teraz wyjechać w trasy. Otwieramy mapy i zaczynamy od województwa pomorskiego, gdzie mamy dość spory korek na S6 przed właśnie za w sumie węzłem Gdańsk Południe, a jadąc w stronę Gdyni, tam ten korek ma mniej więcej kilometr. Jeżeli natomiast wyjeżdżacie z Gdańska i planujecie przejazd do Torunia czy do Łodzi, no to już mówiliśmy tak naprawdę przez cały weekend, ale też i dzisiaj, że spore utrudnienia są w miejscowości Rulewo i Warlubie. Tam korek ma 3 km i trwają prace drogowe, prace służb. Jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to także przypominamy o S10, że tam mamy dość spory ruch przed węzłem Toruń Południe. I to tyle, jeżeli chodzi o ten region. Chociaż oj, tutaj województwo zachodnio-pomorskie, jeżeli zmierzacie do Szczecina, to też trzeba zwolnić na wysokości węzła Myślibórz. To droga ekspresowa numer 3. I teraz centralna Polska, województwo łódzkie. Utrudniony mamy ruch od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego i też w drugą stronę, gdzie korek ma 2 km i tam naprawdę na wysokości węzła Moszczenica stoją kierowcy. Jest dość ciasno. Przypominamy, że na S8 też było zdarzenie drogowe, które według służb już się zakończyło, ale tam widać, że jeszcze stoi was sporo na ekspresówce. No i Warszawa. Zaglądamy. S8 tutaj standardowo po południu już nam się korkuje w kierunku Białegostoku, ale też jeżeli jedziecie do Łodzi i droga krajowa numer 7. Bardzo ciasno jest w Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym. Pozostałe trasy zostawimy na kolejny serwis, który będzie za 20 minut. Czekamy na wasze wiadomości w aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: też!
1: Teraz temat, który może nam się przydać. Zresztą my często poruszamy takie tematy, które mogą nam się przydać. Mamy koniec CPN-u, czyli cen paliw niżej i benzyna nam drożeje. Widać to bardzo wyraźnie na pytlonach. Podrożała nawet o 85 groszy na litrze. I dlatego kierowcy liczą każdą złotówkę, bo dla kierowcy, który pokonuje na przykład miesięcznie 1000 kilometrów w samochodzie z silnikiem benzynowym, 1,8 na przykład, który spala około 10 litrów na 100 kilometrów, oznacza to koszt paliwa rzędu 68 zł za 100 kilometrów, czyli ponad 8100 zł rocznie tylko na benzynę.
2: Największy problem polega na tym, że wiele codziennych przejazdów nie wymaga dużego samochodu. Dojazd kilku kilometrów do pracy, przewiezienie dziecka, wizyta u lekarza czy zakupy to trasy powtarzalne, krótkie i przewidywalne. Mimo to często realizowane są autem, którego utrzymanie staje się coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu.
1: No właśnie, jeśli codziennie dojeżdżamy do pracy, szkoły albo, no już gdzieś teraz do szkoły to nie, ale powiedzmy na jakieś zajęcia albo załatwiamy sprawy samochodem, no to możemy ograniczyć zużycie paliwa na kilka prostych sposobów. Pierwszym jest jazda płynna, czyli unikanie gwałtownego przyspieszania i ostrego hamowania, czyli coś takiego, co rzadko obserwuje się na przykład w dużych miastach. Nie wiem, czy też tak masz, czy też to widzisz. Jedziesz do kolejnego skrzyżowania, z daleka widzisz, że masz czerwone światło i część kierowców postępuje tak, że jeszcze przyspiesza. Po co? Zamiast zwolnić, stopniowo sobie wyhamowywać. W momencie, kiedy dojeżdżasz do skrzyżowania, zmienia się światło na zielone i płynnie też przyspieszasz. I to jest oszczędność numer jeden.
2: No właśnie, i jest coś takiego jak bezwładna jazda i coraz częściej z tej bezwładnej jazdy korzystamy. Ci wszyscy, którzy chcą być bardziej ekologicznie, to znaczy spalać mniej paliwa, a w związku z tym mniej płacić na stacjach benzynowych.
1: Czyli taka spokojna jazda po prostu może zmniejszyć nam zużycie paliwa nawet o kilkanaście procent.
2: Ale także dobre ciśnienie w oponach może to wpłynąć pozytywnie. Pusty bagażnik dachowy to jest kolejne, to jest kolejna oszczędność.
1: W ogóle nadbagaż jest niestety zwiększa zużycie nam paliwa, więc jeśli nie potrzebujemy rzeczy, które wozimy, to po prostu zabierzmy je do domu. Nie traktujmy bagażnika, czy tego dachowego, czy tego, który jest z tyłu, albo z przodu samochodu, jako takiej dodatkowej piwnicy, albo jakiejś komórki.
2: No właśnie, mamy

0: Pytanie do was. Czy wy zwracacie na to uwagę, jak jeździcie? Czy wasz styl jazdy jest bardziej ekologiczny? W niektórych samochodach są takie wykresy, które mówią o tym, a zaoszczędziłeś tyle i tyle. Mhm. Myślę, że w bardzo wielu modelach taki wykres się pojawia. Pytanie, czy wy macie swój sposób na oszczędzanie paliwa w codziennych trasach? Dajcie nam znać w naszej aplikacji.
1: Tak, poprosimy.

0: Moje auto chla jak smok, nieważne czy po mieście, czy na trasie. Gardło ma przepadziste, więc pozwalam mu na to, bo co mam począć? Pozdrowienia od Milusia. Jakoś trzeba dojechać.
1: To Milusińsko także pozdrawiamy. A propos dojazdów wszelakich, to sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja drogowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i 20 minut temu powiedziałam, że zajrzymy sobie na pozostałe trasy w Polsce, te południowe, bo rzeczywiście dość sporo się dzieje i wszystkiego nie przeanalizowaliśmy dokładnie, także teraz zaglądamy sobie do Wrocławia na autostradową czwórkę Bielany Wrocławskie. Tutaj mamy dość spory korek przed samym wjazdem do Wrocławia, rzeczywiście się korkuje, ale też kilka kilometrów wcześniej, czyli jeżeli jedziecie z Opola do Wrocławia na wysokości miejscowości Stary Śleszów, mamy zdarzenie drogowe i tam już rzeczywiście jest dość ciasno przed miejscowością Krajków. Warto oczywiście mieć to na uwadze. Z mniejszych tras trzeba też na pewno wymienić drogę krajową numer 8, Łagiewniki, o czym też już mówiliśmy wcześniej, że tam jest no, poważna sytuacja drogowa i jeżeli chodzi o ten korek, który mamy zarówno w kierunku Wrocławia, ale też jeżeli jedziecie do Kłodzka, to on ma już 8 kilometrów. Zmienimy województwo, zajrzymy, co się dzieje w województwie małopolskim dokładnie, a tam naprawdę intensywnie jest przed węzłem w Balicach, gdzie trwają prace drogowe. No i jeżeli chodzi o ten utrudniony ruch, to on jest głównie, jeżeli wjeżdżacie z Chrzanowa i dalej z Mnikowa w kierunku Krakowa. Autostradowa czwórka korkuje się dalej na wysokości miejscowości Liszki. Jest też Totyniec, Skawina i taka sytuacja jest do

0: węzła Kraków Południe i tutaj ta trudniejsza sytuacja drogowa się nie kończy, bo spory ruch mamy na Zakopiance w miejscowości Gaj i Libertów. Te utrudnienia będą tam trwały zdecydowanie dłużej, nie tylko dzisiaj. Tam trwają prace służb, o których powiemy później nieco więcej. Na sam koniec jeszcze tylko trasy do Zakopanego. Jak tam wygląda sytuacja? Jeżeli przejeżdżacie przez Nowy Targ drogą krajową numer 47 i dalej przez Szaflary, to tam także stoicie i do przejazdu trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my za moment jeszcze wybierzemy się w stronę wielkiej wyprawy maluchów. Kuba
3: Czyli
2: Marcinowicz.
3: Cały czas we Francji jesteśmy, tak. Zdaje się. Ale kończymy europejski etap podróży. Podróży charytatywnej to po pierwsze, ale też pytamy was cały czas o to, jak oszczędzić na paliwie, kiedy jest ono takie drogie.
2: Tak, za chwilę połączymy się z panami. Podobno zmienili środek transportu i są w maluchu, więc jak ta jazda będzie wyglądać, to się przekonamy.

0: 20 minut do 13. Moi drodzy, no to wybierzmy się jeszcze raz do Francji. Kuba Marcinowicz, Michał Górski, Wielka Wyprawa Maluchów. To co,
1: Dagmara? Lecimy, jasne, jedziemy na czterech kołach.
2: A żeś trzepnął tymi drzwiami, człowieku.
3: Uwaga, uwaga, bo jedziemy, nie ma.
2: Lognia! Pięknie dwójeczka weszła. I rozpędzamy się.
3: I światła chyba mam.
2: Ja nie wiem, jakie ty masz światła.
3: Widzę. Poczekaj, czekaj, co tu się dzieje? Ależ to pracuje.
2: Tak na dobrą sprawę, wsiadając do Malucha, czujesz absolutnie wszystko. Każdy ruch tego cylindra, jednego i drugiego. I nic.
3: Gdzie jest nawigacja?
2: Ależ ten dźwięk jest naprawdę fantastyczny. W ogóle ten Maluch Szymona, powiem ci, naprawdę całkiem wygodny.
3: Ja szukam momentu obrotowego. Nie wiem właśnie, w którym zakresie obrotów, ale chyba w żadnym. O, tu nisko troszeczkę się dzieje, ale im wyżej wcale nie jest lepiej. A jednak prędkość jest już 70. Dobra, ciśniemy dalej. Świetny jest ten maluszek. Leciutki luz na kierownicy. Mamy tutaj pięciobiegową skrzynię podobno, więc zaraz spróbuję tą piątkę wbić.
2: Nie? To trójka.
3: Dobra, może tu nie? Zostańmy na tej czwórce.
2: No więc właśnie mamy totalnie szaloną, bardzo przyjemną zabawę. Wreszcie udało nam się wsiąść do Malucha. Podróżujemy. No przyznam szczerze, Michał, że gdybyśmy mieli stąd prowadzić program i tutaj jakby zabrać cały nasz sprzęt, to byłoby to dużym problemem. Kiedyś, pamiętam, z rodzicami jechało się tym na wakacje, nie było żadnego problemu. Dzisiaj absolutnie byłoby to dla nas w przypadku naszej pracy niemożliwe.
3: Byłoby to bardzo trudne rzeczywiście, ale ja powiem ci, że jestem tak skupiony.

0: skupiony, znaczy jaki lekki luz na kierownicy jest, możemy w ten sposób machać. Także no tu trzeba być bardzo czujnym. Nie udało nam się jeszcze nawigacji włączyć, więc o odpalaniu stacji nadawczej nie ma w ogóle mowy.
1: No dobrze, w takim razie ciśniemy dalej, ciśniemy w stronę, jedziemy w stronę plaży Omaha, Omaha Beach, tam właśnie dzisiaj będziemy, no i tam kończy się ten etap europejski, później kilka no, dni na odświeżenie maluchów, na przetransportowanie ich do Polski, no i widzimy się w Warszawie 9 lipca i stamtąd wystartujemy w edycję polską, więc miejmy nadzieję, że do zobaczenia na trasie wielkiej wyprawy maluchów.
0: Do zobaczenia, my pędzimy.
2: Pozdrawiamy
3: my też w kierunku 13.
2: Tak, plaża Omaha, Normandia, Kuba Marcinowicz, Michał Górski. No ciekaw jestem, jak temperatura wody i czy sprawdzą, ale jak sprawdzą, to na pewno opowiedzą.
3: Tak, na bieżąco będą się łączyć z naszym programem, więc podsłuchujcie i nastawiajcie uszu, a poza tym też można ich spotkać po drodze i można pomachać na przykład.

0: Emilia Kleszewska na miejscu, ale zanim informacje drogowe, to nasz słuchacz.
1: A w kolejnym odcinku na części będzie Fiat 126P po zdrobieniu.
2: A widzisz, akurat chyba nie, ale może tak być. Skoro jadą chłopaki maluchami, no to pewnie niebawem maluch też pojawi się w naszym serialu radiowym.
0: Tak, YouTube'owym. Z odcinkami. Mam nadzieję, że uda im się co nieco rozszyfrować, jeśli chodzi o magię tego samochodu. A przynajmniej kolejna mała rzecz do dopisania a propos w ogóle historii, długiej historii maluchów w naszym kraju. Emilia, o tym co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Pojawiła się najnowsza informacja od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z drogi krajowej nr 19. Niestety wiadomość z tych najgorszych. Życia pieszego, którego potrącił samochód ciężarowy, nie udało się uratować. W Lubartowie służby są od 10.40 i z pewnością pozostaną tam przynajmniej do 14.00, tak wynika z komunikatu. No ale czas prowadzenia ustaleń tego tragicznego wypadku może się wydłużyć. Zalecamy omijać drogę krajową nr 19, jeżeli kierujecie się w stronę Kocka i Lublina. To nie wszystko, jeżeli chodzi o aktualizację z dróg krajowych. Kolejna, droga krajowa nr 55, Pomorze. W pobliżu sztumskiej wsi, a w drodze do Kwidzynia po 11 zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedna osoba jest ranna. Jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości, to wiemy, że policja na miejscu kieruje już teraz przejeżdżających na objazd. Od niespełna 2 godzin mamy też bardzo gęsty korek w województwie dolnośląskim. Droga krajowa nr 8, Ząbkowice Śląskie, Wrocław, a w miejscowości Łagiewniki, 84 kilometr, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. 3 osoby zostały ranne, no i tam jesteście prowadzeni ruchem naprzemiennym, ale jak już mówiłam wcześniej na mapach, widać, że ten korek jest, można powiedzieć, że to nawet zator, ma on ponad 6 kilometrów. Jeszcze dobre wiadomości są z S6 Kiełpino, Kołobrzeg Zachód, 71 kilometr, gdzie już można przejechać w kierunku Gdańska, S12 Kurów Zachód do węzła Kurów Wschód. Wolny jest ten odcinek ekspresówki na 25 kilometrze w kierunku Lublina, no i autostrada

0: Strada A4, Zabrze, Południe, węzeł Gliwice, Sośnica, gdzie odblokowana jest droga w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wzięła ślub, wyszła za mąż. Zaraz wraca. O tak.
1: No tak.
0: Taylor Swift na naszej antenie, a my już za chwilkę się rozstaniemy, ale...
1: Pani zaraz wraca, czyli jutro, a ja
0: tak,
1: jeszcze zostaję.
0: A ty jeszcze chwilkę zostajesz, tak jest.
1: Dagmara Kowalska.
0: Zapraszam, dzień dobry, dziękuję, tak. Do widzenia.
1: A ja jeszcze na chwilę skoczę na wysokie obroty, ale to po 13:00.

0: Na zegarze minęła 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W całym kraju pogoda dzisiaj wyraźnie pod wpływem chmur. W wielu regionach niebo całkowicie zasnute, a z upływem dnia tych chmur będzie przybywać od zachodu w kierunku wschodnim. Oznacza to, że im późniejsza pora dnia, tym w większości kraju warunki staną się bardziej pochmurne. Na zachodzie i północnym zachodzie utrzymają się opady deszczu o charakterze ciągłym. To nie są przelotne, krótkie opady, tylko deszcz, który może padać przez dłuższy czas i miejscami być bardziej jednostajny. W innych częściach kraju opady mają już inny charakter, są przelotne, pojawiają się tylko miejscami. Temperatura dziś umiarkowana i bardzo też zróżnicowana w zależności od regionu. Najchłodniej na północy i północnym zachodzie oraz w górach, tam od 16 do 19. W pozostałych częściach nieco cieplej, od 20 do 23. To oznacza, że mamy raczej komfortowe temperatury, bez upału, ale przy dużej wilgotności i zachmurzeniu odczuwalnie może być bardziej ciężko pogodowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, skoro motywem przewodnim dzisiaj są pocałunki, bo dzisiaj dzień pocałunków, nie szczędzimy ich sobie, więc mam do was pytanie, z jakiego utworu pochodzi ten fragment? No właśnie. Taki krótki fragment, ale ile czułości w nim było, liczę na to, że wiecie i napiszecie w naszej aplikacji. Ruszamy. One more.

0: 10 minut po godzinie 13. Emilia Kleszczewska ponownie w naszym studiu. Co dzieje się na drogach? Coś się dzieje pewnie.
1: Dzieje się, dzieje. Niestety to nie są dobre informacje, więc no nie pouśmiechamy się tutaj w najbliższym
0: czasie.
1: Żarty
0: na bok.
1: Żarty na bok.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Już przed 11 informowaliśmy was, że w Lubartowie jest bardzo duży korek. Akurat w województwie lubelskim na odcinku Kock-Lublin, droga krajowa numer 19. No i teraz dopiero dostaliśmy informację od służb, że tam został potrącony rowerzysta przez pojazd ciężarowy. Jedna osoba nie żyje. Prawdopodobnie właśnie ten rowerzysta i wprowadzony jest ruch naprzemienny już od 10.40. Przypomnijmy raz jeszcze, te utrudnienia miały być do 14.00. Ale z pewnością się wydłużą. Tam na miejscu działa zespół służb, no właśnie ratunkowych, nie tylko, jest policja i pozostali drogowcy. Autostrada numer 4, węzeł Wrocław Wschód do węzła Brzezimierz w pobliżu miejscowości Krajków. W województwie dolnośląskim oczywiście na 166 kilometrze. To najnowsza informacja, że zderzyły się dwa samochody osobowe po 12. Nie ma informacji o tym, żeby ktoś został ranny, natomiast wiemy, że nie można przejechać jednym pasem w kierunku Wrocławia i te utrudnienia też do 14. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 55, to też przypominamy, że na odcinku Sztum-Kwidzyn w pobliżu miejscowości Sztumska Wieś na 40 kilometrze była stuczka dwóch samochodów osobowych i w sumie to jest wypadek, nie kolizja, ponieważ też jedna osoba jest ranna i droga całkowicie pozostaje zablokowana na drodze krajowej numer 55. Policja jest na miejscu, wytyczyła objazd, także ona was kieruje do Kwidzynia do godziny również 14.

0: 20. A dobra informacja z S6, Kiełpino, Kołobrzeg Zachód, województwo zachodniopomorskie na 71 kilometrze. Już można przejechać do Gdańska, a tam dachował samochód osobowy i od 9.40 na miejscu działały służby. Dwie osoby zostały ranne, no i do godziny prawie że 13 zablokowany był, powtórzę raz jeszcze, pas w kierunku Gdańska. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A moje pytanie cały czas aktualne w dniu pocałunku. Z jakiego utworu pochodzi ten fragment? Czekam w aplikacji tytuł oraz wykonawca.

0: Wróćmy do wczorajszego zdarzenia w Warszawie. Doszło do poważnego incydentu z udziałem autobusu miejskiego, no i do wypadków, kilku wypadków. Poszkodowanych jest kilka osób. Niektórzy uznali, że być może nad autobusem przejął ktoś kontrolę, ale nie można przejąć zdalnego panowania nad autobusem Solaris. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie ucinają spekulacje co do wczorajszego incydentu w stolicy. Autobus numer 186 wjechał w przejście podziemne w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich po tym, jak jechał od ulicy Grójeckiej, taranując wszystko po drodze. Według relacji kierowcy autobus miał problemy z hamowaniem, a to otworzyło dyskusję o możliwym udziale sterowania z zewnątrz. Te doniesienia dementuje rzecznik MZA Adam Stawicki.
1: Nie ma czegoś takiego, żeby można było sterować autobusem z zewnątrz. Nie ma czegoś takiego. Autobus jest w 100% kierowany tylko i wyłącznie przez kierowcę autobusu. My jedynie mamy możliwość monitorowania tego, co się dzieje na terenie autobusu, czyli prędkości otwierania drzwi, zamykania drzwi, działania klimatyzacji itd.
0: W wypadku cierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Dziś policja ma przesłuchać 58-letniego kierowcę pojazdu. Podczas prowadzenia pojazdu był trzeźwy, także narkotest okazał się negatywny. No właśnie, bardzo dużo samochodów, znaczy kilka przynajmniej, które zostały uszkodzone po drodze, także zderzenie z tramwajem, no i kilka osób poszkodowanych, tak jak słyszeliśmy, to efekt tego wczorajszego zdarzenia. W Warszawie autobus numer 186 ostatecznie zatrzymał się przed przejściem podziemnym w okolicy Ronda Zesłańców Syberyjskich.

26 po 13, 423 km, a jedynka kierunek Gdańsk. Pożar, brak służb, to nasz słuchacz. Jeśli chodzi o pozostałe informacje drogowe, to za kilka minut najnowsze od Emilii Kraszczewskiej. Koniecznie zostańcie z nami. To są wysokie obroty.

0: No i w takim rytmie można jechać, moi drodzy, a do tego aktualne informacje drogowe bez względu na utrudnienia, ale gdzie występują, o tym teraz Emilia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Powązkowska, węzeł Broniewskiego, S8 w Warszawie. Zdarzenie drogowe poważne, zdarzenie trzech samochodów osobowych. Na razie wiemy, że to jest kolizja, ponieważ nie ma informacji o tym, żeby ktoś został ranny. Natomiast został zablokowany jeden pas w kierunku Białegostoku po godzinie 13:10. Tam podobno te utrudnienia mają się zakończyć do 14:00, ale no wiadomo, jak zawsze czekamy na wiadomości od służb. Jeżeli to jest kolizja aż trzech samochodów osobowych, to te prace mogą się wydłużyć. Przypominamy, że na drodze krajowej numer 19 na odcinku Kock-Lublin w Lubartowie na drugim kilometrze doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód ciężarowy. Wskutek tego wypadku rowerzysta zmarł. Wprowadzony jest cały czas ruch naprzemienny. Od 10:40 te prace z pewnością się wydłużą. Zaglądamy także na mapy, gdzie mamy największy korek po godzinie 13:00 i jeżeli chodzi o stolicę, no to S8 bardzo mocno nam się korkuje cały czas, zarówno w kierunku Łodzi, jak i do Białegostoku. Dziekanów, Leśny, Łomianki, dojazdówka do Warszawy to także jest informacja, którą podajemy regularnie, że tutaj dojazd do Warszawy może być utrudniony, chociaż też sporo samochodów ustawia się w Alejach Jerozolimskich i w Alei Prymasa Tysiąclecia. Jeżeli natomiast mowa o województwie małopolskim i o Krakowie, to największy ruch jest na wysokości punktu poboru opłat w Balicach i tam korek ma już 3 km. Jadąc dalej do węzła Kraków Południe, także jedziemy zdecydowanie wolniej w obu kierunkach. No i Libertów, Mogilany, Zakopianka, sporo samochodów jest cały czas, o czym mówiliśmy też już wcześniej. A zajrzymy sobie też na Pomorze, bo przecież trwają wakacje, wypoczynek, także droga wojewódzka numer 216 pozostaje przewężona zarówno we Władysławowie, jak i w Chłapowie, dalej w Jastrzębiej Górze i w Karwi. Tam chyba ta sytuacja jest najbardziej poważna. W obu kierunkach są dość spore utrudnienia i tworzy się tam korek. Na koniec zajrzymy jeszcze do województwa zachodniopomorskiego w drodze do Szczecina na wysokości miejscowości Mostkowo. Korkuje nam się droga ekspresowa, dokładniej na węźle Myślibórz. Jeżeli chodzi o ten korek na S3, to ma on 2 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz zadam to pytanie. Z jakiego utworu...

pochodzi ten fragment. Dzisiaj mamy dzień pocałunku. Jeśli chodzi o odpowiedź, to w naszej aplikacji zachęcam tekstowo albo głosowo. Trzeba podać tytuł i wykonawcę.

0: Z jakiego utworu pochodzi ten fragment? Pytamy w dniu pocałunku. No właśnie, tak brzmiała zagadka dźwiękowa dziś. A jakie są odpowiedzi?
1: Oczywiście hit, Tarkan, Simarik.
0: No tak, czyli zdaje się, że to oznacza po turecku rozpieszczony. Podobnie obstawiają też Darek ze Złotej, Majka P., Jacek, Arturek. Sprawdźmy, czy to.

0: Marsa.
1: No i brawa, bo to był ten właśnie utwór. Chociaż byli też tacy, którzy obstawiali innych wykonawców. Jakich? Nie mogę do końca powiedzieć, bo być może jeszcze pojawią się w dzisiejszych zagadkach. A w tym wszystkim, jeśli chodzi o motyw przewodni, buziaki są w roli głównej albo wspólnym mianownikiem. 21 do 14 to są wysokie obroty.

0: Bardzo ważna sprawa i to jest apel o oddawanie krwi, zwłaszcza od dawców z grupy 0RH-. To apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Nie oznacza to, że brakuje krwi, bo to działania wyprzedzające. Przed wakacjami aktywność dawców była duża, ale teraz liczba donacji może być mniejsza. 0RH- ma około 6% społeczeństwa, a ta grupa krwi jest uniwersalna. Stan zapasów jest stabilny, ale widzimy zwiększone zapotrzebowanie, mówi doktor nauk medycznych Iwona Rajca-Biernacka, dyrektorka Centrum Krwiodawstwa w Opolu.
1: Nie jest to grupa z uwagi właśnie na czynnik RH ujemny, grupą bardzo popularną. Natomiast z uwagi na to, że nie ma ona antygenu ani A, ani B na krwinkach i z uwagi na to, że nie ma antygenu D, jest grupą, którą można przetoczyć każdemu pacjentowi.
0: Jest również apel o oddawanie płytek krwi, które żyją tylko od 5 do 7 dni. Muszą być dostępne na bieżąco. One są niezbędne w leczeniu osób z mało płytką. Czasami są też podawane noworodkom, dodaje pani doktor.
1: Na pewno jest to zupełnie inna procedura, dlatego że jeśli chodzi o oddawanie krwi pełnej, to jest to donacja, która trwa około 10 minut. Natomiast pobieranie płytek krwi odbywa się za pomocą specjalnych separatorów komórkowych i sam zabieg przebiega około godziny.
0: Poza siedzibą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu można też wybrać oddziały terenowe w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku i w Nysie. No właśnie, to jest tak, że zazwyczaj kiedy są wakacje, to zaczyna pojawiać się ten apel i prośby o

0: Emilia, na miejscu sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy te wiadomości od województwa śląskiego. Węzeł Częstochowa, Jasna Góra, węzeł Częstochowa, północ, ale w pobliżu miejscowości Wierzchowisko, czyli A1. 422 kilometr, pali się bus, nie ma rannych, jest zablokowany pas w kierunku Łodzi. Widzimy, że tam już są utrudnienia i rzeczywiście zwalniacie w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o czas trwania tego utrudnienia, to do 15 służby planują być na autostradzie i gasić pożar samochodu. Jeżeli chodzi o S8, już zakończyły się utrudnienia w Warszawie na odcinku na węźle Powązkowska do węzła Broniewskiego, gdzie mieliśmy kolizję aż 3 samochodów osobowych i tak jak planowały służby, do 14 miały zakończyć się te prace na S8 i tak właśnie też jest. Tam, przypomnijmy, zablokowany był jeden pas w kierunku Białegostoku i teraz można już przejechać bez problemów, chociaż jeżeli patrzymy na mapy w Warszawie na S8, to tam cały czas jest dość spory korek i rzeczywiście jeżeli jedziecie do Białegostoku, to przez kilkanaście minut możecie mieć problem z płynnym przejazdem. Kolejna informacja z drogi krajowej nr 19. To przypominamy, że odcinek Kock-Lublin w Lubartowie na 2 kilometrze został potrącony rowerzysta przez samochód ciężarowy i ten rowerzysta niestety zmarł. Prowadzeni jesteście już od godziny 10.40 naprzemiennie jednym pasem. Te utrudnienia potrwają także do godziny 15. I zaglądamy jeszcze na trasę z Łodzi do Warszawy, bo widzimy, że tam tworzy się dość spory korek.

0: wysokości miejscowości Łyżkowice i to w obu kierunkach. Tam prowadzone są prace drogowe, ale też widzimy na mapach, że kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. Jeżeli jesteście na miejscu, to prosimy o informację 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale oczywiście zachęcamy także do używania naszej aplikacji, jeżeli jesteście świadkami utrudnień drogowych albo widzicie kolizję, jakiekolwiek zdarzenie, warto o tym napisać albo powiedzieć za pomocą naszej aplikacji. My te informacje przekażemy dalej. 7 do 14.

0: No i cóż, moi drodzy, na zegarze godzina 14, czas sprawdzić, jaka będzie pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sporo chmur dzisiaj, w wielu miejscach naprawdę dominuje duże zachmurzenie i ten układ będzie się utrwalał z zachodu na wschód, co sprawi, że kolejne regiony kraju znajdą się w strefie bardziej pochmurnej pogody. Na zachodzie i północnym zachodzie utrzymają się opady deszczu o charakterze ciągłym. Miejscami mogą one być bardziej intensywne i utrzymać się przez dłuższy czas. W innych regionach dominują opady przelotne, które pojawią się okresowo i nie wszędzie są takie same. Na północnym wschodzie i na południu nadal możliwe są także przelotne opady. Temperatura pozostanie stabilna i bez większych zmian w stosunku do poprzednich godzin. Na północy, północnym zachodzie oraz w górach od 16 do 19 stopni. W centrum kraju około 20-23. Wiatr pozostanie umiarkowany, miejscami porywisty nad morzem oraz na krańcach południowych. Może osiągać w porywach do około 60 km na godzinę. W górach nadal jest wyraźniejszy, w Sudetach do 80, a w Karpatach około 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie mamy najcieplej w Przemyślu 22 stopnie prawie, a najchłodniej w Elblągu prawie 16.

0: No i co, ty smutna jesteś z tego powodu, że się truskawki kończą, czy jak?
1: Tak jak rozmawialiśmy o tym wcześniej poza anteną, ja jestem bardzo smutna, chociaż w tym roku wygrywają czereśnie u mnie. Nie wiem jak u ciebie.
0: Ja nie jadłem czereśni jeszcze w tym roku i jakoś tak specjalnie się nie nakręcam na nie. A chciałem ci powiedzieć, że są te późniejsze odmiany truskawek, więc chyba nie jest tak źle.
1: No chociaż z truskawkami w ogóle mamy kryzys chyba w tym roku, co nie? Raczej szaleństwa truskawkowego nie ma aż tak bardzo. Susze i inne też są powody, że tych truskawek... Dobra,
0: były okay. Całkiem przyzwoite i są nadal. Emilia, to może uważasz? O tym, co na drogach, sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to mamy nową informację z drogi krajowej nr 55 w województwie pomorskim. Sztum-Kwidzyn, Sztumska Wieś dokładniej, tam samochód osobowy, dwa samochody osobowe się zderzyły. Wiemy, że jedna osoba została ranna. No i najpierw droga była całkowicie zablokowana, teraz wprowadzony został ruch naprzemienny, także można już przejechać w obu kierunkach. Tam policja też na miejscu kieruje ruch. Jeżeli natomiast chodzi o to, co się dzieje na mapach i co widzimy, gdzie jest największy korek, a nawet zator, to tutaj na pewno trzeba wymienić Łódź i Warszawę. Odcinek na wysokości Łowicza w obu kierunkach. Tam korek ma już ponad 4 km, to Autostrada Wolności i rzeczywiście widzimy, że coraz bardziej ten korek się wydłuża. Jeżeli macie informacje, do jakiego zdarzenia mogło dojść, 22 513 11 11, nasz numer telefonu, ale też korzystajcie oczywiście z aplikacji mobilnej. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o odcinek Łódź-Warszawa, bo też S8 nam się korkuje. Akurat z Tomaszowa Mazowieckiego, czyli jeżeli właśnie jedziecie z Warszawy przez Tomaszów do Piotrkowa, na wysokości samego węzła Moszczenica mamy spore utrudnienia w ruchu i tam także tworzy się zator. Wrocław, województwo dolnośląskie, coraz więcej samochodów jest na autostradowej 8. To jeżeli jedziecie w kierunku Wałbrzycha na przykład. No i też jeżeli zmierzacie z Katowic do Wrocławia, to mamy spory ruch na autostradowej 4, gdzie jest ciasno, zwłaszcza na wysokości miejscowości Domaniów i Stary Śleszów. To nie są wszystkie informacje z południowych

0: tras w Polsce. Cały czas dość sporo aut ustawia się przed Częstochową, Wierzchowisko i kierunek Łódź, autostrada A1 oraz Kraków i obwodnica miasta, autostrada A4 w obu kierunkach. I sporo aut jest też w Libertowie, to Zakopianka głównie do Krakowa, chociaż w kierunku Zakopanego też jest dość ciasno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina, stan na kilka minut po 14, stopni 16,5, deszcz pada, zaraz pewnie będzie mocniejsza fala, wiatr słaby, widoczność dobra, przyczepność jeszcze również. Wy towarzyszycie mi przy mocowaniu lamp w pokoju, wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności, miłego dnia. To Antek. Antku, przybijam piątkę, bo ja w sobotę instalowałem lampę sufitową i działa.

Na A2 kierunek Warszawa przed węzłem Łowicz. Tablice zmiennej treści mówią, że A2 zamknięta. No i tutaj pojawiła się wątpliwość, co się tam wydarzyło. A2 na pasie w stronę Warszawy kilka kilometrów za węzłem. Jakiś wypadek, bo stoją straże. Tyle widać z objazdu równoległego. Objazd jeszcze na amen nie stoi, ale lada chwila. Pozdro, to przewóz PW. Tak się podpisał nasz słuchacz. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy za te informacje. I właśnie tak to działa, że kiedy jesteście świadkami utrudnień, to my zachęcamy do tego, żeby poinformować, no bo kiedy stoimy w korku i nie wiemy, co się dzieje, no to być może ta frustracja jednak jest na zupełnie innym poziomie, niż kiedy wiemy, że doszło do wypadku i trzeba się uzbroić w cierpliwość. 21 po 14.

0: A teraz łączymy się z Francją. Wielka wyprawa maluchów, no właśnie, dojechała do celu. Kuba Marcinowicz, Michał Górski, plaża w Normandii, Omaha Beach. Panowie, jak tam bryza?
1: No, przecudownie, no, zdecydowanie chłodniej, ale przede wszystkim widok kosmiczny. Przepięknie, naprawdę przepiękna jest plaża w Normandii. Za chwilę jeszcze idziemy na tę plażę piaszczystą. Na razie jeszcze jesteśmy troszeczkę oddaleni od wody, ale tak, no udało się. Michał, no dotarliśmy do celu.
2: Dotarliśmy, tak. Ja tu nawet mam świeże statystyki, bo podbiegłem przed chwilą do kolegi, który zajmuje się właśnie tym naszym wsparciem GPS-owym. No i mam takie oto informacje. Łączna liczba kilometrów pokonana przez wszystkie maluchy, to 198 400, wow. Więc prawie do 200 się udało zbliżyć. Zbliżyć udało, ale przekroczyć niestety nie. Na 3050 km około średnio je każdy z maluchów pokonał podczas tego pierwszego etapu naszej podróży.
1: No to naprawdę coś niesamowitego, niesamowity wynik. Jakie emocje towarzyszą uczestnikom, którzy dotarli, no właśnie, do mety europejskiego odcinka?
3: Wspaniale, dojechaliśmy wszyscy, cała nasza grupa, bez żadnej awarii. No, petarda.
4: Dotarliśmy do mety, jest praktycznie koniec, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tu dotarliśmy. Ciągle przyświeca mi idea zbierania na dzieciaki, między innymi przez nasze mikrodonacje.
5: Dotarliśmy, Sopot, miasto moich marzeń. Gdzie to molo? Gdzie to molo?
6: Omaha Beach, ja pierniczę. 3,5 tysiąca kilometrów. No, trzeba przyznać, że była ogromna wyrypa, ale to jest kosmos. To jest kosmos. Tyle aut, tylu ludzi, jeden przepiękny cel. No i udało się. Ale to jeszcze nie koniec. Wracamy na chwilkę, na małą drzemkę w Polsce, przeprać lekko ciuchy albo przełożyć na lewą stronę koszulki, też będzie okej. Jedziemy dalej, jeszcze przez Polskę, także no, jeszcze cel mamy do osiągnięcia kolejny.
1: No tak mówi Jasiek Mela. No ciekawe, szczerze mówiąc, żeby nie prać, tylko przekładać na lewą stronę. No można i tak. Ale jak sami słyszeliście, ogromna radość we wszystkich uczestnikach, że dotarliśmy do celu. Tysiące kilometrów, niesamowite trasy, niesamowite widoki i właśnie ten jeden wspólny mianownik, czyli jeden wspólny cel i jedziemy pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. I tak właśnie mówiliśmy o tym przez kawał Polski, kawał Czech, później przez Szwajcarię, Austrię, przez Niemcy, Francję. No działo się.
2: Działo się zdecydowanie. No teraz będzie też chwila zadumy, no bo dojechaliśmy, owszem, do tego i mety etapu pierwszego. No więc plaża Omaha, no wiadomo, czym zasłynęła, jeśli można tak powiedzieć, w 1944 roku, D-Day, 6 czerwca dokładnie, więc operacja Overlord, która się tutaj rozpoczęła wtedy. No jest to oczywiście upamiętnione pomnikiem, do którego za chwilę się udamy wszystkimi uczestnikami, aby też upamiętnić ten moment i to miejsce. Także no wielki finał pierwszego etapu trwa tak naprawdę, bo w tym momencie dosłownie wysiadają załogi z samochodów, no i wszystko to, ta, nazwijmy to część oficjalna, za chwilę będzie się rozpoczynać.
1: Ale wiesz, co jest niesamowite? To chyba po raz pierwszy w historii czwartej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów zdarzyło się tak, że wszystkie maluchy są na miejscu, akurat tutaj mamy porę lunchu, ekipa je, więc nie ma tej sytuacji, w której jedna ekipa przyjeżdża, druga wyjeżdża, czyli wreszcie możemy się spotkać wszyscy razem, a nie tylko w hotelu.
2: To prawda, wszyscy razem, plus nawet lory dojechały, no bo oczywiście jednak część maluchów jest wspomagana lewatami lub lorami i tutaj te auta też dojechały, także wszyscy, każdy

0: samochód sprawny czy nie, jest tutaj na miejscu już w plaży Omaha.
1: Słuchajcie, uciekamy w takim razie świętować to zwycięstwo i to, że dotarliśmy do mety tego europejskiego, podkreślam, odcinka, bo przed nami jeszcze polski odcinek, też będzie fantastycznie i to będzie też czas spotkań z wami. Mam nadzieję, że gdzieś traficie po drodze na wielką wyprawę maluchów, no to w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia, ale my jeszcze dzisiaj opowiemy o tej niesamowitej logistyce, która przed nami, bo my za chwilę stąd zapakujemy wszystkie maluchy i ruszymy w stronę lotniska i tam się będzie działo. Co konkretnie, o tym na pewno usłyszycie jeszcze dziś.
2: Kuba Marcinowicz, Michał Górski, a mnie się teraz zmieni głos.
3: No i właśnie, skoro się zmienił głos, no to w takim razie zapraszam serdecznie na kolejne informacje drogowe. Będzie kolejna zmiana głosu.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: No tak, z męskiego na damski. Co 20 minut obserwujemy sytuację na drodze i już od dłuższego czasu widzimy, że sporo się dzieje na autostradzie A2. Tam korek jest od Łodzi w kierunku Warszawy i mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i jednego samochodu dostawczego. To 389 km w kierunku Warszawy. Też już wiemy, że dwie osoby zostały ranne i zablokowany mamy pas lewy w kierunku Warszawy. Jeżeli chodzi o przejazd, to głównie to miejscowość Łyszkowice, ale też na wysokości miejscowości Dzierzgów mamy dość spory korek. Już widać, że on powoli się rozładowuje, także powoli tam już drogowcy kończą pracę na odcinku autostradowej dwójki, jednak warto wiedzieć, że tam cały czas jest dość spory ruch. To nie wszystko w województwie łódzkim. Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, ten odcinek, a dokładniej przed samym Piotrkowem mamy zdarzenie drogowe na S8, co widzimy na mapach, szczególnie w Moszczenicy. Korkuje nam się chyba teraz ekspresówka najbardziej. To 4-kilometrowy korek, który się cały czas wydłuża. No i to nie wszystko. Powtarzamy informacje z drogi krajowej numer 55, Sztum-Kwidzyn. Sztumska Wieś, 40 km, tam wprowadzony jest ruch naprzemienny od niedawna, bo od 14. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba została ranna i najpierw droga była całkowicie zablokowana. Teraz właśnie na miejscu jest już policja i was prowadzi na krajówce. I jeszcze dobra wiadomość z autostrady A4, węzeł Zgorzelec, województwo dolnośląskie. Po godzinie 14.20 został odblokowany odcinek w kierunku Zgorzelca, a tam już od 8 pracowali drogowcy po kolizji trzech samochodów ciężarowych. Zalecany był najpierw objazd autostradą A18 w kierunku Olszyny, ale teraz A4 też już powinna być przejezdna. Nie widać, żeby tam ustawiało się więcej samochodów. Aplikacja pozostaje do waszej dyspozycji, ale też można używać naszego telefonu 22 513 11 11.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeszcze 28 minut i będzie godzina 15. Jedziemy na wysokich obrotach. Oczywiście kłaniam się, Robert Kilen. Dziś nieco później, ale damy radę.

0: Za 21 minut będzie godzina 15. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z nami. Dzień dobry, Szymonie, witam serdecznie.
1: Halo, halo. Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry. Dzwonię w sprawie tej S17 w kierunku Warszawy między węzłami Żyżyn, a Skrutki. Tam ten odcinek był zamknięty, a powodem, jak się dowiedziałem, były wybrzuszenia na wierzchni spowodowane, wydaje mi się, upałami, tak? Mylę się czy nie?
1: Większość się zgadza, liczba mnoga się nie zgadza. Mieliśmy jedno takie wybrzuszenie poprzeczne w jednym miejscu, faktycznie tam na S17. Dużo, bardzo dużo wskazuje na to, że było to związane z upałami. Było, bo tam już przywróciliśmy ruch w czwartek, bardzo szybko udało się to wszystko zrobić, odcinek był na gwarancji, więc po naszej stronie odbyło się to bezkosztowo. No oczywiście pobraliśmy próbki do badań, żeby zobaczyć, cóż tam się mogło dokładnie wydarzyć.
0: A co mogło się wydarzyć, Szymonie?
1: To odkształcenie, to wybrzuszenie pojawiło się na styku dwóch technologii, betonowej i asfaltowej. Każda z nich troszkę inaczej zachowuje się przy temperaturach, każda inaczej sobie radzi z temperaturami i na tym styku po prostu doszło do tego wybrzuszenia, zadziałały siły, nie wiem jak to nazwać, fizyki, termodynamiki, nie znam się, nie jestem fizykiem, jestem humanistą, więc zadziałało.
0: No okej, zadziałały siły, wybrzuszyło się, już awaria jest uszkodzona. Powiedziałeś na styku dwóch technologii, czy jak się domyślam, na styku dwóch wykonawców również, tak?
1: Nie, to był jeden wykonawca, ten sam wykonawca. W momencie, kiedy mamy nawierzchnię betonową, na dłuższym odcinku, to i tak na obiektach jest nawierzchnia bitumiczna, elastyczna. Obiekt pracuje, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na obiekcie, który się rusza, była sztywna nawierzchnia, a taką właśnie jest nawierzchnia betonowa, dlatego na styku, czyli na każdym jednym obiekcie, który jest w ciągu takiej drogi, będzie asfalt, będzie bitum, przed nim, za nim jest beton, to wszystko pracuje. No i tak zapracowało, tak bardzo pracowało, że się wybrzuszyło. Co ciekawe, doszło do tego tylko na jednej jezdni, a w analogicznym miejscu, po drugiej stronie, do takiego przypadku nie doszło, więc nie traktujemy tego
0: może tam więcej cienia było. Cień jakiś, wiesz, po drugiej stronie, a tutaj słońce bardzo operowało, czy nie?
1: Mogło tak być. My na wszelki wypadek w zeszły poniedziałek, po tym takim upalnym weekendzie, zarządziliśmy dodatkowy objazd wszystkich dróg krajowych, które są w naszym zarządzie, aby wszystkie rejony, wszystkie obwody sprawdziły, jak ta nawierzchnia zareagowała, i faktycznie ta S17 była takim jedynym, albo może nie jedynym, ale najbardziej widocznym w skutkach miejscem, gdzie ta temperatura miała negatywny wpływ na nawierzchnię. Jeszcze na A18, autostrada A18, województwo lubuskie, tam też takie wybrzuszenia zdecydowanie mniejsze, ta skala jest nieporównywalna. Odnotowaliśmy tam, wprowadziliśmy tylko i wyłącznie zwężkę do jednej jezdni, do jednego pasa, ograniczenie prędkości, sfrezowaliśmy te nawierzchnie, więc tam ruch się odbywał cały czas, nie trzeba było tam przerzucać na objazdy. I jeszcze w trzech miejscach, na A4 na Dolnym Śląsku, S3 w województwo dolnośląskie również i S8 w województwie łódzkim. Tam odnotowaliśmy takie nowe uszkodzenia, nowe odkształcenia, których przed tym weekendem upalnym nie było. One nie zagrażają bezpieczeństwu, ta skala jest zupełnie inna. Obserwujemy, monitorujemy te miejsca i zobaczymy, jak tam się będzie sytuacja rozwijała.
0: A te wybrzuszenia, powiedz mi, to pod tym wybrzuszeniem jest powietrze, tak? I jak się najedzie, to pęka jak balon? Na tym nie, to polega?
1: Najlepiej chyba na tym przykładzie S17. Tam dwie płyty betonowe napierały na

0: siebie i one po prostu jak dwie karty stali do gry, po prostu się oparły jedna na drugą. Teoretycznie tak zwana płyta przejściowa powinna przyjąć tę energię, która tam się wytwarzała, bo to co ciekawe, nawierzchnia bitumiczna przyjmuje ciepło, natomiast i nie zwiększa swojej objętości, natomiast nawierzchnia betonowa pracuje i potrafi zwiększyć swoją objętość czy swoją długość przy każdych 10 stopniach Celsjusza w górę, na każdym kilometrze ona się może wydłużyć o 1 centymetr.
1: Proszę bardzo, czyli jakbyśmy mierzyli w czasie upałów długość polskich autostrad, to byśmy mieli ich więcej.
0: No dobre, muszę to wykorzystać w komunikacji, że przybyło dodatkowe kilkaset metrów. Kilkaset metrów. Nie wiem, jak się wytłumaczę z tego, jak znikną, ale faktycznie, więc to wszystko pracuje. Wydawać by się mogło, że ta droga jest, leży i nic tam się nie dzieje, a tam cały czas siły na siebie oddziałują i przy tych wysokich temperaturach okazało się, że te siły są na tyle duże, na tyle ogromne, że aż do takiej sytuacji doszło jak na S17. Na całe szczęście tylko jeden taki przypadek, tylko jedna jezdnia, a do tego jeszcze droga na gwarancji. No, której chętnie skorzystaliśmy.
1: No, czyli obyło się bezkosztowo dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Domyślam się, że lato robi mniejsze spustoszenia na drogach niż zima, bo to tylko takie kilka tych złych rzeczy wymieniłeś, Szymonie, a w zimie pewnie było więcej, prawda?
0: To wszystko zależy, bo pewnie jedna i druga aura jest szkodliwa dla dróg, szczególnie tych starszych. Im nowsze drogi, tym nowsze technologie, tym bardziej dopracowane materiały, tym bardziej dopracowana metoda samego układania nawierzchni. Dobry przykład kolejny. Kiedyś, 20-30 lat temu, po takim upalnym weekendzie, no po prostu mielibyśmy drogi roztopione, rozjeżdżone i samochody by utknęły w kolejnach. Nowoczesne drogi, a takie są w zdecydowanej większości w Polsce na sieci dróg szybkiego ruchu, one są już w tej chwili odporne na kolejnowanie. To naprawdę by musiały przyjść jakieś subsaharyjskie upały i trwać 2 miesiące, żebyśmy odczuli w naszej infrastrukturze jakieś większe szkody. Natomiast ta technologia jest zupełnie inna i nowa technologia jest odporna na tego typu działania temperatury, zarówno tej wysokiej, jak i tej niskiej, bo znów przy niskich temperaturach ta stara nawierzchnia jest bardziej narażona na uszkodzenia, ale wielokrotnie w trakcie tej zimy i tuż po tej zimie rozmawialiśmy, że to nie temperatura, nie niska temperatura jest największą zmorą polskich dróg, tylko to przejście przez zero. Czyli topnienie i zamarzanie wody, rozsadzanie nawierzchni od środka, czyli wcale nie minus 20, nie minus 30, nawet nie minus 10, ale właśnie te skoki z plus 5 na minus 2, z minus 2 na plus 3, ale to jeszcze za kilka miesięcy.
1: No, w każdym razie, jak słychać i jak widać, tak naprawdę drogi szybkiego ruchu w Polsce mamy naprawdę dobrej jakości, wystarczy zjechać. Ja wczoraj wędrowałem sobie po okolicach Brodnicy, jeździłem wojewódzkimi drogami i jeszcze niższej kategorii. No tam widać, co potrafi przyroda zrobić z drogami. Szymonie, dziękuję pięknie za wyjaśnienia. Dziękuję. Mam nadzieję, że takich upałów już, które rozwalają drogi, wybrzuszają drogi, nie będzie tego lata i że sieć dróg będzie dla kierowców jak najlepsza. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był z nami w Wysokich Obrotach. Do usłyszenia.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 15, cały czas na wysokich obrotach. W poniedziałek, 6 dnia lipca, rozgrzejmy się troszeczkę, jeżeli chodzi o szare komórki, zwłaszcza, że dzień mamy trochę chłodniejszy niż ostatnio przywykliśmy, więc uwaga, uwaga, teraz będzie fragment dialogu pana z panią. Ten pan zrobi coś, wydawać by się mogło, niestosownego, a pytanie będzie później.
1: Sprawność fizyczna?
2: 10.
1: Czy jeszcze jakieś inne życzenia?
2: A nie moglibyśmy gdzieś pójść razem na spacer, potańczyć troszkę?
1: Jakim prawem mnie dotykasz?
2: Odwiecznym prawem natury, moje dziecko.
1: To było bardzo niehigieniczne.
0: No i teraz pytanie, co było bardzo niehigieniczne zdaniem tej pani? Co było bardzo niehigieniczne zdaniem tej pani? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my teraz głosowo informujemy. Emilia już widzę skoncentrowana na polskich drogach. Za chwileczkę przekażę wam, co się na nich dzieje.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Nieustannie wpatrzona w ekran, a zwłaszcza na mapy, bo tutaj bardzo dużo się dzieje i mamy dużo tych wiadomości od służb, też dobrych, ale o tym później. Na sam początek, na autostradzie A2 na pasie w stronę Warszawy kilka kilometrów za węzłem Łowicz miał miejsce wypadek na 389 kilometrze. Dwa samochody osobowe zderzyły się z dostawczakiem. Dwie osoby są ranne. Służby dość szybko usunęły już te samochody z trasy i teraz autostrada jest już przejezdna, choć cały czas w Łyszkowicach mogą być jeszcze niewielkie utrudnienia. W województwie pomorskim, w Sztumskiej Wsi, cały czas zwalniają państwo jeszcze w obu kierunkach. Mamy przewężenie nitki do Kwidzyna i do Nowego Dworu Gdańskiego. Służby od niedawna kierują tam jednym pasem naprzemiennie, a po 11 na tym odcinku drogi krajowej zderzyły się dwa samochody osobowe. I jeszcze informacja dosłownie sprzed chwili. Między Mrągowem i Giżyckiem na 29 kilometrze drogi krajowej numer 59 samochód ciężarowy wpadł do rowu. Droga pozostaje zablokowana. No i jest korek już w obu kierunkach. Warto objechać ten odcinek, jeżeli tylko możecie, przykładowo drogą krajową numer 16, czyli przez Mikołajki i Orzysz. I teraz te dobre wiadomości. Wiemy, że już zakończyły się prace na autostradzie A1, Wierzchowisko, województwo śląskie, gdzie palił się bus i nie mogliście przejechać do Łodzi. Także już bez problemów na autostradowej czwórce między węzłami Wrocław Wschód do węzła Brzezimierz, czyli Dolny Śląsk, 166 kilometr. Tam do Wrocławia nie można było przejechać. I o, też informacja sprzed chwili. Już wiemy, że Sztumska Wieś, droga krajowa numer 55, odcinek jest odblokowany, a tam

0: Rzeczywiście od wielu godzin mieliśmy dosyć spore utrudnienia, także i do Kwidzyna, i do miejscowości Sztum można już przejechać bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz ta sama sytuacja, niehigieniczna zdaniem tej pani, posłuchajmy jej całej.
3: Sprawność fizyczna?
4: 10.
3: Czy jeszcze jakieś inne życzenia?
4: A nie moglibyśmy gdzieś pójść razem na spacer, potańczyć troszkę?
3: Jakim prawem mnie dotykasz?
4: Odwiecznym prawem natury, moje dziecko.
3: To było bardzo niehigieniczne.
2: Co było bardzo niehigieniczne? Wiecie? Domyślacie się? Podejrzewacie? Zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A my jedziemy dalej, na wysokich obrotach.

0: Nasz czas. Prawie 15 na zegarkach, w związku z tym mamy informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej nad polskim morzem, w Kołobrzegu 15,6, zaledwie tyle pokazują termometry. W Łebie i Wózce wcale nie dużo cieplej, bo 15,9, 15,8. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsca z widokiem na morze, to można powiedzieć tradycyjnie Mierzeja Wiślana, Stegna, tam 18, podobna temperatura w Krynicy Morskiej i w Kątach Rybackich. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce, w tym momencie Podkarpacie, Rzeszów 23,2 kreseczki, powyżej zera, miało być dziś do 23 i temperaturę maksymalną osiągnęliśmy. Po południu i wieczorem niestety zachmurzenie pozostanie umiarkowane bądź duże. Na zachodzie i północy, a także na południu miejscami przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, a na krańcach południowych Polski nawet burza, jak twierdzą synoptycy. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zwłaszcza na wybrzeżu dość silny, a wieje na ogół dziś z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy minutę po godzinie 15 na kolejną godzinę na wysokich obrotach oczywiście. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Pan otarł się o panią. Taka odpowiedź przyszła w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie, to nie o to chodzi absolutnie. Ja wiem, że można było tak pomyśleć po tym fragmencie, ale to nie jest precyzyjna odpowiedź. Więc jeszcze raz posłuchajmy tej sytuacji.
1: Sprawność fizyczna?
2: 10.
1: Czy jeszcze jakieś inne życzenia?
2: A nie moglibyśmy gdzieś pójść razem na spacer, potańczyć troszkę?
1: Jakim prawem mnie dotykasz?
2: Odwiecznym prawem natury, moje dziecko.
1: To było bardzo niehigieniczne.
0: Co było bardzo niehigieniczne? Tak brzmi pytanie. My za chwileczkę do tego wracamy. Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tak naprawdę moim skromnym zdaniem to taki... słaby ten podryw, nie? Był.
3: No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że to
0: słabo,
3: takie
0: nie?
3: Ble.
0: Ble.
3: O, ble.
0: Ble.
3: Nie mam innego komentarza. Ble.
0: No właśnie, dlatego ta pani powiedziała, że było niehigieniczne. Ble. Co było niehigieniczne? Bo nie ble przecież. Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi. Emilia czeka, żeby ujawnić wam to, co się dzieje na polskich drogach.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli chodzi o informacje od służb, czyli te oficjalne, to wiemy, że jest aktualizacja z drogi krajowej nr 59. Warmia i Mazury, Mrągowo-Giżycko, miejscowość Sądry. O tym utrudnieniu mówimy już od 40 minut. Samochód ciężarowy wpadł do rowu. Nie ma rannych, ale wprowadzony został już teraz ruch naprzemienny, tak że tam nie będzie się raczej tworzył korek. Policja jest na miejscu i no, przepuszcza was w kierunku Mrągowa i Giżycka. Jeżeli natomiast mowa o tym, co się aktualnie dzieje na drogach i gdzie widzimy największe korki, to cały czas jest to Piotrków Trybunalski i S8 przed węzłem w Moszczenicy, czyli to północna strona wjazdu do Piotrkowa Trybunalskiego, tam zwalniacie, ale dobre informacje są z autostradowej dwójki, jeżeli jedziecie z Łodzi do Warszawy. Na wysokości Łowicza mieliśmy zdarzenie drogowe, tam stuczka, a raczej może nie stuczka, wypadek w sumie, bo dwie osoby były ranne. Dwóch samochodów osobowych i samochodu dostawczego. Teraz już nie widzimy, żeby A2 się korkowała, także jechać do Warszawy można. A w samej Warszawie spory korek na S8 po południu już mamy. Tam także kierowcy informują o zdarzeniu drogowym. To ten odcinek trasy, który prowadzi was do Białegostoku. No i Kraków, południowa obwodnica miasta, autostrada A4 w kierunku Tarnowa. Korkuje nam się od Balicy do węzła Kraków Południe i od tak naprawdę soboty, przynajmniej ja mówię o tym, co się dzieje na Zakopiance w Libertowie. Zarówno do Krakowa mamy korek, ale też zaczyna nam się zagęszczać ruch w kierunku Zakopanego. Tam nie widać, żeby było jakieś zdarzenie drogowe, chociaż wiemy, że cały czas prowadzone są prace służb. Tam, jeżeli chodzi o ten odcinek, to w związku z prowadzeniem robót zasadniczych budowy zachodniej części tunelu drogowego wraz z przebudową jezdni prawej, droga krajowa numer 7 w miejscowości Libertów będzie zablokowana i zakorkowana też w najbliższych dniach, także trzeba wybrać objazd. 22 513 11 11 czekamy na wasze wiadomości.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kamila pisze, że ten pan pocałował panią w dłoń. Kamilo, nie, to nie była dłoń, ale rzeczywiście pocałował tę panią i dlatego było ble. Niehigieniczny był pocałunek. Gregor tak napisał, Janek z Forda, pocałunek był niehigieniczny. To samo zdanie ma również Tomek z Volvo V40. Ktoś jeszcze?
5: Cześć, witam, Tomek.
0: Cześć, Tomku.
5: Ewiwaro DHL. Mhm. No Maksiu, lamie. Pocałował.
0: O.
5: I niestety został potraktowany z karata. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam szerokości, hej.
0: Z karata, no oczywiście, że tak. Z karata został potraktowany. Doris, bardzo dobra odpowiedź. Niehigieniczny był pocałunek i mówiła to Lamia. No oczywiście, że tak, masz rację. Doris, PRK fan Piotr pisze, witam. Według Lami, fuj, to był ten

0: Caus od Maxa, ach ta lamia. Nie wiem, czy Piotr się zachwyca lamią, czy wprost przeciwnie. Kto jeszcze? Halo, halo.
1: Witam.
0: Witam.
1: Niehigieniczny był pocałunek w usta, oczywiście. Mhm. Pozdrawiam, Robak.
0: Pozdrawiam, Robaku. Andy DWR też dobrze odpowiedział. Miluś, Pawełski, Kanguro 1, Nowiś, Marcin z Volvo, Edward. Kto jeszcze?
2: Pocałunek był bardzo niehigieniczny.
0: Ta.
2: Bożena.
0: Bożena, masz rację.
3: Oczywiście był to pocałunek. Mhm. No, chodź, że tu lamia. Jerzy Sztur, pozdrawiam. Zbyszek.
0: Zbyszku, pozdrawiam również. Jedź ostrożnie. Nie rozmasz się zbytnio. Edward też wiedział. Majka P., Armand z Opola, Michał, Artur z Bratiana, traktorzysta z Poręby. Proszę bardzo, jaka dobra odpowiedź. Pocałunek, to jest dobra odpowiedź. Farel też wiedział. Piotr z domu, kto jeszcze?
4: No witam pana redaktora.
0: Dzień dobry.
4: No buziaczek, czy całusek, czy jak to zwał. Pozdrawiam, Maniek Zbawy.
0: Pozdrawiam, Mańku. No właśnie, buziaczek, całusek, Anny, wszyscy piszą o pocałunku. Marek Gregor, ekipa senatorska, o przepraszam, Przebar 3158 napisał, że buziaka jej dał Maksiu. I to są dobre odpowiedzi. Kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią?
5: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
5: Niechigieniczny był pocałunek tej pani przez tego pana. Krzysztof, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie, możesz pozdrawiać teraz kogo chcesz, za pomocą aplikacji oczywiście, bo byłeś najszybszy, Krzysztof. A spośród tych, którzy pisali, Ania Starnowa była najszybsza. Dzień dobry, pan pocałował panią. To jest dobra odpowiedź. Ania, Krzysztofie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Albo napiszcie, albo nagrajcie. Pozdrowienia wielkie, brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o tego całusa. Wiecie z pewnością z jakiej okazji, bo mówiliśmy już dzisiaj o tym w Polskim Radiu Kierowców. Światowy Dzień Pocałunku mamy. Więc jak ktoś chce uczcić, bardzo proszę.

0: Tak, będzie o sprawdzaniu OC.
1: No właśnie, bo Damian wpadł z nowością. Jest nowa usługa w aplikacji mObywatel i o niej Damian chciał poopowiadać. Jak nowa jest ta usługa? Że trzeba zaktualizować aplikację najpierw,
0: tak,
1: żeby ją zobaczyć?
0: Otwierając sobie aplikację, bo przypomnę, że my mamy już kilkanaście milionów użytkowników w Polsce mObywatela. Mhm. Jak dobrze pamiętam z rozmów z koleżankami i kolegami z Ministerstwa Cyfryzacji, zdaje się około 13 czy 12 milionów. Ale tak, otwieramy aplikację, aktualizujemy wersję. Tam jest taki przycisk. I wtedy ta usługa powinna się zaczytać. Ona będzie oczywiście w zakładce, uwaga, kierowca i pojazdy, od razu na głównej stronie aplikacji.
1: A to chyba nie zaskoczenie.
0: No nie, nie zaskoczenie, ale zobaczmy, jak bardzo się rozbudowała już ta kategoria kierowca i pojazdy, bo mamy, przypomnę, M-stłuczkę, sprawdź OC, punkty karne, uprawnienia kierowcy, historia pojazdu. Ale ja dzisiaj o sprawdź OC, bo to o tyle ciekawe, że to jest usługa nowa w mObywatelu, ale przypomnę, że na stronie to my ją mieliśmy, w sensie UFG, natomiast dodaliśmy ją na prośbę i zgodnie z oczekiwaniem ministerstwa po to, żeby dotrzeć do kolejnych milionów użytkowników, żeby mieli...
1: Ale wiesz co, w mObywatelu była taka usługa, jak wchodziłeś w moje pojazdy, to tam pokazuje ci w moich pojazdach, czy samochód ma OC, czy nie ma.
0: No właśnie, a tutaj rozmawiamy o sprawdzeniu...
1: czyjegoś.
0: Tak jest. I to jest podstawowa różnica i taki, powiedziałbym, dodatkowa funkcjonalność tej usługi. No bo tutaj rozmawiamy o sytuacjach typu stłuczka, nie życzę nikomu, ale na przykład kiedy ja od ciebie kupuję auto i chcę szybko sprawdzić, czy auto o numerze takim i takim twoje jest ubezpieczone i gdzie, bo zapomniałeś, bo nie pamiętasz.
1: To już drugi samochód ode mnie kupujesz.
0: Ciągle na potrzeby programu i edukacji sobie sprzedajemy samochody,
1: no w każdym
0: ale pamiętajmy o obowiązkach informacyjnych, które temu kojarzą, o czym pogadamy pewnie.
1: Oczywiście, że tak. Pamiętajcie, mObywatel, nowa usługa w aplikacji, trzeba odświeżyć aplikację, jak powiedział Damian, żeby tę usługę mieć i to jest dosyć istotna usługa, bo w ten sposób możecie sprawdzić, czy ktoś, kto nie daj Boże w was wjechał, albo kogo wy uszkodziliście na drodze, znaczy samochód oczywiście, ma OC, czy nie ma OC i gdzie ma to OC, też widać? W jakim towarzystwie?
0: Tak, widać numer polisy, widać tak, dane Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Po sprawdzeniu ja tutaj wrzuciłem swój numer pojazdu. Wyskakują nam dwie przydatne zakładki. Pierwsza, jeśli to jest sytuacja, o której wspomniałeś, czyli stłuczka, to od razu nas apka kieruje do M-stłuczki. A druga, mamy
1: kupujesz
0: podpowiedź.
1: Pojazd,
0: dokładnie.
1: Tak.
0: Kupujesz pojazd, co musisz zrobić? Ja to jest krótkie, więc ja może szybko przeczytam. Jeśli pojazd nie ma ważnej polisy OC lub nie możemy jej potwierdzić, ubezpiecz pojazd najpóźniej w dniu zakupu, a w ogóle to zapytajmy sprzedawcę o dane polisy OC i potwierdźmy ją ubezpieczyciela, ale oczywiście po to jest ta usługa, żeby sobie sprawdzać. Więc taka, powiedziałbym...
1: A co będzie, co jest bardziej wiarygodne? To na przykład jak sprzedawca nam poda numer polisy i mówi, że absolutnie pojazd jest ubezpieczony, wszystko jest w porządku, czy na przykład jak wchodzimy, okazuje się, że to, co mówi sprzedawca, nie ma potwierdzenia w mObywatelu.
0: To ja powiem tak, jeśli nie ma potwierdzenia w mObywatelu, bo może się tak zdarzyć, dlaczego? Dlatego, że to jest rejestr, który zawiera informacje te, które między sobą wymieniają i między ubezpieczycielami wymieniamy my wszyscy, czyli obywatele. W związku z tym, jeśli my jakichś informacji nie wymienimy z ubezpieczycielem, no to baza tego nie widzi. My tego nie widzimy. W związku z tym, jeśli ja kupuję znowu ten pojazd od ciebie i ty mi mówisz, zaczynasz mówić, nie wiem, nie pamiętam, a ja 100% jest ubezpieczony, to ja myślę, że zrobię coś takiego. Wezmę ten numer, sprawdzę oczywiście sobie w tej usłudze, a na wszelki wypadek i tak zadzwonię do ubezpieczyciela, którego nazwę ty mi powiedziałeś, żeby to potwierdzić, ten fakt ubezpieczenia i żeby też dowiedzieć się, do kiedy ta polisa jest. No bo to jest istotne, bo to wiemy zwłaszcza przy przejęciu pojazdu, w sensie przy zmianie własności pojazdu.
1: No właśnie, o tym będziemy jeszcze z Damianem rozmawiać. Co robimy, do kogo się udajemy, czy musimy gdzieś pojechać, czy wystarczy to sprawdzić poprzez sieć, jak kupujemy pojazd.

0: Już 29 minut po godzinie 15, już za chwileczkę, już za momencik rozpoczynają się godziny szczytu. Tak umownie oczywiście o 15.30 mówimy, że się rozpoczynają. Emilia kiwa głową, więc prawdopodobnie się rozpoczynają.
1: Ja myślę, że już się zaczęły.
0: Już nawet się zaczęły.
1: Tak bym powiedziała raczej. No, mam na to dowody.
0: Ma na to dowody i nie boi się ich użyć.
1: Dokładnie.
0: Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mam na to dowody, dlatego trochę przyspieszymy tempo, bo sporo dzieje się w poniedziałek po południu już i to w sumie od północy po samo południe. Gdynia-Chylonia S7 zwalniacie tuż przed wjazdem na ulicę Morską. Na Pomorzu wolniej jedzie się też przez S6 na wysokości węzła Gdańsk-Lotnisko i w stronę Gdyni również. Na S6 przewężenie mamy także za węzłem Gdańsk-Karczemki, ale to już w drodze do Pruszcza Gdańskiego. Gęsto jest także od ronda Tadeusza Mazowieckiego przez tunel pod Martwą Wisłą i w sumie aż do węzła Gdańsk-Port. Po drodze częściowo wyłączona jest także z ruchu droga krajowa nr 89, wspomniana już Aleja Henryka Sucharskiego. To właśnie jeżeli jedziecie do Pruszcza Gdańskiego, a za węzłem Gdańsk-Port można już jechać płynnie raczej w kierunku Łodzi. Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim za Grudziądzem w Warlubiu prowadzone są prace drogowe kierunek Gdańsk. I pozostając na północnych trasach naszego kraju, jeszcze województwo zachodniopomorskie na A6 od węzła Szczecin-Kijewo mamy dość spory korek i to droga w kierunku Goleniowa. Bez zmian w województwie łódzkim, gdzie dłużej trzeba czekać na wjazd do Piotrkowa Trybunalskiego ekspresową 8, a w Warszawie IS-8 też cały czas stoi. Od Bemowa korek kończy się za mostem generała Grota Roweckiego. W obu kierunkach mamy te spowolnienia, no chociaż najwięcej aut widzimy właśnie do Białegostoku. Bez zmian także na drodze krajowej nr 7 w Łomiankach, dojazd do Warszawy. No i na S2 coraz większe są utrudnienia, zwłaszcza na wysokości lotniska Chopina. Jeżeli chodzi o trasy te południowe, no to Wrocław, Bielany Wrocławskie, tam największy mamy korek, a zator tworzy się też już wcześniej na wysokości Żurawiny, czyli tam właśnie kierowcy ustawiają się głównie w kierunku Legnicy, jeżeli zmierzacie autostradową 4. Sporo aut na trasach śląskich. Głównie mowa tutaj o trasie do Sosnowca S86 i S1, jeżeli przejeżdżacie przez Imielin. I jeszcze Kraków, autostradowa obwodnica miasta, autostrada A4. W kierunku Tarnowa cały czas mamy dość spory ruch. Tak samo jest w Libertowie, czyli Zakopianka w drodze do Krakowa i do Zakopanego. I Szaflary, droga krajowa nr 47, jeżeli jedziecie z Nowego Targu do Zakopanego, a w Zakopanem także nie jest lepiej. Od Poronina, czyli przed samym Zakopanem, mamy naprawdę spory ruch i zator jest w całym Zakopanem. To jest ulica Nowotarska, droga wojewódzka 958 przed Rondem Solidarności. Gęsto jest też w Alei 3 Maja i to nie wszystko, bo dosłownie krajówka obok, czyli droga krajowa nr 49 od Nowego Targu do Białki Tatrzańskiej. Także stoicie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy koncert życzeń dzisiejszego popołudnia. Najpierw te nagrane.
3: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. W takim razie pozdrawiam wszystkich kierujących, całą redakcję Polskiego Radia Kierowców, z którą jeżdżę cały czas, jest super. No i całą rodzinę znajomych. Dodam jeszcze z ciekawości, że na polu, panie Robercie, 23 stopnie. Pozdrawiam serdecznie, szerokości.
0: Pozdrawiam serdecznie, szerokości na polu, czyli Małopolska, 23 stopnie, bo na dworze w Mazowieckiem, a sprawdzę dla Krzysztofa, żeby nie było. 21, czyli chłodniej. Na dworze chłodniej niż na polu, a teraz jeszcze pozdrowienia od Ani. Ania pozdrawia wszystkich, którzy będą dziś celebrować Dzień Pocałunków, słuchaczy, kierowców i najlepsze radyjko. No to gramy.

0: No i wracamy do rozmowy o ocenę, tak naprawdę, które można sprawdzić, przypominamy, w aplikacji mObywatel. A opowiada o tym Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Damianie, jest pytanie od Przemo, naszego słuchacza, chirurga dziecięcego. Czy aktualizacja aplikacji mObywatel wystarczy? Tutaj pyta nasz słuchacz i dodaje coś takiego. Konieczna aktualizacja i dla dowodu rzut ekranu. Rzut ekranu się nie zamieścił, Przemo, ale mówiliśmy o tym, prawda, że aktualizacja
1: mówiliśmy, tak. Oczywiście to działa tak, że ministerstwo pewnymi koszykami dokładało tę usługę do, no do, dla wszystkich użytkowników, tak, dla wybranych, znaczy może nie wybranych, tylko ogół użytkowników podzielony na grupy i każda z grup dostawała po kolei, była odsłaniana ta aplikacja, ale dla pewności, ponieważ uwaga, ostatnio wchodziły
0: jakie
1: nowości.
0: Grupy? Bo to ciekawe, co mówisz.
1: Grupy w sensie, że mają podzielone, podejrzewam, nie wiem dokładnie, bo to jest poza moim obszarem działania tak naprawdę, ale...
0: I najpierw mężczyzną powyżej 40.
1: Nie o to chodzi. Myślę, że są to z jakichś powodów technicznych pliki objętościowe, w sensie...
0: Rozumiem, trzeba
1: liczby
0: stopniowo.
1: Użytkowników. Tak, okay. Dokładnie. Nie wdrożymy tego 12 czy 15 czy 20 milionom osób naraz, tylko po prostu odsłaniamy stopniowo po
0: Rozumiem.
1: Kolei.
0: A teraz już jest zasłonięte.

0: Tak, jest odsłonięta od końca czerwca, tak naprawdę od początku lipca, więc usługa świeża. Ciekawostka, kilkadziesiąt tysięcy sprawdzeń już tego OC, tylko jest z tej usługi. I to pytanie o aktualizację jest o tyle istotne, że tak, wymuśmy tę aktualizację sami. Dlaczego? Tu nie będzie wątku ubezpieczeniowego, ale myślę, że dość istotny. Dlatego, że ostatnio ministerstwo dodało tam więcej funkcjonalności. Bo mamy i dyplomy, mamy różne uprawnienia i tak dalej. Wiemy, obywatelu naprawdę jest coraz więcej tych funkcjonalności i w tym to nasze sprawdzenie OC. Więc warto zaktualizować.
1: Warto zaktualizować, warto sprawdzić, czy ten, z kim mamy jakieś nieporozumienie, coś na drodze ma OC i wtedy przynajmniej trochę jesteśmy spokojniejsi, prawda?
0: Dokładnie.
1: To można sprawdzić w mObywatelu, a teraz wracamy do tego, o czym mówiliśmy. Jak sprzedamy albo kupimy samochód, to co powinniśmy zrobić?
0: Dobra, to uwaga, bo tego nie wiemy i tutaj tego nie wiemy, zapominamy o tym. A ja chciałem przypomnieć, że każdy rejestr, w którym znajdują się dane i również ta usługa, o której przed chwilą powiedzieliśmy, on jest na tyle aktualny, na ile my, obywatele, wykonamy pewne obowiązki informacyjne, kiedy z jednej strony albo kupujemy, albo sprzedajemy pojazd. Znowu, kupuję od ciebie pojazd. W związku z tym tak, muszę zadbać o ubezpieczenie. Jeśli jest twoje ubezpieczenie, to oczywiście...
1: To
0: mogę...
1: działa.
0: Działa do momentu, ale
1: OC,
0: uwaga.
1: OC.
0: Mówimy o OC. AC nie działa. Mówimy o OC. Ono działa do momentu, do końca tego okresu, na które zostało wystawione na ciebie. I ja mogę z tego korzystać, ale uwaga. Powinienem powiadomić ubezpieczyciela, że jestem nabywcą, a ty, jak jesteś zbywcą, to masz dwa obowiązki informacyjne. Jeden, powiadomić, to się nazywa właściwy organ rejestrowy, a tak naprawdę sprowadzamy to do Wydziału Komunikacji, ale uwaga, skoro rozmawiamy o świecie cyfrowym, można to zrobić przez gov.pl, robimy zdjęcie umowy i zgłaszamy zbycie przez gov.pl i mamy święty spokój, bo w rejestrach będzie odnotowane, że my nie już jesteśmy właścicielem tego, co też, uwaga, ma znaczenie
1: to
0: przy mandatach.
1: To bardzo ważne, tak,
0: punktach.
1: Dokładnie.
0: Właśnie, czy odpowiedzialności odszkodowawczej, prawda?
1: Tak jest.
0: No, zgłosiłeś, masz święty spokój, mało tego, dostaniesz potwierdzenie.
1: Potem już nie przyjdzie do nas mandat, bo przecież to nie był już nasz samochód, bo my zgłosiliśmy.
0: Dokładnie tak. Dlatego to jest istotne.
1: Dokładnie, a gdybyśmy nie zgłosili, to przyjdzie do nas mandat, musimy się potem tłumaczyć, że to już nie nasz samochód, zapomnieliśmy zgłosić, odwracać kota ogonem i tak dalej, i tak dalej. Lepiej zgłosić. To OC też jest istotne. Działa, jak powiedział Damian, do momentu zakończenia.
0: Ale mamy opcję. Możemy je wypowiedzieć. My jako, ja jako nabywca, trzymamy się przykładu, że kupuję od ciebie. Zgłosiliśmy to, co trzeba do Wydziałów Komunikacji. Ja jeszcze jako nabywca mam oczywiście obowiązek przerejestrowania w ciągu 30 dni od daty nabycia. I stwierdziłem, że nie, ja nie chcę pamiętać o tym terminie. Ja chcę już po prostu, chcę mieć swoje OC. Wypowiadam
1: i kupuję nowe.
0: Tak jest, dokładnie tak. I wtedy będę miał, zagwarantowane, że jak zapomnę, to ono mi się odnowi, czyli przedłuży automatycznie. I to jest to, o czym nieraz rozmawiamy, że z jednej strony mówimy, dobrze, możecie korzystać...
1: Czyli tak naprawdę wypowiadasz, ale ono ci się odnowi dopiero od momentu, kiedy...
0: Nie, wypowiadam, ale zawieram nową. Od razu. Tylko to musi być tak, żeby nie było ani jednego dnia przerwy.
1: To co ci się odnowi, przepraszam?
0: Ta nowa mi się odnowi. Ta nowa. Już nie będę musiał pamiętać o tym, że coś mi się kończy. Tylko ta nowa, bo o tej nowej i tak mi ubezpieczyciel przypomni. Czyli jeszcze raz. Kupiłem od ciebie pojazd
1: OC. Ubezpieczyciel ci przypomni, że ona się kończy.
0: Tak, ale też jeśli zapłacę całą składkę w okresie obowiązywania polisy, za polisę, którą ja już sobie kupiłem, umowę, którą ja już zawierałem, to ona mi się odnowi. To też przypominam, że jeśli mamy płatność ratalną i 4 raty, to jak chcemy, żeby była kontynuacja i nie chcemy mieć przygód, no dobrze, z UFG, tak to powiem, w postaci opłaty, ale i niestety regresów, czyli płacenia z własnej kieszeni za szkody, bo mi się nie odnowiło, to muszę opłacić 4 raty, a nie 3 w okresie obowiązywania polisy, po to, żeby zadziałał ten automatyzm.
1: A lepiej z Damianem nie mieć do czynienia poza Polskim Radiem Kierowców.
0: Nie jestem bardzo łagodnym człowiekiem, ale instytucja wykonuje te zadania ustawowe, które każe jej wykonać ustawodawca.
1: Tyle. Więc pamiętajcie, nie lekceważmy sobie naszych obowiązków, które mamy zarówno po sprzedaży, jak i przy kupnie samochodu. Damianie, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jak zwykle merytorycznie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Za 10 minut będzie godzina 16. Czas na kolejne informacje drogowe w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 19, Kock-Lublin, miejscowość Lubartów. Tam rowerzysta został potrącony przez ciężarówkę i jedna osoba zmarła. Właśnie ten rowerzysta. Wprowadzony był ruch naprzemienny od 10 i dopiero teraz przed 16 mamy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że droga krajowa nr 19 jest już odblokowana, także tam już można przejechać. Jeżeli chodzi o drogę krajową nr 59 na odcinku Mrągowo-Giżycko, w miejscowości Sądry wprowadzony został ruch jednym pasem. Policja jest na miejscu i kieruje właśnie Was w kierunku Mrągowa i Giżycka, a tam po 14 samochód ciężarowy wpadł do rowu i dlatego zablokowana też była ta trasa w miejscowości Sądry. A jeżeli chodzi o trasy, no to cały czas przypominamy, że jest naprawdę gęsty korek w Zakopanem. Tutaj samochody nie przejadą przez ulicę Nowotarską w najbliższym czasie i przez aleję 3 Maja do Ronda Solidarności, chociaż korek też jest i dalej na ulicy Nowotarskiej, na drodze wojewódzkiej 958 od Ronda Dmowskiego. Spory korek też jest na ulicy Powstańców Śląskich. To Zakopane, jeszcze raz przypomnijmy, chociaż korek jest też wcześniej na drodze krajowej nr 47 w Poroninie i w Szaflarach, a także w Nowym Targu mamy dość sporo samochodów. Po południu także jak zawsze jest wzmożony ruch na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Tarnowa i mamy sporo samochodów w Libertowie, czyli Zakopianka, tam prowadzone są prace drogowe. Droga krajowa nr 44 z Kawina, dłuższy dojazd jest także do Krakowa, a jeżeli chodzi o stolicę Polski, o Warszawę, to nic się nie zmienia na ekspresowej 8, gdzie mamy dosyć spory korek na S8 w kierunku Białegostoku. Ten korek ma już, sprawdzam, 4 km. I jeżeli chodzi o S2, to także coraz więcej samochodów tam widzimy. Lotnisko Chopina Warszawa, tam zaczyna się korek, który ciągnie się aż do Ursynowa, chociaż jest też dalej na wysokości Józefowa, to jeżeli jedziecie w kierunku Siedlec. No i jeszcze trasy pomorskie. Mamy spore spowolnienia na S6, Gdańsk-Matarnia i S6 także na wysokości Otomina. To jest trasa w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Także droga krajowa nr 89, spore przewężenie mamy od Letnicy w kierunku również Pruszcza Gdańskiego. 22 513 11 11 numer do Radia Kierowców. Dostępna też jest nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: Wracamy na drogi na chwileczkę za waszą sprawą, oczywiście i za waszym pośrednictwem, drodzy słuchacze. Klaudek 3 informuje, że korek mamy na zjeździe za jedynki w Knurowie. 30 minut stania, aż podobno na tej A1. Co się dzieje na drogach? O tym za 10 minut. A teraz co się dzieje z pogodą?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Chłodnawo nad polskim morzem, w Ustce zaledwie 15 stopni pokazują termometry i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce. W Kołobrzegu trochę cieplej, 16 stopni, a najcieplej, jeżeli chodzi o wybrzeże, no to na Mierzei Wiślanej. Ponad 17,5 pokazują termometry w Stegnie czy w Krynicy Morskiej. Najcieplej natomiast w Krakowie w tym momencie, czyli na polu, 23 stopnie pokazują termometry. Znacznie cieplej niż w Śródmieściu, czyli w centralnej Polsce, 19 stopni w Poznaniu, 21 w Łodzi, 21 w Warszawie, 20,5 w Bydgoszczy i Toruniu. Małopolska, tak, Małopolska i Podkarpacie i południe Lubelszczyzny w tym momencie najcieplejszym regionem Polski. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże z nami. Jeżeli chodzi o inne zjawiska pogodowe, to miejscami przelotne opady deszczu możliwe na południu, na zachodzie i na północy, a na krańcach południowych także burze z tymi opadami deszczu się pojawią. Wiatr pozostaje słaby i umiarkowany i pozostaje zachodni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Minutę po godzinie 16 ruszamy na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem. Robert Kinane.

0: Już 9 minut po godzinie 16. Teraz mam dla was taką historię, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, o historii motoryzacji. 6 dzień lipca mamy dzisiaj. 6 dzień lipca to przede wszystkim przełomowa data dla polskiego transportu. Nie wiem, czy wiecie, a jak nie wiecie, to za chwileczkę się dowiecie. Tego dnia, 6 lipca 1922 roku, wprowadzono pierwsze ujednolicone polskie tablice rejestracyjne, zastępując systemy zaborcze. Dosyć szybko sobie z tym poradziliśmy, czyli tak naprawdę samochody były przerejestrowane i przerejestrowywane i Polacy jeździli już z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Co chciałem powiedzieć? W związku z tą rocznicą teraz będzie zagadka dla was, w której pomoże mi Emilia. Emilia, no stwórzmy jakiegoś mężczyznę. Powiedzmy, jak ma na imię?
1: Czyli mogę wybrać sobie dowolne imię, jakie chcę.
0: Tak.
1: Łukasz.
0: Łukasz. No więc Łukasz jest miłośnikiem polskiego zespołu TSA. TSA brzmi tak.

0: I w pewnym momencie słuchanie muzyki grupy TSA Łukaszowi już nie wystarczało i w związku z tym, żeby podkreślić, że bardzo lubi grupę TSA, przeprowadził się nawet w miejsce, w którym numer rejestracyjny samochodu zaczyna się od liter TSA. Tak, pytanie brzmi, gdzie mieszka Łukasz? Wiecie, gdzie mieszka Łukasz? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej? Gdzie mieszka Łukasz? Emilia teraz przedstawi natomiast sytuację na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Aleś fajnie to wymyślił. Ciekawa jestem sama. Dobrze, przechodzimy do wiadomości drogowych. Nagrywacie się też wy w naszej aplikacji mobilnej.
3: Dzień dobry, autostrada A4. Odcinek Katowice-Kraków w kierunku Krakowa 387. Wypadek na 387 km w kierunku Krakowa. Trzy samochody się zderzyły. Jeszcze służb nie ma na miejscu. Tworzy się już korek. Pozdrawia Janusz.
2: No tutaj nasz słuchacz definitywnie mówi, że coś się dzieje, to też słychać po głosie, także dziękujemy za informację i zachęcamy do tego, żeby cały czas się nagrywać na naszą aplikację. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to też jest numer telefonu 22 513 11 11. Dobre informacje są z drogi krajowej numer 59, Mrągowo-Giżycko, miejscowość Sądry, 29 km i to województwo warmińsko-mazurskie, gdzie już można przejechać w kierunku właśnie Mrągowa i Giżycka, a tam od 14 pracowały służby po tym, jak samochód ciężarowy wpadł do rowu i najpierw droga była zablokowana, później byliście kierowani jednym pasem naprzemiennie. Jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze trwają prace służb, to na pewno trzeba wymienić drogę krajową numer 55 Sztum-Kwidzyn, gdzie już służby odwołały te utrudnienia, ale widać, że tam cały czas tworzy się mimo wszystko jednak korek. Najlepiej omijać, jeżeli macie taką możliwość i powtarzamy się cały czas, ale spory korek jest na S8 przed wjazdem do Piotrkowa Trybunalskiego na węźle Moszczenica. Korek ma już 3 km, no i on się nie zmniejsza. Jeżeli chodzi o korek, który się akurat wydłuża, to na pewno trzeba wspomnieć S2 w samej Warszawie, jeżeli jedziecie od lotniska Chopina, później przez Ursynów, no i dalej już autostradową obwodnicą i autostradową ekspresową dwójką, jeżeli przejeżdżacie przez Wilanów. Także mamy spory korek do Falenicy, to jest trasa, która prowadzi was do Siedlec. I na koniec obserwujemy także trasy w województwie pomorskim. Spory ruch cały czas jest na S6 Gdańsk-Matarnia, gdzie kierowcy informują, że jest zdarzenie drogowe i gęsto na drodze krajowej numer 89 jest w kierunku Pruszcza Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz ta sama historia. Łukasz, fan, przypominam, zespołu TSA. Tak gra zespół TSA.

No i tak lubi ten zespół TSA nasz Łukasz, zna wszystkie piosenki, ale to mu nie wystarczało, więc przeprowadził się w miejsce, w którym numer rejestracyjny samochodu zaczyna się też od liter TSA. Pytanie brzmi, gdzie mieszka Łukasz? Jeżeli wiecie, gdzie mieszka Łukasz, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Gdzie mieszka ten fan grupy TSA? O, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Teraz Ryszie Cashcroft.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: No właśnie, istnieje ktoś taki jak Łukasz i Łukasz, jak piszecie, mieszka obok Mateusza. To by się zgadzało. Do tego jeszcze wrócimy, a teraz wracamy na polskie drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No, mamy spory korek na S1 na wysokości Bielska Białej. 3 km ma właśnie to spowolnienie w kierunku Żywca, a w samym Żywcu na S1 też obserwujemy dość spory ruch. To dosłownie przed wjazdem do samego miasta i w kierunku Węgierskiej Górki. Rzeczywiście też to nie jest, nie są to wszystkie informacje, jeżeli chodzi o trasy południowe, o trasy śląskie i małopolskie. W Katowicach cały czas spory ruch jest na autostradzie A1. Jeżeli wyjeżdżacie z Bytomia i jedziecie do Pyrzowic, czy dalej do Częstochowy. Sporo samochodów, ciasno jest na S86. Jeżeli przejeżdżacie z Dąbrowy Górniczej i kierujecie się w stronę Tychów, droga wojewódzka 902 i droga krajowa numer 79 w Katowicach, mamy tam spory ruch. I jeżeli jedziemy autostradową czwórką w kierunku Krakowa, na pewno będziecie dłużej stać na wysokości miejscowości Zalas, czy też Tenczynek. Tam doszło do jakiegoś zdarzenia, o czym informują nas kierowcy, i na tym odcinku prowadzone są również prace drogowe. Autostradowa obwodnica Krakowa. Wcześniej tam zwalnialiście, a teraz już tworzą się korki od Balic w kierunku Tarnowa, ale też i w drugą stronę, czyli jeżeli zmierzacie do Katowic, a dalej do Wrocławia. Sytuacja nie zmienia się w Libertowie, a tam przypomnijmy, w związku z prowadzeniem robót zasadniczych budowy zachodniej części tunelu drogowego wraz z przebudową jezdni prawej, Zakopianka jest częściowo blokowana i tam tworzy się korek w sumie tak naprawdę do Krakowa, chociaż obserwujemy przewężenie nitki do Zakopanego również. Nowy Targ, droga krajowa numer 47, korek jest cały czas na wysokości Bańskiej Niżnej i w Poroninie, czyli przed wjazdem do Zakopanego. I w Zakopanem też sytuacja się nie zmienia. Droga wojewódzka 958 jest calusieńka zakorkowana. Można powiedzieć, że tam jest zator i przez jakiś czas nie wydostaniecie się z Zakopanego. Jeżeli chodzi o Warszawę, to ruch rośnie już po godzinie 16.30. I najbardziej gęsto jest na S8 w kierunku Białegostoku. Sporo aut ustawia się w Alejach Jerozolimskich i w Alei Prymasa Tysiąclecia. Taki sam ruch też jest na S2 na wysokości Wilanowa w kierunku Siedlec.

0: Korek ma już 5 kilometrów, no i pomoże, czyli też się powtarzamy, ale ruch tam cały czas jest dość spory, korki się nie kończą. Gdynia, Chylonia przed wjazdem na ulicę Morską, to informacja, którą powtarzaliśmy już wcześniej, oraz mamy spory ruch na drodze krajowej numer 91, to przed wjazdem do centrum Gdańska. Droga krajowa numer 89, jeżeli wyjeżdżacie z Letnicy w kierunku Pruszcza Gdańskiego, także postoicie od kilku do kilkunastu minut. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to gdzie mieszka Łukasz? W najbardziej niebezpiecznym mieście w Polsce, twierdzi Bartek z Inowrocławia. Co tydzień tam morderstwo. No ale na szczęście, Bartku, Mateusz sobie radzi przecież z tym. To gdzie mieszka ten Łukasz?
3: Łukasz Sandomierza. Pozdrawiam, Tomeczek z Trójmiasta.
2: Tomeczek z Trójmiasta twierdzi, że Łukasz mieszka w Sandomierzu. Nie tylko on, Ewa i Darek ze Skody też twierdzą, że Łukasz mieszka w Sandomierzu. Krzysiek z Płocka jest tego samego zdania. Pablo z Oktawi, kto jeszcze?
4: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Pozdrawiam, Dawid z Chemika.
2: No.
4: TSA.
2: Tak.
4: To są tablice z Sandomierza, więc owy Łukasz mieszka w Sandomierzu. Pozdrowionka, Dawid Skamika.
2: Pozdrawiam, z Zielonej Góry pozdrawia Jacek i też wiedział, że chodzi o Sandomierz. Tomek z Sosnowca w Sandomierzu tutaj krzyczy w aplikacji Jędrula. Kto jeszcze wiedział?
5: Świetna zagadka, też lubiłem TSA.
2: O!
5: A tu chyba chodzi o Sandomierz.
2: Tak.
5: Pewnie w Sandomierzu też lubią ten zespół. Pozdrawiam, Krzysztof Siedlec.
2: Oby, właśnie. Czy ktoś w Sandomierzu lubi TSA? Dajcie znać, jeżeli jesteście z Sandomierza. Zbyszek Skala, Arek z Forda Edge, Piotr za Trójki, Madzia i Tomasz z Volvo, Piotrek ze Sprintera. Wszyscy wiedzieli, że Łukasz mieszka w Sandomierzu. A Marcin twierdzi, że mieszka na plebanii u ojca Mateusza w Sandomierzu. TSA to oczywiście Sandomierz, oczywiście, że tak. Artur z okolic Sandomierza, o proszę bardzo. Ze względu na to, że region z dużą ilością sadów jabłoniowych, to rozwinięcie tej rejestracji TSA brzmi tak. Tata sadzi Antonówkę.
6: TSA to Sandomierz jest. Pozdrawiam, tak. Szwagieru.
2: Pozdrawiam, Szwagieru. Grzegorz, kierowca PKS, też wiedział. Bartłomiej, Pawełski, Piotr, PRK fan, Ania i Darek ze Złotej, Ania Starnowa, ekipa senatorskiej, Tomek z Volvo na S7 też zorientował się, że chodzi o Sandomierz. Kto był najszybszy?
7: Łukasz mieszka w Sandomierzu.
2: To jeszcze nie najszybszy, teraz będzie najszybszy.
8: Cześć!
2: Cześć!
8: Łukasz to pewnie razem z ojcem Mateuszem w Sandomierzu teraz mieszka. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek.
2: Piotrek, byłeś najszybszy, Piotrze, a Jarek ze Skalina był najszybszy spośród tych, którzy napisali, przepraszam, dobrą wiadomość. Więc Jarek ze Skalina i Piotrek, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich, którzy rozpoznali ten Sandomierz i TSA. I jedziemy dalej. Ask yourselves.

0: Mamy korek na S8 za Wolborzem w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Kilka kilometrów tego korka spowolnienia informuje Viola w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz przenosimy się na plażę Omaha, na której to mam nadzieję, że się opalają i ładną pogodę mają. Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
1: Dzień dobry. Witamy ponownie.
2: I po raz ostatni mówimy bonjour.
1: Tak,
2: bonjour. Nie będzie bonjourów.
1: A no właśnie, koniec z bonjourami.
0: To co będziecie jeść?
2: Ach, jednak
1: nie. Robert, stop. My dzisiaj mamy zupełnie inną logistykę i zupełnie inny plan działania. Dzisiaj mamy przede wszystkim bardzo ważny, logistycznie niesamowicie napięty i zapięty na ostatni guzik dzień, ponieważ trzeba wpakować wszystkie 72 maluchy, ale także pojazdy funkcyjne na lory. Tych lor mamy 13 i one wszystkie ruszą w stronę Warszawy. Natomiast nas trzeba z kolei zapakować do samolotu, więc już nie Normandia, nie plaża w Normandii, tylko lotnisko.
0: Okej, rozumiem. Ja do tego żuru tylko chciałem nawiązać. Rozumiem, że w Polsce żur lepszy niż we Francji.
2: Ja? Na pewno, na pewno, ale właśnie chodzi o to, że będziemy żegnali się z Francją. Udało się osiągnąć tą metę etapu europejskiego, a więc dojechaliśmy do plaży Omaha. Tam kilka takich symbolicznych wydarzeń, to znaczy w imieniu całej wyprawy maluchów Maciej Wisławski złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym właśnie wydarzenia 44 roku, a więc tej operacji Overlord. I oprócz tego udało się też odczytać list od Rafała Sonika, który to z przyczyn różnych, między innymi osobistych, nie dotarł tutaj do nas, ale no, mam nadzieję, że spotkamy go jeszcze w dalszej części wyprawy. Więc dzisiaj było bardzo formalnie i oficjalnie, to też już za nami, a jesteśmy dokładnie w momencie transferu do lotniska, czy na lotnisko, no, gdzie będziemy próbowali się wzbić w powietrze.
1: I ten samolot także, to nie będzie taki zwykły samolot, w ogóle cała ta operacja i cała ta procedura przeniesienia wszystkich uczestników Wielkiej Wyprawy Maluchów do Warszawy jest trochę skomplikowana, ale spokojnie dajemy sobie radę, mamy także tutaj ludzi od latania. Sebastian jest odpowiedzialny właśnie za tutaj tę logistykę. Jak to będzie wyglądało, jak to będzie przebiegało i czy ten samolot jest jakiś specjalny?
3: Jest to samolot dedykowany tylko i wyłącznie dla nas, a więc ten samolot musiał mieć wszystko przygotowane specjalnie pod ten lot, czego się nie robi dla takiej idei.
1: Czy na tym lotnisku lądowały już podobne maszyny?
3: Tak, lądowały, natomiast no, to nie jest lotnisko rozkładowe, więc tutaj absolutnie wszystkie procedury zostały zachowane, więc tutaj absolutnie nie będzie żadnych niespodzianek. Natomiast tak, jest to ciekawe, ponieważ no, nie jest to typowe lotnisko. Samolot tak naprawdę przygotowany jest tak jak zawsze. No, ciekawostka jest taka, że on po prostu leci na pusto z Warszawy, więc normalnie ten samolot by latał w dwie strony ludzi zabierał, więc załoga przyleci na pusto po nas. Wrócimy, no samolot był przeglądnięty przed rejsem jak za każdym razem, więc samolot jest w pełni przygotowany jak do każdego rejsu, czyli pełna obsługa techniczna została wykonana przed rejsem, tak zwane daily, tak wszystkie przeglądy, więc no nic, no będzie gotowy, będzie na nas czekał. Słuchajcie, no jest dużo wizualizacji dodatkowych, więc to jest samolot, który rzeczywiście ma polskie linie lotnicze z każdej

0: tej strony tak jak typowy samolot, natomiast w środku tak, są zrobione dodatkowe akcenty wielkiej wyprawy maluchów. To będzie robiło wrażenie, więc wejdziemy do pustego samolotu i każdy będzie w szoku.
1: I teraz najlepsze. Uwaga, ale musimy to zrobić bardzo cicho, bo jest mnóstwo uczestników tutaj koło nas. Wy to wiecie, my to wiemy, że ten samolot w środku będzie wyjątkowy. Oni wszyscy tego nie wiedzą, więc nie zdradźcie nas, proszę.
2: No tak, to samolot samolotem, ale jeszcze lotnisko to jednak też jest ciekawe, bo to jest takie lokalne, krajowe lotnisko, więc tutaj ta odprawa będzie też ciekawa. Oczywiście wszyscy, przypominam, mamy te same stroje, takie same torby, więc potem odbieranie na okręgu.
3: Dowody też mamy te same.
2: 300 toreb, jak wyjedzie na taśmie takich samych, no tak. To teraz już wyobrażam sobie to poszukiwanie swojej.
1: I to jest piękna klamra od do tego, od czego zaczęliśmy, czyli właśnie to niesamowite przedsięwzięcie logistyczne, no właśnie chociażby z tymi torbami. Jak sobie z tym poradzimy, jak poradzi sobie z tym wielka wyprawa maluchów? Na pewno dotrze do celu, bo przypominamy, że już od czwartku kolejna edycja, jakby kolejny etap czwartej edycji wielkiej wyprawy maluchów, czyli tur po Polsce, oczywiście z Polskim Radiem Kierowców i oczywiście także na pikniku Lata z Radiem, z Radiową Jedynką, więc będzie się działo już od najbliższego czwartku. Startujemy z Warszawy, spod Pałacu Kultury i Nauki, natomiast w tak zwanym międzyczasie jeszcze będziemy wam opowiadać i kilka takich sekretów ujawnimy i będą takie zakulisowe informacje. No i w ogóle podsumujemy ten etap europejski.
2: Czyli chciałbym się tak powiedzieć, nie odchodźcie od odbiorników przez najbliższe dni. Też będziemy z wami i podgrzewali tę atmosferę, żeby no, w czwartek wyruszyć w pełnym tempie od razu.
4: Po Polsce. Tym razem wielka wyprawa maluchów trwa. Kuba Marcinowicz, Michał Górski z nami. Oczywiście samolot, jak słyszeliście, duży. Mimo, że wielka wyprawa maluchów, no to wszyscy się pomieszczą. A nie, nie będę mówił, że specjalne, bo żeby nie usłyszeli ci z 32 drużyny, nie?
1: Właśnie. Cicho, cicho. To tajemnica.
4: Dobrze, dobrze.
1: Nie psujmy niespodzianki po prostu.
4: Trzymajcie się. Na razie.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Cześć, cześć.

0: Tak, nawiązując do wyprawy maluchów, pisze Adrian Zmowano, czyli samochody będą na pokładzie załadowane po raz pierwszy. Maluch pokona 100 km na godzinę. Czyli prędkość pobije swoją, to też można zapisać w kartach historii. Adrianie, nie, maluchy będą na lorach, będą jechały, natomiast uczestnicy wyprawy polecą tym samolotem. No ale rzeczywiście, no może rzeczywiście to się zdarzyć, że gdzieś ta ciężarówka pojedzie więcej niż 100 km na godzinę. Nielegalnie. Za 10 minut będzie godzina 17. Emilia Kleszczewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców gotowa, żeby podzielić się z wami tym, co zauważyła na polskich drogach. A dużo zauważyła.
1: Dużo zauważyłam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dużo zauważyłam i to dosłownie jak tutaj szłam do studia, czyli najnowsze informacje są sprzed kilku minut. Droga krajowa numer 10, Krąpiel, Suchań, miejscowość Sadłowo, czyli województwo zachodniopomorskie, 64 kilometr. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma informacji teraz o osobach rannych, natomiast wiemy, że droga krajowa numer 10 jest całkowicie zablokowana od 16 i taka też pozostanie do 19 przynajmniej. Wiemy też, co się dzieje na S8 na odcinku Wieruszów do węzła Wieluń w pobliżu miejscowości Górka Wieruszowska, to województwo łódzkie, 118 km. Samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna, no i jeden pas w kierunku Warszawy był zablokowany od godziny już, powiem której, 16:20, chociaż dosłownie właśnie przed chwilą dostaliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że do Warszawy można już przejechać. Są też wiadomości od was.
3: Dzień dobry. S8, kierunek Łódź, kilometr 119. Osobówka wpadła w bariery, stoi w poprzek w tej chwili właśnie.
1: To jest właśnie ta informacja, o której już mówiliśmy, także powtarzamy. W kierunku Warszawy można już przejechać, chociaż jak nasz słuchacz podaje, do Łodzi też są utrudnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czas na kolejny koncert życzeń w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jarek ze Skalina przyznaje, że po raz pierwszy był najszybszy. W związku z tym pozdrawia moją szaloną rodzinkę, żonę Kasię, syna Mikołajga, buziaki dla was najsłodsze. Dla nas, Jarek, dzięki. W dniu pocałunku przydadzą się. Dla żony Kasi, synka Mikołaja, za chwileczkę piosenka, ale nie tylko dla nich. Dla kogo jeszcze?
4: Cześć, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia PRK. Dla wszystkich fanów PRK, dla wszystkich, którzy od rana, od godzin porannych do godzin wieczornych słuchają Polskiego Radia Kierowców, oczywiście najfajniejszej audycji Wysokie Obroty. Pozdrawiam wszystkich pracowników radia i wszystkich słuchających. Pozdrawiał Piotrek z Zakroczynia.
0: No to dla wszystkich pozdrowionych teraz będzie piosenka, a zbliżamy się do godziny 17:00.

0: Jeśli ktoś jedzie 94 w kierunku Krakowa, już za Olkuszem, jak widzę, Adrian Mowano informuje, niech się uzbroi w cierpliwość, bo korek niesamowicie długi, jeszcze do tego ulewa przyszła. Korek spowodowany jest robotami drogowymi na 94. Przypominam, za Olkuszem w kierunku Krakowa. Dziękuję, Adrianie, za informację. Ktoś jeszcze z nami? Halo, halo.
1: Witam, drodzy radiosłuchacze. Chciałbym poinformować, że w kierunku Krakowa na S7 w Chęcinach jest lekko zakorkowane, pewnie to już widzicie na mapach. Na pasie awaryjnym stoi bus z urwanym kołem. Jest tam policja, jest delikatne zwężenie, więc uważajcie. Na 3 kilometrze w kierunku Krakowa. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy pięknie za informację i jeszcze zdaje się jedna, halo?
2: Cześć, Szymon z Golfa.
0: Cześć.
2: Zastanawiam się, czy moje wiadomości do Was dochodzą. Proszę o potwierdzenie, dzięki.
0: Szymonie, no to potwierdzamy, dochodzą. W każdej drogowej sprawie oczywiście możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe poprzez aplikację. Aplikacja działa, jak słychać, minęła 17. Sprawdźmy, co się dzieje z pogodą.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tym razem najchłodniej na Podhalu, 13,6 stopnia Celsjusza, zaledwie pokazują termometry w Zakopanem. Natomiast najcieplej na południu Mazowsza, Kozienice 23,7, czyli więcej niż zapowiadali synoptycy, bo zapowiadali tylko 23, a tu prawie 24 w Kozienicach o tej porze. Jeżeli chodzi o późne popołudnie, wieczór i noc, no to zachmurzenie raczej będzie duże, choć z przejaśnieniami. Okresami mogą się pojawić opady deszczu. Słyszeliście od Adriana informację, że w Małopolsce w tym momencie pada gdzieniegdzie. Wysokość opadów oczywiście różna, ale w centrum i na wschodzie nawet intensywne mogą się zdarzyć. Temperatura minimalna, czyli ta nocą, od 11 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 16, a nawet 17 na zachodzie i na południowym zachodzie kraju, przewidują synoptycy. Wiatr słaby, na wybrzeżu jedynie dość silny, a wiał będzie tak jak i teraz, ze zachodu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
4: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
4: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz
4: i Michał Górski.
5: To była autopromocja.
0: A my teraz na wysokich obrotach, 3 minuty po godzinie 17. Ruszamy, kłaniam się, Robert Kilen.

0: Myślałem, że jak przyszły wakacje, to Warszawa wyludnieje, pisze Artin Ząbek, a tu cała obwodnica południowa Warszawy stoi w kierunku Terespola i w kierunku Poznania też, korek. Chyba do Warszawy zjechali się turyści, żeby zwiedzać. Artin, myślę, że po 15, tak naprawdę ten najluźniejszy okres w stolicy to od 15 lipca do 10-15 sierpnia powinien potrwać i za tym trzymam kciuki oczywiście, żeby było luźniej. Wyjedźmy na wakacje, odpoczywajmy oczywiście mimo tego, że na razie pogoda no, w tym tygodniu chyba ładna nie jest, ale może od weekendu się poprawi i będzie fajne polskie lato. 10 minut po godzinie 17. Patryk Bedliński w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców wyjeżdża. Patryk, często patrzę, trochę się opaliłeś, nie?
1: Tak, tak troszeczkę. To kwestia też ubioru, a wydaje mi się, że za mało krótkiego rękawka.
0: Aha, jakby było więcej krótkiego, to by było bardziej opalone.
1: Szybciej by złapało.
0: Wyjeżdżamy w takim razie na drogi i sprawdzamy sytuację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście daje nam się we znaki korek na S2, o której już Robert wspominał, czyli na południowej obwodnicy Warszawy. 8 km zatoru mamy w kierunku Terespola, a ten korek zaczyna się po minięciu Ursynowa, no i sięga nam prawie do zjazdu na ulicę Patriotów. Jakby tego było mało, drogowe problemy także na czwórce Katowice-Kraków, na trasie do Krakowa właśnie. 387 km to jest miejsce, gdzie zdarzyły się trzy pojazdy osobowe, no i tam także korek bardzo możliwy. Na S8 z Wrocławia do Warszawy problemy na podkacie między Wieruszowem a Wieluniem. 118 km to miejsce, gdzie osobówka wjechała w bariery. Skutek to blokada jednego pasa do Warszawy właśnie. Krajowa 10 również nam gwarantuje niestety problemy. To na odcinku Krąpiel-Słuchań w pobliżu miejscowości Sadłowo. 64 km to miejsce, gdzie zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Droga jest zupełnie nieprzejezdna. A w najbliższym czasie możliwe są też niestety korki na Zakopiance, bo trasa w Libertowie będzie w najbliższym czasie zwężona do jednego pasa. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z drogami lokalnymi. Zwężenie ma pozwolić na kontynuowanie prac przy powstającym tunelu. Te utrudnienia potrwają do grudnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to teraz jazda na zielonym.
1: Jazda na zielonym.
0: Dziś będzie filozoficznie.
2: Paweł Kacperek.
0: Robert Kilen. Będziemy się zastanawiać, dlaczego i czy to prawda, że Polacy nie bardzo lubią elektromobilność z tego prostego powodu, że jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży udział w rynku samochodów elektrycznych w Europie, no to tak oscyluje wokół 20% nowo kupowanych samochodów w innych krajach Unii Europejskiej, a w Polsce 5, czyli 4 razy mniej.
2: Nie można powiedzieć, że nie lubimy, bo tych samochodów elektrycznych na ulicach rzeczywiście przybywa i na drogach.
0: Ale mniej niż w innych państwach. Czyli mniej lubimy. O, mniej lubimy niż inni.
2: To jest trochę tak, że w porównaniu z innymi państwami, my, Polska, jesteśmy krajem rynku wtórnego samochodów.
0: Nie, my dużo kupujemy samochodów nowych również. Jesteśmy całkiem sporym rynkiem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o samochody nowe. To tak się utarło, że Polacy to kupują na rynku wtórnym. Oczywiście mnóstwo z nas kupuje na rynku wtórnym i samochody używane, ale a propos samochodów używanych elektrycznych, no to ten rynek też na razie raczkuje, a praktycznie prawie wcale nie istnieje.
2: Ale właśnie o to mi chodziło, że chociaż trochę zbiłeś ten mój argument, że jesteśmy krajem samochodów używanych, ale dotąd, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, rynek wtórny niewiele miał do zaoferowania. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli już było, to te ceny nie były atrakcyjne. W porównaniu z tymi nieco bardziej leciwymi samochodami, z napędem konwencjonalnym.
0: No tak, ale czy rzeczywiście jest tak, że w innych państwach jest tak dobrze, a u nas jest tak źle, że tam kupują, a u nas nie kupują. Tam też tak naprawdę biorą w leasing, wypożyczają te samochody, kupują na raty i tak dalej, i tak dalej.
2: Dobrze.
0: I jednak 20% rynku samochodów elektrycznych, a 5% rynku, jeśli chodzi o całość rynku u nas samochodów elektrycznych, no jest to znaczne różnica.
2: Argument numer dwa. Obecnie mamy coraz lepszą infrastrukturę, ale jeszcze kilka lat temu nie było tak dobrze, jak jest dzisiaj. To po pierwsze. A po drugie, skoro mamy trochę sobie filozoficznie rozmawiać, to odpowiedziałbym, że duża część potencjalnych nabywców bazuje na opiniach innych, powielanych przez innych, no bo samodzielnie też nie mieli okazji tego sprawdzić.
0: Ale myślisz, że w innych państwach jest inaczej? Ja myślę, że wszędzie tak jest, że my opieramy się na opinii sąsiada, że sąsiad kupił, zapytam, sąsiad zadowolony, to ja też kupię, będę zadowolony. Myślę, że wszędzie działa ta poczta pantoflowa, nazwijmy to.
2: To wiesz, co ci odpowiem? W trochę inny sposób. To nie do końca mówimy o klasycznych samochodach elektrycznych, ale o mini pojazdach elektrycznych. Kiedyś rozmawiałem z jednym z przedstawicieli tychże pojazdów i powiedział mi niesamowitą rzecz, że jeżeli w danym regionie pojawi się jeden ich pojazd, to oni już sobie wewnątrz firmy robią zakłady, za jaki okres pojawi się kolejny i jeszcze kolejny. Dlatego, że sąsiedzi, znajomi widzą i wtedy zaczynają też kupować. I może jeszcze jest za mało tych,
0: którzy mają, tak? Być może.
1: Jazda na zielonym.
0: No w każdym razie ta poczta pantoflowa działa i u nas, działa pewnie w innych krajach Europy, no w ogóle w innych krajach świata też pewnie działa, bo opieramy się na opiniach znajomych, prawda? A jak znajomy jest zadowolony, to dlaczego my mamy nie być zadowoleni? Ze znajomym łatwiej porozmawiać niż z panem w salonie samochodowym, tylko nadal nie widzę korelacji między 20% w innych państwach, a 5% u nas.
2: Argument numer 3. I to jest z życia wzięte. Ja naprawdę nie wymyślam, żeby nie było. Wspomniałeś o salonach samochodowych i tu jest bardzo ważna rola, dlatego że jeszcze jakiś czas temu, nie mówię w miesiącach, ale to będzie powiedzmy między rok a dwa, jeżeli udałeś się do salonu samochodowego, zacząłeś dopytywać się o samochód elektryczny, to bardzo często sprzedawca pytał cię o to, jaką liczbę kilometrów rocznie planujesz pokonywać i bardzo

0: Bardzo często zamiast elektryka zachęcał cię na przykład na hybrydę. Wynikało to z faktu, że być może tam były jakiś inny stosunek premiowy, ja tego nie wiem, albo być może po prostu niska wiedza na temat użytkowania samochodu elektrycznego.
1: Rozumiem. Czyli z tego, co powiedziałeś, wynika fakt, że tak naprawdę sprzed

0: No właśnie, czy mamy się z czego cieszyć? Czy jakieś małe rzeczy są, które cieszą na polskich drogach? O tym już teraz Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są takie rzeczy, na przykład jeżeli jedziecie warszawskim odcinkiem drogi S8, to możecie cieszyć się, że nie po waszej stronie jest korek, bo na przykład zmierzacie na zachód i właśnie w kierunku zachodnim dosyć dobra sytuacja. Niewielkie spowolnienie mamy na wysokości Wisłostrady, no ale gorzej wyraźnie w drugą stronę, czyli do Białegostoku. Tutaj zator zaczyna się na wysokości Bemowa i sięga Marymontu. Jeżeli o stolicę chodzi, to niełatwy także wjazd od północy przez Łomianki, czyli siódemka. Wyraźny korek. Korkuje nam się również Modlińska, czyli trasa od Jabłonny, ale też S2. Tutaj mamy zator w kierunku Terespola między Ursynowem a Wilanowem, więc poprawia się delikatnie ta sytuacja. Korek w drugą stronę, czyli do Łodzi czy też Poznania też mamy i on koncentruje się głównie przy zjeździe na trasę S7. Jeżeli chodzi o samą S7, no to korek również niestety na Podkacie. Ten pojawił się między Grójcem a Radomiem na wysokości miejscowości Białobrzegi. No a pod Krakowem spowolnienia tradycyjnie już niestety na autostradzie A4 między Balicami a Tyńcem zwalniamy w obie strony. I na Zakopiance w okolicach Libertowa musimy zwolnić także niezależnie od kierunku jazdy, czy to Kraków, czy to Zakopane. S8, trasa, którą jedziemy z Wrocławia do Warszawy, również niestety z problemami, a te pojawiły się między Wieruszowem a Wieluniem na 118 kilometrze. Osobówka wjechała tam w bariery, w wyniku czego poszkodowana została jedna osoba. Mamy też zajęty jeden z pasów do Warszawy. Na 10 problemy na odcinku Krąpiel-Suchań. Tam była blokada, teraz jedziemy jednym pasem naprzemiennie, a powodem utrudnień jest zdarzenie dwóch osobówek na 64 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jak to jest z tą miłością do samochodów elektrycznych?
1: Jazda na zielonym.
0: Myślę, że u nas jest bardzo duża taka polaryzacja nastrojów. Jedni, jak już mają samochód elektryczny bądź posiadają kolejny, są zachwyceni. Na przykład Przemo pisze do nas, że ma już czwarte auto elektryczne, jest rewelacyjne i tak dalej. Jaka przyjemność z jazdy, parkingi za free i tak dalej, i tak dalej. I że się nadaje samochód elektryczny na trasy z Warszawy do Poznania, do Lublina, a za granicą to już raj i tak dalej, i tak dalej. Inni natomiast absolutnie nie wyobrażają sobie siebie w samochodzie elektrycznym. Mówią lekceważąco, że nie będą prowadzić kosiarki i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym być może ta polaryzacja wywołuje u jednych niezorientowanych niechęć, a u innych też niezorientowanych chęć sprawdzenia samochodu elektrycznego.
2: Ja myślę, że tutaj przydałby nam się jakiś psycholog społeczny, dlatego że, tak jak powiedziałeś, motoryzacja w Polsce bardzo mocno polaryzuje. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że samochody to jest ten środek lokomocji, który w naszym kraju budzi bardzo dużo emocji. I jeżeli dołożymy
0: samochody.
2: Tak, i jeżeli dołożymy do tego jeszcze zakazy i nakazy, które nam dyktuje Unia Europejska, to to wszystko, jak zbierzemy do jednego worka, powoduje,
0: że... A Polak jest niepokorny, tak?
2: Otóż to właśnie mam na myśli. My nie lubimy zakazów. My lubimy się im przeciwstawiać i pokazywać, że nikt nam nie będzie zabraniał kupować samochodów spalinowych, mimo że elektryki mogą być lepsze. To nie, trzymajmy się tych spalinowych.
0: No tak, albo hybryd. Znaczy, ja myślę, że tu pragmatyzm jednak dużą rzecz odgrywa, bo tak naprawdę chyba nie trzymamy się już samochodów spalinowych, bardziej hybryd. Hybrydy plug-in rosną w siłę w Polsce, bo ten pragmatyzm decyduje. Jeżeli mamy jeden samochód rodzinny i wyjeżdżamy nim i do cioci, i do babci na święta i na wakacje, a jednocześnie funkcjonujemy w nim codziennie, odbierając dzieci z przedszkola, jeżdżąc po mieście na zakupy, no to taka hybryda plug-in wydaje nam się, że jest rozsądnym wyborem, z tego prostego powodu, że na krótszych odcinkach tych codziennych jeździmy na napędzie elektrycznym, a na święta czy na wakacje, no nie musimy się martwić, gdzie te ładowarki i ile będziemy tam stać przy nich.
2: To prawda, zwłaszcza, że samochody hybrydowe mają coraz większe zasięgi, jeżeli chodzi o napęd elektryczny i to może wpływać na to, o czym przed chwilą powiedziałeś, ale jest jeszcze jedna rzecz, dlaczego nie lubimy tych samochodów elektrycznych, bo się ich trochę boimy, bo najwięcej negatywnych opinii zawsze podają te osoby, które nigdy tymi samochodami elektrycznymi nie jeździły. Ja uważam i mało tego, ja nie znam ani jednej osoby, która przesiadła się na auto elektryczne, zrobiła nim minimum 1000 kilometrów i wypowiadała się niepochlebnie. Zazwyczaj niepochlebnie wypowiadają się albo ci, którzy nigdy nimi nie jeździli, albo po prostu no, zrobili krótką jazdę testową. Nie, to nie dla mnie.
0: Czyli tak naprawdę co? Zalecasz więcej odwagi?
2: Przede wszystkim. Oczywiście, że tak. I nie zarzucajmy tego internetu właśnie powielaniem tych opinii o małych zasięgach albo o tym, że się palą. Przecież ile złego dla elektromobilności wyrządziły opinie, artykuły, jakieś materiały na ten temat, że samochody elektryczne się palą. A ostatnio widziałem, któryś chyba Ministerstwo Środowiska w ogóle wydało taki raport, że samochody elektryczne wcale nie palą się częściej od samochodów spalinowych.
0: No, to prawda. O tym wielokrotnie mówiliśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No w każdym razie fakt pozostaje faktem. W Polsce udział w rynku nowych samochodów elektrycznych to 5%. W innych krajach Unii Europejskiej nawet 20%. Więc ta elektromobilność u nas na razie tak szybko się nie rozwija.
1: Jazda na zielonym.

0: To co mamy na drogach? To wie najlepiej Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety o tej porze mamy komunikacyjny szczyt, który odczujemy chociażby wyjeżdżając z Warszawy i kierując się do Łodzi autostradą A2. Na wysokości Brwinowa nie do końca płynna jazda. Jeżeli mowa o województwie mazowieckim, to także na dojeździe do węzła Wiskitki zwalniamy na trasie numer 50. Zwalniamy też w Warszawie na S2. Tutaj problemy cały czas w kierunku Terespola, choć powinien już zmniejszać korek. Nadal zwalniamy na Moście Południowym, ale w stronę zachodnią dużo lepiej. Wolniej tylko przy zjeździe Warszawa-Lotnisko. Na S8, którą jedziemy z Wrocławia do Warszawy, problemy napotkamy między Wieruszowem a Wieluniem. 118 km to jest miejsce, gdzie osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowana jest jedna osoba, no i zajęty jest jeden z pasów do Warszawy właśnie. Uwaga pod Krakowem. Spory ruch na A4, niezależnie od kierunku jazdy, między Balicami a Skawiną nie do końca płynnie się jedzie. Na wysokości Libertowa zwalniamy w obie strony, czyli to oczywiście końcowy odcinek Zakopianki tuż przed samym Krakowem. Skoro o Zakopiance mowa, na tej trasie wolniej też między Nowym Targiem a Szaflarami i tutaj już kierunek jest wyraźny, to po prostu Zakopane. No i ruszamy na trasę Krąpiel-Słuchań, tam utrudnienia w ciągu krajowej dziesiątki. 64 km i okolice miejscowości Sadłowo. To jest miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: Jeszcze 5 minut i będzie godzina 18, a do godziny 18 jest Zbyszek Zegler.
1: Wowiła!
0: What?
1: Wowiła, fajnie będzie.
0: Oje, wow. Mhm. Fajnie będzie?
1: Fajnie będzie, bo dzisiaj laureatka aż trzech Fryderyków.
0: Ojejku.
1: Aga Derlak, aha. Dziewczyna, która kończyła Berkeley
0: University.
1: University, tak. Uh-huh. No, rozsławia polski jazz na całym świecie. Gra w Panamie, gra w Chile, gra w Stanach. No i wydała fajną płytę rok temu, a będzie grała bardzo dużo koncertów, więc będziemy o tym też między innymi opowiadać. I bardzo ciekawe tematy porusza na swojej płycie ostatniej Neurodivergent, która jest o neurotypowości, więc przełożymy to na to, jakby się...
0: Na ludzki język?
1: Na kierowców.
0: A, na kierowców.
1: Jak atypowy kierowca z ADHD zachowuje się za kółkiem. No, myślę, że tematów nie zabraknie. Muzyka też inna. Zapraszam.
0: Proszę bardzo, jazzowo będzie po godzinie 19, a od godziny 18 na luzie Zbyszek Zegler.
1: Dziękujemy bardzo Robertowi Kilenowi.

0: Kaśka Schadzka twierdziła, że niebo było różowe. Może i było, może będzie granatowe, bo temperatury i zachmurzenie wskazują na to, że tak będzie w ciągu najbliższych godzin. Za chwilę szczegóły o pogodzie. Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radio Kierowców zaczynamy audycję na luzie. Od stanu pogody, właściwie temperatur w tej chwili granicznych, najzimniej w Łebie 15,3 stopnia, najcieplej w Rzeszowie 23,8. W ciągu najbliższych godzin zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, więc niebo będzie granatowe. Okresami opady deszczu od 10 do 15 mm napada. Minimalna temperatura w nocy od 11 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 16-17 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, do 55 km w porywach. Wysoko w Sudetach porywy nawet do 100 km na godzinę. W Karpatach 65 km na godzinę. No ale w góry samochodami nie wjeżdżamy, więc to tylko tak informacyjnie. Za 9 minut kolejny serwis drogowy będzie przedstawiał Patryk Bedliński. A teraz posłuchamy sobie bardzo dobrej muzyki na początek naszego spotkania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po 19 dzisiaj Aga Derlak, pianistka, jedna z najwybitniejszych, laureatka już 3 nagród Fryderyk. Maja Wasilewska jest dziś wydawczynią, pani kierownik od całej audycji. Paweł Chodyna będzie dbał o to, żeby wszystko świetnie brzmiało, bo jest realizatorem. Patryka już przedstawiałem, ja się nazywam Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania audycji na luzie i do komunikowania się przez aplikację Polskie Radio Kierowców, ewentualnie numer telefonu 22 513 11 11, aczkolwiek przez aplikację jest lepsza jakość, jak się nagrywacie. No i możliwość też pisania wiadomości tekstowych, jeżeli to możliwe, jeśli jesteście akurat na postoju. The Police na początek. Every Breath You Take, jedna z najpiękniejszych piosenek lat 80. i utwór kojarzący się z wakacjami wielu osobom. Zapraszam.

0: Mówiąc o tym wszystkim, co dzisiejszego wieczora nas czeka, nie powiedziałem o jeszcze jednej rzeczy, bo w czasie dzisiejszego Na Luzie o 21 rozpocznie się mecz Portugalia-Hiszpania. Patryk, za kim będziesz?
1: To nie jest dobre pytanie do mnie, bo ja w ogóle nie jestem za bardzo zainteresowany piłką nożną, ale strzelam, że Hiszpania.
0: Okej, okay, no dobra, zweryfikujemy jutro, bo dzisiaj o 21 początek meczu, a już teraz 10 minut po godzinie 18 Patryk Bedliński powie to, co mu bliższe, czyli co
1: zdecydowanie
0: się
1: tak
0: na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż nie będą to rzeczy najbliższe nam fizycznie, bo tym razem nie Warszawa, ale S8 prowadząca z Wrocławia do Warszawy. Piszecie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców o problemach między Wieruszowem a Wieluniem. No i mamy niestety informację od służb także, że tam zarówno samochód osobowy uderzył w bariery, jak i zderzyły się dwa busy. To kilometr 118. No a skutek tego zdarzenia to blokada jest dni w kierunku stolicy. Możemy zjechać węzłem Wieruszów i skierować się na drogę wojewódzką 482 przez Górkę Wieruszowską. Drogowe problemy pojawiły się na Krajowej 16 na trasie Kisielice i Ława. 55 kilometr to miejsce z zupełną blokadą. Niestety mamy tragiczne informacje. Jedna osoba zginęła w wyniku tego wypadku, a jeżeli chodzi o jego szczegóły, to ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Policja wyznaczyła objazd przez miejscowości Gulb i Wola. No a tymczasem na 10 zakończyły się problemy na trasie Krąpiel-Słuchań w pobliżu Sadłowa, gdzie jechaliśmy wcześniej na przemiennie w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych. Poszkodowana została jedna osoba. Uwaga na trasie, która prowadzi do węzła Wiskitki od strony Mszczonowa, czyli na 50. Ta właśnie trasa tuż przed wjazdem na autostradę zdążyła nam się zakorkować. No i jeżeli o korki chodzi, to taki zator mamy też na wysokości Białobrzegów na S7, którą poruszamy się z Grójca w kierunku Radomia. Pod Krakowem spory ruch na A4. Niezależnie od kierunku jazdy, od zjazdu na Zakopiankę do okolic Balic mamy naprawdę niełatwą sytuację. Jeżeli o Zakopiankę chodzi, to tutaj korki koncentrują się w okolicach Libertowa, czyli tuż pod Krakowem. A na tym bardziej południowym odcinku, między Nowym Targiem a Szaflarami, zwalniamy już wyraźnie w kierunku Zakopanego.
3: Dzień dobry, autostrada A2 w stronę Poznania, kilometr 124, uwaga, dwa samochody, zderzenie, nie ma osób poszkodowanych, za chwilę mogą się robić korki, ponieważ auta stoją w pasie ruchu.
1: A to wieści z naszego specjalnego drogowego numeru 22 513 11 11. Za ostrzeżenie bardzo dziękujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 13 minut po godzinie 18 w PRK trwa audycja Na Luzie, w której o ciekawych efektach dzisiejszej akcji łódzkiej policji powiem za kilka minut.

0: 17. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie i my jedziemy na luzie, ale czasami zdarzają się takie rzeczy, które powodują, że nawet będąc wyluzowanym, musimy troszeczkę ten swój luz powściągnąć. Tak jest na przykład na drodze krajowej 16 w tej chwili.
1: Halo, halo, jakieś utrudnienia w ruchu na DK16 w okolicach Kisielic od strony Iławy. Prawdopodobnie jakiś wypadek, bo tutaj jedziemy objazdami, ale ciasno jest. Trzeba uważać, bo jeżdżą duże auta i tutaj jest ciasno z mijanką. Podpowiedzcie proszę, co tam się wydarzyło na DK16. Pozdrawiam, Dawid z Kamika.
0: Pozdrawiamy, Dawidzie. O godzinie 18.30 obiecuję w imieniu Patryka Bedlińskiego, że sprawdzimy, co tam na tej krajowej 16 się wydarzyło. I przechodzimy zgodnie z zapowiedzią do łódzkiej drogówki. Łódzka policja kontrolowała dziś prędkość rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Sprawdzała, czy stosują się do obowiązujących przepisów.
2: Środek lata oznacza szczyt ruchu na łódzkich drogach rowerowych. W związku z tym policjanci prowadzą cykliczne działania, które mają na celu zdyscyplinować kierowców elektrycznych hulajnóg, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
3: Te działania skierowane są na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia.
2: Poza prędkością policjanci sprawdzali także wiek kierowców, bo zgodnie z przepisami obowiązującymi od marca z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Ponadto funkcjonariusze sprawdzali, czy młodzi kierowcy jeżdżą w obowiązkowym kasku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: A najczęstszym przewinieniem jest właśnie przekraczanie dopuszczalnej prędkości, okazuje się.
4: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
5: 30?
4: Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowód osobisty przy sobie?
5: Nie, no zwraca się, tylko no, jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
3: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
0: Przypomnijmy, policjanci weryfikują wiek kierowców, bo od marca z tego typu elektrycznych pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 roku życia. Maksymalna dopuszczalna prędkość podczas jazdy hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę. Przepisy nakazujące jazdę w kasku dla dzieci do 16 roku życia obowiązują od początku czerwca. No, dla własnego bezpieczeństwa warto jeździć w kasku, nawet jeśli przepisy nam tego nie nakazują, bo nieraz mieliśmy dowód na to, że najzwyczajniej w świecie ratuje zdrowie i życie taki kask. Wspomnienie openera teraz u nas w Na Luzie, Florence and the Machine, You've Got the Love w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: czasów, kiedy Leo Sayer chciał się zapisać do Bee Gees. You Make Me Feel Like Dancing. W PRK w Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Minęła godzina 18.30. No patrzę na tą szesnastkę krajową i myślę, że profesjonaliści muszą się zająć tematem.
1: Nie wygląda obiecująco rzeczywiście.
0: Patryk Bedliński, nie tylko o DK16.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No, rzeczywiście są drogowe problemy na Krajowej 16, więc gdybyście chcieli jechać między Iławą a Grudziądzem chociażby, czy też bliżej między Iławą a Kisielicami, to takiej możliwości na samej Krajowej 16 nie ma. Na to niestety po tragicznym wypadku w okolicach miejscowości Jędrychowo. Na 55. kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Jedna osoba niestety straciła życie w wyniku tego wypadku. A policja kieruje na objazdy lokalne między innymi przez miejscowości Gulb. Tymczasem na A2 problemy, o których mówił nasz słuchacz, czyli 124 km, trasa między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na jezdni do stolicy zablokowany jest jeden pas, bo auto osobowe uderzyło w bariery. Na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany. No i dobre wieści, te mamy z S8 na trasie z Wrocławia do Warszawy. Zakończyły się problemy między Wieruszowem a Wieluniem. Zarówno problemy związane z zderzeniem dwóch busów, jak i te, które pojawiły się po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Zatem z Wrocławia do Warszawy ekspresówką przejedziemy bez jakichkolwiek przeszkód. Krajowa 10 też powinna być już w pełni przejezdna na odcinku Krąpiel-Suchań. Wcześniej w okolicach Sadłowa zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Między Wyszkowem a Łochowem tymczasem wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę. To dlatego, że w miejscowości Skuszew na kilometrze 148 zderzyły się dwa pojazdy osobowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze Patryku do ciebie. Siemanko Zbyszku, siemanko Patryku. Meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 17, deszcz jeszcze kropi, wiatr słaby, widoczność dobra, przyczepność w porządku.
1: To pewnie od Antka.
0: Antek z Gryfina oczywiście, któremu towarzyszymy jak co wieczór w grze w darta. Trzymam kciuki za jak najwięcej potrójnych dwudziestek. Ale Antek nie tylko nam życzył danego wieczoru, ale i wszystkim kierowcom szerokości, przyczepności i spokojności i miłego wieczoru. Ale mamy też wiadomość od kolejnego stałego słuchacza. Mhm. Jeśli na luzie, to jedziemy! Pozdrowienia dla Najradia PRL. Chyba chodziło o PRK.
1: Chyba coś się zamieniło na tej klawiaturze. Był kiedyś taki słownik T9 w tych starszych telefonach.
0: O, tak.
1: Tam się takie
0: zmora
1: zdarzały.
0: Jak najbardziej, ale na usprawiedliwienie Tomka, bo to Tomek z Dużego pisze tym razem na rolkach, a nie z Dużego. Jest zdjęcie, rolki rasowe, czarne. Może tam się paluszek omsknął i się zrobiło PRL z PRK. Tak czy inaczej, będzie zaraz piosenka z PRL-u. No tak z przełomu, bo będzie Demono w piosence z PRL-u zespołu Breakout. Natomiast wersja będzie nowa z 2012, ale wcześniej posłuchamy m.in. Kamili Cabello i Young Thuga. Już 27 minut pozostaje do godziny 19. Po 19 Agaderla Kunas. Jestem podekscytowany przed tym spotkaniem z wybitną polską pianistką jazzową. No ale Kamili Cabello też mam ochotę posłuchać.

0: Za 20 minut będzie godzina 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Powitać Zbyszku, jak na luzie, to na luzie. Czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Wracam z Grecji do Polski, kierunek Warszawa. Pogoda mnie od piątku nie oszczędzała, ale nad morzem to inne odczucia. Trochę wypocząłem, naładowałem baterię. A teraz 2550 km przede mną. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Dla tych, którzy zafajerą szerokości, pozdrawiam serdecznie Puchaty ze Skanii. Bardzo serdecznie pozdrawiamy ciebie, Puchaty, i trzymamy kciuki za te 2550 km. W jak najlepszych okolicznościach przyrody, pogody, no i żeby było miło. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tych, których będziesz wymijał, wyprzedzał, z którymi będziesz po prostu dzielił drogę. Te życzenia nie bez powodu, bo nie wszyscy mają tak dobrze, to znaczy nie wszyscy mają dobrze czasami na własne życzenie. Tak było w Radomsku. Wypadek i utrudnienia na przejeździe kolejowym w Radomsku około 12:30 na przejeździe przy ulicy Kościuszki. 81-letni kierowca Forda wjechał na przejazd mimo pulsującego czerwonego światła i zderzył się z pociągiem. Jak poinformował aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, nikt nie został ranny, o dziwo, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
1: Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci na obecną chwilę wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Na obecną chwilę ten przejazd kolejowy w Radomsku jest zamknięty. Policjanci pracują na miejscu tego zdarzenia.
0: Z powodu utrudnień na trasie Częstochowa-Piotrków-Trybunalski ruch pociągów został wstrzymany. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity skierowano objazdem. No my wielokrotnie mówiliśmy na antenie Polskiego Radia Kierowców o tym, że na przejazdach kolejowych należy zachować szczególną ostrożność. Powtarzamy to prawie tak często jak to, żeby jeździć na światłach mijania, kiedy nie sprzyjają temu, żeby jeździć na dziennych okoliczności. A statystyki pokazują, że w okresie wakacyjnym dochodzi do większej liczby wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych. Wzrost natężenia ruchu turystycznego, roztargnienie, pośpiech, chyba to nadmierne wyluzowanie wakacyjne oraz niestety lekceważenie przepisów ruchu drogowego to są główne przyczyny tych zdarzeń. Przypominamy rozmowę Roberta Kilena z Bartłomiejem Wnukiem, rzecznikiem PKP.
2: Czy w wakacje dochodzi do większej liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych?
3: Statystycznie trudno powiedzieć, bo takich danych sobie nie przygotowałem. Mhm. Natomiast co do zasady dochodzi. Kolej statystycznie jest najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego.
2: Tak, jak jedziemy pociągiem oczywiście, ale nie jak się z nim zderzamy.
3: Natomiast jadąc samochodem warto do tej rutyny komunikacyjnej dodać kilka dobrych praktyk, żeby do takich zdarzeń nie doszło. Zresztą pan redaktor mówi o zdarzeniach, a często te sytuacje, które my odnotowujemy, to są zdarzenia bez kontaktu. W zeszłym roku mieliśmy 35 takich zdarzeń z udziałem pociągów Kolei Śląskich, ale w przypadku większości...
2: A co to znaczy zdarzenia bez kontaktu? To znaczy, że samochód się nie zderza z pociągiem, tak? A mimo tego dochodzi do niebezpiecznej sytuacji? Dobrze rozumiem, czy nie?
3: To chodzi o sytuacje, w których pociąg zdąży wyhamować lub samochód znajduje się na przejeździe, ale jakby poza...
2: zasięg
3: jazdy pociągu. Rozumiem. Tak.
2: Rozumiem, no to w sumie dobrze, że dochodzi do takich zdarzeń bez kontaktu, przynajmniej bezpiecznie jest. To w takim razie o czym powinni pamiętać kierowcy, którzy zbliżają się do przejazdu kolejowego?
3: No, przede wszystkim o fizyce. Każdy, kto prowadzi samochód, wie, że z prędkości 100 km na godzinę wyhamuje na przestrzeni 40-50 metrów. Pociąg, który jedzie z prędkością 100 km na godzinę, potrzebuje około kilometra, żeby się zatrzymać, i mówimy tutaj o pociągu osobowym, pociąg towarowy nawet do 1300 metrów.
2: No właśnie, z tego sobie nie zdajemy sprawy i dlatego dochodzi do zahaczenia, często dochodzi chyba, znaczy pan powiedział, że bez kontaktu, ale często też dochodzi do takich zdarzeń z kontaktem, do zahaczenia. Na szczęście mam nadzieję, że coraz mniej tych najtragiczniejszych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Dobra, pamiętamy o fizyce, jak się zachowujemy w takim razie na przejazdach kolejowo-drogowych?
3: No przede wszystkim mamy przejazdy różnej kategorii. Jeśli chodzi o te przejazdy samochodowe, no to od A do D, przy czym A to są te najbardziej chronione, gdzie przejazdem steruje uprawniony pracownik kolei lub mogą być urządzenia wyposażone w rogatki. Co ważne, te rogatki zamykają nam jezdnię na całej przestrzeni.

0: przestrzeni. Kategoria B w zasadzie różni się tym, że zamyka nam rogatka tylko pas wjazdowy. Natomiast od C zaczynają się przejazdy niestrzeżone, wyposażone wyłącznie w sygnalizację świetlną. Kategoria D to pojazdy, które nie mają żadnych systemów automatycznych ani rogatek. Tam jest po prostu znak stop i bezwzględnie przed tym znakiem należy się zatrzymać. Jeśli mówimy o tych przejazdach wyższej kategorii, no to pamiętajmy, jest często czerwone światło, jest rogatka. Jeśli świeci się czerwone światło, powinniśmy się zatrzymać, bo to oznacza, że za chwilę opadnie rogatka i wtedy możemy się nie zmieścić. To też skutkuje tym, że narażamy się na bardzo ostre sankcje, bo przejechanie na takim czerwonym świetle, nawet jeżeli rogatki nie drgną, nawet ruszenie wcześniej, bo pamiętajmy, że często jest tak, że rogatki się podnoszą, myślę sobie, a mogę ruszyć, już się zmieszczę, ale światło się jeszcze świeci, wiele przejazdów i coraz więcej jest wyposażanych w automatykę, która rejestruje wszelkie wykroczenia kierowców i każdorazowo to jest 15 punktów karnych i mandat w wysokości od 2000 zł i co ważne, jeżeli chodzi o kwotę mandatu, to ona jest taka sama również dla rowerzystów i pieszych.
1: No tak, to oczywiście duże sankcje, ale tak naprawdę chyba ważniejsze jest to, żebyśmy byli bezpieczni i żebyśmy pamiętali o tej fizyce, o której panie Bartłomieju wspomniał. I jeszcze dodajmy dla tych, którzy rzadko stykają się z przejazdami kolejowo-drogowymi, że to czerwone światło tam nie świeci ciągle, tylko pulsacyjnie, prawda? I to może niektórych kierowców mylić, bo mogą zresztą takie sygnały od naszych słuchaczy też dostajemy, że niektórzy sądzili, że jak mruga czerwone światło, to mogą jeszcze przejechać. A to jest bezwzględnie zakazane, prawda?
0: I niestety i zachęcam radiosłuchaczy do zajrzenia do kanałów media społecznościowych Kolei Śląskich. My dzisiaj tam opublikowaliśmy film, na którym kierowca zawodowy, kierowca karetki wjeżdża na strzeżony przejazd.
1: Kierowca karetki?
0: Jejku. Na szczęście nic się nie dzieje, to nie jest nasz pociąg, tam przejeżdża pociąg Pendolino, on też się mieści na tym przejeździe razem z tą karetką, tam był sygnał wcześniej, wiemy, że ten maszynista zwolnił, no i przejechał obok karetki, natomiast faktycznie karetka wjechała na przejazd.
2: Polskie Radio Kierowców. PRK. Spokojnej drogi.

0: 10 minut pozostaje do godziny 19, ja just wanna leave. To zdecydowanie nawiązanie jeszcze do tych przejazdów kolejowych. Chyba wszyscy chcemy żyć. Znaczy wszyscy normalni chcą.
1: To może być hymn wręcz takiego, takiej akcji. Gdybyśmy stworzyli taką akcję dbania o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, to Good Charlotte jako dobrze brzmiący zespół z przesłaniem jak najbardziej.
0: Mogłaby być zdecydowanie, chociaż myślę, że do takiej akcji musielibyśmy jak najbardziej prostym przekazem starać się dotrzeć, więc myślę, że można by było nagrać polską wersję tej piosenki. Wtedy już by była naprawdę pełnia szczęścia. Czy pełnia szczęścia na drogach o 18.55? Patryk Bedliński powie, czego nam do szczęścia brakuje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Brakuje nam płynnej jazdy i przejezdności, na przykład na autostradzie A2, gdzie pojawiły się problemy między węzłami Nowy Tomyśl i Buk w kierunku Warszawy. Na 124 km osobówka uderzyła w bariery. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, no ale mamy zablokowany jeden z pasów do stolicy właśnie. Poza tym korki na podkacie na dolnośląskim odcinku A4 w kierunku Legnicy od strony Wrocławia. Tłoczno robi się przy węźle łączącym A4 z A8, czyli Wrocław Południe. No i tak powoli dojeżdżamy do węzła Kąty Wrocławskie. Mamy też korek cały czas na S7 w okolicach Białobrzegów, czyli na trasie prowadzącej z Grójca na południe m.in. do Radomia. Niestety są też tragiczne informacje a propos polskich dróg, chociażby w sprawie Krajowej 16 między Iławą a Kisielicami. W pobliżu Jędrychowa na 55 km zderzyły się pojazd ciężarowy i osobówka, w wyniku czego zginęła jedna osoba. Policja wyznaczyła objazd lokalnymi drogami, m.in. przez miejscowość Gulb. A tymczasem kończą się problemy na 62 między Wyszkowem a Łochowem na wysokości Skuszewa. Wcześniej jechaliśmy tam naprzemiennie, dlatego że zderzyły się dwa samochody osobowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niemalże w rocznicę wydania płyty Neurodivergent Agi Derlach spotkamy się z artystką po godzinie 19 w Naluzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w którym teraz nas będzie oczarowywała Billie Eilish.

0: To Foo Fighters z lat 90., a w tym roku też im się przydarzyła bardzo przyzwoita płyta. Zbliża się godzina 19 i jeśli chodzi o temperatury, to najniższa w tej chwili w Łebie 14,2 stopnia, chłodniutko. Najcieplej w Rzeszowie 22,8 stopnia, prawie 23, jeśli chodzi o temperatury odczuwalne. W Kielcach najcieplej 21, w Elblągu najzimniej 11. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami. Opady deszczu się pojawią. W południowej połowie kraju lokalnie nawet burze. Miejscami napada 15 do 20 mm deszczu. Te 20 mm to na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura maksymalna jutro od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny do 40 km na godzinę, a porywy w czasie burz do 65, w czasie burz na pozostałym obszarze nawet porywy wiatru do 70 km na godzinę. Będzie wiał z zachodu, wysoko w Sudetach 100 km na godzinę będzie wiał wiatr, a w Karpatach do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, którą dziś realizujemy w składzie Maja Wasilewska, Paweł Chodyna, Patryk Bedliński. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam, gdyż teraz za kilka minut spotkamy się z naszą gościnią Agą Derlak.

0: jak ty.
1: 10 minut po godzinie 19 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Sprawdzamy sytuację na drogach tuż przed spotkaniem z gościnią, z bohaterką dzisiejszego Na Luzie. Zanim spotkanie z Agą Derlak, to jeszcze spotkanie z Patrykiem Bedlińskim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas są problemy po tragicznym wypadku między Kisielicami a Iławą. Na drodze krajowej nr 16, a konkretnie na 55 kilometrze, ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. No i niestety, zginęła jedna osoba. Na 55 kilometrze niedaleko Jędrychowa droga jest zupełnie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd, jedziemy drogą lokalną, między innymi przez miejscowość Gulb. A na A2 problemy między Nowym Tomyślem a Bukiem na trasie w kierunku stolicy. 124 kilometr autostrady A2 to miejsce, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Nikt na szczęście nie został poszkodowany, no ale jedziemy przy zwężeniu. Korek maleje na A4, która prowadzi z Wrocławia do Legnicy. Wcześniej mieliśmy zator od połączenia z S8, czyli od węzła Wrocław Południe, aż do kątów wrocławskich. Teraz co prawda jest małe spowolnienie na wysokości węzła Wrocław Południe, no ale ewidentnie sytuacja poprawia się. Pod Krakowem zrobiło się już zupełnie płynnie na A4, chociaż na innych trasach nie do końca tak jest, na przykład na Zakopiance w Libertowie. Tutaj hamujemy bardzo wyraźnie w obie strony. Ale dobra wiadomość a propos Zakopianki jest taka, że jeżeli przejedziemy Libertów, to już raczej wiele przygód takich niezbyt pożądanych nas czeka, no bo chociażby płynnie zrobiło się między Nowym Targiem a Szaflarami w kierunku Zakopanego. Za nami kłopoty między Wyszkowem a Łochowem, zatem 62 już powinna być w pełni przejezdna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zanim spotkanie z wybitną pianistką, to jeszcze posłuchajmy niezłego szansonisty. Tom Grennan, Higher w PRK, w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. 12 minut po godzinie 19.

0: Neurodivergent to jest tytułowe nagranie z ostatniej, czwartej płyty Agi Derlach, którą goszczę dzisiaj z ogromną radością w Perka w Polskim Radiu Kierowców. Chyba jeszcze u nas nie byłaś.
1: No nie byłam, nie byłam.
0: W ogóle, never nie. Ever. Audycja się nazywa Na Luzie, ale ja troszeczkę jestem spięty, bo rozmawiać o jazzie w wakacje, latem, to trochę taki oksymoron mi się wydaje, ale rozumiem. Z drugiej strony, wiesz co, no bo raczej idziemy na łatwiznę, prawda? My, nasze mózgi starają się tak...
1: Pewnie słuchacze jeżdżą, jadą na jakiś urlop, a my ich tutaj po prostu jazzem takim jeszcze awangardowym, no naprawdę.
0: Ale dzięki temu będą bardziej skupieni, wydaje
1: mi się. A może tak, mam nadzieję.
0: Kilka słów dla wszystkich, którzy ewentualnie nie znają. Aga Derlach jest naszą ambasadorką, można powiedzieć. Jazz polski rozsiewa po całym świecie. Jesteś pianistką, kompozytorką, profesorem na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w
1: Lublinie. Jeszcze nie
0: Lublinie.
1: Profesorem, nie? Ale nauczycielem akademickim, tak.
0: Trzymamy kciuki. Laureatką kilku prestiżowych nagród Europejskiego Towarzystwa Jazzowego. Zdobywczynią trzech, o ile dobrze liczę, jak na razie Fryderyków. Tak. Jesteś absolwentką Berklee College of Music w Bostonie, już siedmioletnią.
1: Tak.
0: Oraz Akademii Muzycznej Szymanowskiego w Katowicach. Tak. W fortepian?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: I jesteś buntowniczką.
1: No tak, raczej. No, czasem tak, czasem tak.
0: Śmiem postawić taką tezę, bo skoro wydałaś taką płytę jak Neurodivergent w 2025 roku, to inaczej cię nazwać nie można. Co cię skłoniło do tego, żeby aż tak się zbuntować?
1: Powiem tak, wydaje mi się, że ta buntowniczość, czy zbuntowanie, czy buńczuczność, lubię to słowo buńczuczność, jest taką fajną cechą artystów. Myślę, że artyści muszą się trochę buntować i buntować się trochę i na siebie samych, i na świat, i trochę podważać swoje i wcześniejsze jakieś wybory, i czasami dokonywać właśnie nowych i takich zaskakujących wyborów, zaskakujących i dla słuchaczy, i dla samych siebie. Tak mi się wydaje. Oczywiście też tak. Oczywiście są też artyści, których bardzo cenię za pewną spójność narracji. Tak. Natomiast we mnie jest taka chęć ciągłego poszukiwania. Można to porównać do chęci podróżowania i odkrywania nowych horyzontów, nowych miejsc. I
0: przyszedł
1: tak
0: mi do głowy
1: jest.
0: W tej chwili artysta, na którego koncercie po prostu nie byłem w stanie nie zbierać szczęki po każdym utworze. Herbie Hancock.
1: No tak, tak, tak, tak. I to jest też postać, znaczy Herbie Hancock i Miles Davis są takie dwie postacie, które kształtowały rozwój
0: współczesnego jazzu.
1: W ogóle jazz i rozwój jazzu, ale rozwój też tak naprawdę innych pokrewnych gatunków, które z tego jazzu się wyłoniły. Dlatego też ich twórczość jest tak różnorodna, bo oni przechodzili po prostu z jednego stylu do drugiego i tego się nie bali.
0: W przypadku Herbiego Hancocka też zmiana instrumentarium.
1: No, oczywiście,
0: w momencie, kiedy
1: przecież,
0: się zaczął bawić syntezatorami, no to zaczął tworzyć zupełnie inną muzykę.
1: Dokładnie, dokładnie. I to jest też bardzo ciekawe, myślę, że też dla osób, które nas słuchają i nawet może o jazzie wiedzą niewiele, ale tak naprawdę muzyka współczesna, muzyka także, no można powiedzieć, no soulowa, popowa, rockowa, fusion, no to ona gdzieś ma zalążki muzycy jazzowej, która gdzieś tą muzykę rozrywkową, czy to w sposób muzyczny, czy to właśnie w sposób taki instrumentalny, ubogaciła. A Herbie Hancock rzeczywiście nie bał się nowości syntezatorowych i to nawet w swojej biografii podkreśla, że po prostu gdy tylko jakaś nowinka techniczna się pojawiła, to robił wszystko, żeby mieć dostęp do tego synta i sobie go poeksplorować. I no tutaj mówimy o takich, prawda, postaciach jazzu, które rzeczywiście ten rozwój jazzu warunkowały. Więc tutaj nie będę się porównywać tą moją buńczucznością do Herbiego Hancocka czy Milesa Davisa.
0: Ale ja się porównałem.
1: Tych ojców jazzu. Natomiast myślę, że to, co mogę porównać, to tą chęć do ciągłego odkrywania i ciągłego też kwestionowania i zadawania tego pytania, czy chcę tak, czy chcę tak, a teraz kim chcę być? I o ile, tak jak mówię, są artyści, których bardzo cenię za pewną spójność, to ja wiem, że jestem tą artystką, która co chwilę będzie zmieniać zdanie, ale cieszę się z tego powodu, że no jestem w takiej niszy, że tak powiem, muzycznej, że mogę sobie na to pozwolić i że jazz też jest tak szeroki i ma i mini się tyloma odcieniami i barwami, że można sobie pozwalać na te eksperymenty.
0: A z tego powodu

0: Że mają tylko korzyści, bo każda twoja płyta jest inna.
1: Jest inna. Proszę państwa, można na wieczory relaksujące, bardzo proszę, na przykład płyta Healing, na bardziej takie romantyczne Parallel, która jest trochę też taka no, słowno-muzyczna, no a na takie totalne szaleństwo to zapraszam do słuchania Neurodivergent.
0: A First Thought?
1: A o First Thought, o matko, już prawie nie pamiętam.

0: o neuroatypowości, tak, a więc jest. O alternatywnych sposobach myślenia i działania, tak, podczas grania, komponowania.
1: Grania, życia w ogóle też.
0: A jazdy, tak, samochodem też?
1: No jazdy samochodem też. No ja tutaj się muszę przyznać,
0: że... A typowi nie powinni jeździć?
1: Nie, no wszyscy mogą jeździć, oczywiście. Ja po prostu z tą jazdą u mnie jest problem o tyle, że mam właśnie problem ze skupieniem się i z tym, że bardzo często coś jakby moją uwagę przekuwa i ciężko mi po prostu skupić się na jeździe i też jak prowadzę, to nie mogę rozmawiać jednocześnie. Także jest to dla mnie pewne wyzwanie.
0: Myślę, że, bo przepraszam, Aga, tak, to są rzeczy, o których eksperci mówią, tak, że my bagatelizujemy, a tak naprawdę, nawet jeżeli rozmawiamy przez zestaw głośnomówiący, to nie jesteśmy w stanie w 100% skoncentrować się na drodze. Ba, my się koncentrujemy wtedy na 35-40%, tak naprawdę. I już jesteśmy bardzo... Bez względu na to, czy mamy ADHD, czy nie.
1: No tak,
0: jesteśmy
1: oczywiście
0: bardzo rozproszeni. Tak. Więc być może to jest przejaw twojej bardzo dużej odpowiedzialności, jeżeli
1: to znaczy tak,
0: to,
1: mam nadzieję, czy też, bo ja rzeczywiście czuję ogromną odpowiedzialność za kierownicą i sobie myślę, jak to możliwe, że ludzie tak odważnie po prostu jeżdżą i się nie boją. Natomiast też, no to jest oczywiście praktyka i być może osoby, które mają ADHD, może mają rzeczywiście trochę większy problem ze skupieniem się i utrzymaniem tej uwagi, ale no jest to dla mnie po prostu sygnał, że ja potrzebuję więcej praktyki. I ja myślę, że to trochę na tym polega, że każdy ma do czegoś tam skłonność, czy to ze względu na jakieś zaburzenie, czy nie, czy po prostu na jakąś swoją taką specyfikę. No i po prostu czasem trzeba na coś poświęcić więcej czasu, żeby udoskonalić jakąś swoją umiejętność.
0: A jak jeździłaś, to ostatnio czym jeździłaś? Jakim samochodem?
1: Fordem, już mówię, co to było. Nie, Honda. Boże, Honda mojego chłopaka.
0: Civic?
1: Co to było? Honda?
0: Prelude? A może...
1: Taka...
0: Duża?
1: Duża.
0: No to najpewniej...
1: Może Civic? Nie, CRV-ka.
0: A, czyli już SUV.
1: Już SUV, dokładnie.
0: Myślałem, że Accord, bo Accord jest...
1: Nie, ja lubię SUVy, Nie mam za bardzo pojęcia o samochodach, ale jeżeli
0: to CRV,
1: chodzi o...
0: No to jest kawał samochodu.
1: Tak, ale lubię SUVy.
0: Boite.
1: Tak.
0: No to dobrze, no to już mamy punkt wyjścia do dalszej rozmowy.
1: Tak,
0: po godzinie 19.30 po serwisie ciąg dalszej rozmowy z Agą Derlak, która teraz się przebierze za Karola Szymanowskiego. Tak. Ten Mazur jest inspirowany.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Posłuchajmy w takim razie z... Neurodivergent Agi Derlak z kolegami w Mazurze.

0: taką nadzieję, że nie zawiodę.
1: Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No niestety wieści z dróg nie są sympatyczne. No i cały czas mamy informacje od drogowców, że trwają utrudnienia na Krajowej 16 między Iławą a Kisielicami w okolicach Jędrychowa. Na 55. kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Zginęła w tym zdarzeniu jedna osoba, a droga pozostaje zablokowana. Policja wyznaczyła objazd lokalną trasą przez miejscowość Gulb. Za nami tymczasem problemy na autostradzie A2 między węzłami Nowy Tomyśl i Buk. Zatem w kierunku stolicy poruszamy się już wszystkimi pasami. Natomiast pojawiły się kłopoty na S6 między węzłem Kowalem a węzłem Gdańsk Południe na 342 kilometrze. Zderzyły się trzy pojazdy osobowe, no i w wyniku tej kolizji zablokowane są dwa pasy na trasie prowadzącej do Łodzi. Uważajcie też na Zakopiance, bo w najbliższym czasie możliwe są tam niestety spore korki. Popularna trasa w Libertowie będzie przez najbliższe dni zwężona do jednego pasa. Na to ma związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie ma pozwolić na kontynuowanie prac przy powstającym tunelu. No i te utrudnienia bardzo mogą nam przeszkadzać w wakacje, ale potrwają jeszcze dłużej, bo według planów drogowców utrzymają się do grudnia. Natomiast obecnie na Zakopiance, głównie w Libertowie, hamujemy, a poza tym miejscem tuż pod Krakowem raczej powinno być płynnie. Wcześniej mieliśmy korek na wysokości Szaflar, a teraz na tym południowym odcinku Zakopianki już raczej powinno być zupełnie bez kłopotów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za 28 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której za chwilę wracamy do rozmowy z Agą Derlak. No i posłuchamy tego Mazura, ale wcześniej Cake by the Ocean i zespół DNCE.

0: Na pewno wszyscy zauważyli, że to nie był Mazur, tylko After Number 4.
1: Przewrócił się w grobie teraz.
0: Tak, a Aga mówi, że Karol Szymanowski się przewrócił w grobie. No myślę, że zazdrości po prostu, że nie on stworzył After Number 4. Minęła godzina 19.30. Do rozmowy za Gonderlach wracamy za kilka chwil, bo teraz równie sympatyczny, elokwentny, no reaguj. Mam.

0: Za 24 minuty będzie godzina 20. Słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj w Na Luzie Aga Derlak. Witaj raz jeszcze. Dzień dobry.
1: Witaj.
0: Bardzo się cieszę, że widzimy się przed kolejnym koncertem. Ty dużo koncertujesz, jak na jazzową artystkę, to
1: Całkiem sporo.
0: I kolejny koncert szykuje się w sierpniu w warszawskiej Jasmin. Czy
1: tak,
0: coś będzie
1: dokładnie,
0: po drodze?
1: Dokładnie. Po drodze będę gościem w zespole Pauliny Przybysz. I będzie parę koncertów w tym składzie.
0: Ale jako Rita Pax, zaraz Paulina jest
1: Nie. Właśnie nie. Paulina Przybysz wydała, jak już jesteśmy w temacie jazzowym, to wydała płytę jazzową.
0: No tak.
1: Insights. Tak. I jest to świetna płyta. Ona bierze na warsztat i bardziej i te mniej znane standardy jazzowe, ale świetne jest to, że robi je totalnie w swoim stylu, także jest...
0: A grałaś na tej płycie? Byłaś tam
1: nie, na tej płycie nagrywał Marek Pędziwiatr, ale miałam okazję też... Tak, dokładnie, ale miałam okazję i grać ten materiał, ale również grać z Pauliną w duecie. Miałyśmy ostatnio taką trasę w Japonii i tam grałyśmy też jej nowe rzeczy. Także i z tych nowych rzeczy też coś będziemy grały w wakacje, ale jeśli chodzi o mój koncert i jeśli chodzi o mój projekt, ten właśnie, którego dzisiaj słuchamy, to 14 sierpnia w klubie Jasmine zagramy i bardzo się cieszę, bo jest to przepiękne miejsce, świetnie brzmiące, w którym muzyka po prostu nabiera zupełnie innych barw, zdecydowanie bardziej nasyconych. I jest to też świetne miejsce do odbierania tej muzyki, także serdecznie zapraszam słuchaczy, szczególnie jeśli w tym klubie jeszcze nie byli, to nawet samo odwiedzenie tego klubu jest pewnym wydarzeniem, wręcz takim teatralnym można powiedzieć, także idealne miejsce do słuchania i do grania muzyki.
0: Ja mam takie przemyślenia, bo pierwszy raz w latach 90., jak jeszcze Akwarium było na Emilii Plater, poczułem ten klimat.
1: Tak.
0: Później w Tygmoncie i teraz trzecie takie miejsce w Warszawie to
1: Jasmin.
0: Jest Jasmin,
1: tak.
0: O którym niektórzy mówią Jasmin.
1: A Jasmin, no może tak, więc, no właśnie, nie wiadomo.
0: A tam wiesz. Natomiast, żeby było wiadomo, gdzie przyjechać, jak się na przykład pierwszy raz przyjedzie, to się pisze przez J.
1: Tak.
0: Natomiast tak sobie myślę, że ty przechodzisz do porządku dziennego nad rzeczami, które są ekstraordynaryjne, które są wyjątkowe, które są... Powiedziałaś, że zagrałyśmy z Pauliną w Japonii.
1: Tak.
0: Bardzo dużo podróżujesz. To nie są rzeczy oczywiste, to nie są rzeczy naturalne, to nie są rzeczy zwykłe, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ty, artystka zbuntowana, która gra niełatwą muzykę, docierasz tak naprawdę wszędzie, gdzie chcesz. Eksplorujesz Amerykę Południową, Japonię, kraje Starej Unii, no po prostu, jak to się robi?
1: Czy
0: masz rzutkiego tour menedżera, który ma...
1: Nie. Chyba mam trochę szczęścia. Chyba mam szczęście do ludzi. Chyba też lubię ludzi i nawiązuję z nimi kontakty. I bardzo też dużo mi dało przede wszystkim mój wyjazd do Stanów. Ja, jak wspomniałeś, studiowałam Berklee College of Music, gdzie poznałam wielu wspaniałych muzyków z różnych zakątków krajów. I myślę, że bardzo zadziałał networking i z wieloma z nich później współpracowałam, czy to jako podczas na przykład rezydencji na jakimś uniwersytecie, prowadziłam właśnie rezydencję taką artystyczną na uniwersytecie w Ekwadorze na przykład.
0: To jeszcze Ekwador, bo myślałem, że Panama to było takie...
1: Tak, pracowałam też w Panamie i tam też koncertowałam, ale też pracowałam w Fundacji Danilo Pereza, więc myślę,
0: Danilo Pereza, który cię zachęcił do tego, żebyś studiowała na Berklee.
1: Dokładnie. To się jakoś wszystko łączy. Oczywiście, że...
0: Przepraszam, w jakich okolicznościach po prostu spotkałaś Danilo Pereza?
1: To znaczy, ja Danilo Pereza spotkałam dopiero... czyli tak, poukładajmy sobie tak na osi czasu. Na osi czasu, ale tak, żebyśmy mieli... Rzeczywiście, ja się cieszę, że mam takie życie dosyć przygodowe. Dużo rzeczy się pięknie tutaj poukładało i się złożyło w dosyć taki niespotykany sposób. Natomiast rzeczywiście...

0: Ja do Berkeley przyszłam nie nawet dlatego, że mnie, znaczy Danilo Perez, wiedziałam, że tam naucza, który był absolutnie moim, jest moim idolem i mentorem, bo może słuchacze nie wiedzą, ale jest to pianista kwartetu, no nie żyjącego już, ale Wayne'a Shortera, który jest no takim absolutnym geniuszem i takim naprawdę guru jazzowym wszystkich, myślę, muzyków i fanów.
1: Z Milesem Davisem.
0: Tak, no, oczywiście, oczywiście. W jego drugim kwintecie, tak. I tak dalej. Tak, tak, tak. Wiedziałam, że on tam, że stworzył właśnie taki program w Berkeley. Aplikowałam też dlatego, że po drodze spotkałam Marka Walkera, perkusistę też z Bostonu, który mnie zachęcił do tego. To akurat też był taki właśnie przypadek, nie przypadek. Studiowałam tam i potem moje drogi właśnie już poszły dalej. Pracowałam potem, mieszkałam pół roku w Panamie, potem jeździłam i miałam właśnie różne rezydencje artystyczne, czy to w Chile, w Santiago, czy to w Quito, w Ekwadorze. I potem te kontakty zaczęły się rozszerzać. I ja potem zaczęłam jeździć też grać z muzykami tamtejszymi, nie tylko ze swoim projektem, ale również właśnie zawiązywały się takie super współprace, nagrywane albumy. I to czasami ma taki efekt kuli śnieżnej. I potem jak gdzieś się zasieje jakieś ziarno, to potem ono gdzieś tam za parę miesięcy czy za parę lat czasem kiełkuje. A akurat Japonia, zupełnie inny kierunek, to było pokłosie takiej trasy zorganizowanej przez Joannę Pieczykolan.
1: W ubiegłym roku gdzie tak. Krzysztof Herdzin między innymi i wy
0: też, byliście... Tak, bo było wtedy Expo w Osace.
1: Expo, tak.
0: I wokół tego Expo bardzo dużo było wydarzeń organizowanych. Tak, to był wrzesień. Mhm. To był wrzesień rok temu i Joanna Pieczykolan razem z Martą Karsz-Ashidą zorganizowały taką trasę dla polskich jazzowych muzyków i tam pojechało 20 paru muzyków jazzowych jak Maciej Obara, Nikola Kołodziejczyk, Grzegorz Tarwit i tak dalej. Też oczywiście były Czułe Struny, czyli nasz taki też flagowy projekt, czyli Chopin w interpretacji no, wspaniałych aranżerów i pianistów polskich w wykonaniu Natalii Kukulskiej. Japonia tam się zadziała i teraz nasz wyjazd z Paulino był trochę pokłosiem właśnie, tak, tak, tak.
1: Bo się spodobałyście.
0: Tak i to też taka kontynuacja współpracy polsko-japońskiej, także zaprezentowałyśmy tam nowe, jeszcze niepublikowane, nienagrane dotąd utwory Pauliny, co też było ekscytującym wydarzeniem.
1: A powiedz Aga, czy zastanawiałaś się nad tym, na ile to jest kwestia, nie ujmując, broń Boże, nie chcę tutaj wartościować, tak, ale tego, że jesteś fantastyczną pianistką. Mm-hmm. Czy że to jest trochę egzotyczne, że to jest pianistka, a nie pianista? Hmm. Czy że jesteś ładna, komunikatywna, aha, sympatyczna? Bo tak się zastanawiam, to pewnie to wszystko się jakoś tam
0: tak,
1: łączy.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Ale...
0: No, dobrze, że trafiłeś na osobę, która totalnie ma na luzie, czy jest na luzie totalnie z tym tematem, bo to jest taki temat trochę budący kontrowersje, więc tutaj
1: ale bym się od razu bym się odbił, tak, że tak jak w latach 90. Kiedy Wolfer była jedną z niewielu saksofonistek.
0: Tak, tak, tak, tak,
1: tak. Tak teraz ty, czy nie wiem, Kasia Pieczko,
0: tak,
1: jesteście pianistkami, które, no nie oszukujmy się, no są takimi rodzynkami w jazzowym środowisku trochę.
0: Tak, tak, to się oczywiście zmienia i no to można by w ogóle poprowadzić oddzielną dyskusję, aczkolwiek no...
1: A jak czujesz?
0: Ja czuję tak, że no z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że... No,
1: tylko umiejętności decydują o tym,
0: tylko umiejętności decydują, ale dobrze wiemy, że nie. I ja teraz nie mówię, że odbieram z tego jakieś profity i jakby albo celowo używam swojego wizerunku i tego, że jestem kobietą do tego, żeby coś sobie ugrać i coś wygrać, tak?
1: Ale czemu
0: mieć
1: nie?
0: Jakiś ekstra profit. Czy czemu nie? Czy ja tego nie robię, ale czy to się nie dzieje poza mną? Czy ktoś nie pomyślał sobie, o, kobieta, która gra, może ją gdzieś zablokuje. Tak mogło być na przykład jeszcze 5 lat temu. Myślę, że teraz już się ten świat trochę zmienia, ale w związku z tym, że ja gram no, od przeszło 10 lat, to myślę, że 10 lat temu tak mogło być. Dzisiaj już jest tyle naprawdę wspaniałych instrumentalistek, i to mówię nie tylko dlatego, bo wypada, bo to jest poprawne politycznie, tylko naprawdę tak jest, tak jak teraz obserwuję i europejską scenę jazzową, no to naprawdę ich jest już tyle, że powoli już nie ma znaczenia ta płeć, bo to jest coś takiego, że jeżeli na przykład, no nie wiem, w polityce, nie wiem, jest mniejszość kobiet, no to zawsze będą przyciągać spojrzenia, bo są w tej mniejszości, a jeżeli już jest, mniej więcej te proporcje już się wyrównują,

0: no to już coś się staje normą, już to oko nie wyłapie jakiegoś odstępstwa od normy, więc myślę, że to się trochę zmienia, ale czy mi to coś kiedyś dało? Być może tak, no nie oszukujmy się, jeżeli ktoś przyciąga spojrzenia, bo jest w jakiejś mniejszości, no to może też przyciągać czyjąś uwagę. Natomiast to, co tu jest najważniejsze, to, że nie jestem osobą, która po prostu jedzie, że tak powiem, na tym. Z którą powiedziałam słowo jedzie, bo jesteśmy po prostu w programie dla kierowców, więc ja nie jadę tylko na tym, że jestem taka, a nie inna, czy że jestem kobietą, tylko ja z pełną świadomością tego tematu, który jest dosyć tematem gorącym, czyli kobiety w jazzie, czy kobiety artystki, czy w ogóle ludzie w jakiejś mniejszości, którzy zmagają się czy z jakąś czasami dyskryminacją, a czasem w drugą stronę, no z jakimś
1: faworyzowaniem
0: ze względów niekoniecznie słusznych.
1: Merytorycznych.
0: Czy merytorycznych. No to ja jestem, no, dla mnie jest to najważniejszą wartością to, że ja staram się pokazywać i myślę, że to robię przez to, co robię i przez też swoją postawę taką człowieczą. No pokazuję, że to moje życie artystyczne to jest zgoła o czymś innym niż o tym, że jestem kobietą i przede wszystkim to, co robię jest po prostu dla ludzi.
1: Piękna puenta, jak najbardziej. Liczyłem na to, że tak mi odpowiesz i że to będzie świetne wprowadzenie do twojej interpretacji Mazura.
0: Super.
1: Niech ten Szymanowski się odwróci w grobie.
0: Tak jest.

0: Azur z Neurodivergent, z najnowszej płyty Agi Derlach. Ojej, mamy rocznicę, zaraz będzie rocznica od wydania, więc bardzo fajnie, że właśnie dzisiaj Aga Derlach jest z nami w studiu w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Po 20 będziemy kontynuować rozmowę, a teraz 10 minut, niespełna 10 minut przed 20 sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach, a właściwie zrobi to Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A tym razem drogowy raport zaczynamy od korka, który pojawił się na autostradzie A2 przed Słubicami na trasie prowadzącej w kierunku Niemiec. No i mamy niestety dosyć spory zator, bo 5-kilometrowy. Ten zaczyna się między Rzepinem a zjazdem z autostrady na drogę krajową 29. Poza tym drogowe problemy na S6 w okolicach Trójmiasta. Na 342 kilometrze zdarzyły się pojazdy osobowe, blokując dwa pasy w kierunku Łodzi. To jest między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. Mamy też problemy na jezdni prowadzącej w drugą stronę, czyli do Gdyni. Tutaj między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Kowale na 342 kilometrze zdarzyły się pojazdy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Natomiast na 16 niestety wciąż problemy po tragicznym wypadku. Między Kisielicami a Iławą ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Zginęła jedna osoba. 55 kilometr i okolice Jędrychowa, to jest miejsce z tymi utrudnieniami. Mamy całkowitą blokadę. Policja kieruje na objazdy lokalne. Między innymi jedziemy przez miejscowość Gulb. Na Zakopiance cały czas bez zmian na wysokości Libertowa. Tam ruch zwalnia w obie strony. Natomiast na innych odcinkach tej popularnej trasy pod Tatry raczej bez większych przeszkód możemy się poruszać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papam. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: To była reklama.

0: Bo jeszcze życie ma smak, no szczególnie jak się słucha Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie, mam nadzieję oczywiście. Trwa audycja na luzie, możecie komunikować się z nami przez aplikację Polskie Radio Kierowców. Możecie też korzystać z numeru telefonu 22 513 11 11. Nie tylko w sprawach motoryzacyjnych, aczkolwiek na tych najbardziej nam zależy. Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców o pełnej godzinie, a właśnie minęła godzina 20, jak mówiłem, zawsze podajemy stan pogody. Najcieplejsze miasto w tej chwili w Polsce to jest

0: Rzeszów 21,9 stopnia, o 20 całkiem przyzwoita temperatura, najchłodniej w Chojnicach i w Zakopanem. Rozstrzał duży, dwa krańce Polski, 14,3 stopnia w tej chwili na termometrach tamże. W Łodzi 19, w Warszawie 21, Bydgoszcz, Toruń 17, Poznań 15, Suwałki, Białystok 16,18, w Olsztynie też 16, nad samym morzem w Gdańsku 15, w Koszalinie 17, w Rzeszowie 19. No, taka temperatura, typowe polskie lato, można powiedzieć. Natomiast przed nami dość pochmurne dni z przelotnymi opadami deszczu i silnym porywistym wiatrem, który w nocy z wtorku na środę będzie najsilniej wiał na północy kraju, przekazał Polskiej Agencji Prasowej synoptyk Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z którego to instytutu dowiadujemy się też, że temperatury w nocy dziś będą się wahały, właściwie nie będą się wahały, tylko będą miały wartość od 11 do 16 stopni na zachodzie kraju, do 17, nie, przepraszam, na przeważającym obszarze kraju od 11 do 16, a na zachodzie do 17. No, różnica niby niewielka, ale jednak na zachodzie najcieplej. Wiatr do tego słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny. W Sudetach porywy do 100 km na godzinę, w Karpatach do 65, porywy w czasie burz do 55 km na godzinę, bo będą się dzisiejszej nocy jeszcze pojawiały.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gwiazdą dzisiejszego Na Luzie jest Aga Derlak. Do rozmowy wracamy po serwisie o 28 z naszą pianistką eksportową, można powiedzieć. Realizujemy program dzisiaj w składzie Maja Wasilewska, wydawczyni, Paweł Chodyna, realizator. Patryk Bedliński już za 8 minut będzie informował o tym, co na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania Polskiego Radia Kierowców przez całą dobę. No a teraz do 22, żebyśmy razem jechali tym bardziej. Zespół OMC nam będzie przez najbliższe 3,5 minuty przegrywał w piosence How Bizarre.

Tych głosów szum w porannej prasie. Widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

Jan Borysewicz, najlepszy gitarzysta w Polsce, Lady Punk, Zamki na Piasku, 10 minut po godzinie 20 w PRK. W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja na luzie, więc zwalniamy.

0: powolutku i wyjeżdżamy na polskie drogi. Patryk Bedliński wie, co się na nich dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i Zbyszek ma rację, trochę można powiedzieć wykrakał. Zwalniamy na naszych drogach, na przykład zwalniamy na autostradzie A2, dojeżdżając do polsko-niemieckiej granicy w Świecku. Korek zaczyna się między Rzepinem a zjazdem z A2 na 29 i według nawigacji mamy tam zator o długości 5 km. Korek o długości 4 km mamy z kolei na A4 przed Zgorzelcem, też na dojeździe do polsko-niemieckiej granicy i w tym przypadku zaczyna nam się korkować jeszcze przed zjazdem na Krajową 30 i 94, czyli przed Jędrzychowicami. Natomiast na 16 wciąż trwają problemy między Kisielicami a Iławą po tragicznym wypadku. Doszło do niego w okolicach Jędrychowa na 55 kilometrze. To właśnie tam ciężarówka zderzyła się z mniejszym autem i zginęła niestety jedna osoba. Policja wyznaczyła objazd zablokowanej drogi trasami lokalnymi. Między innymi jedziemy przez miejscowość Gulb. Szybko zakończyły się problemy na A18 między zachodnim węzłem w okolicach Żar a węzłem Olszyna. Tam na 4 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Był przez pewien czas zajęty jeden z pasów do Olszyny. My oczywiście zalecamy wyjątkową czujność, nawet mimo tego komunikatu o zakończonych problemach. Uważajcie na S6 pod Trójmiastem. Między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk Południe na 342 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Tutaj zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Gdybyście jednak jechali do Gdyni, to też niestety nie unikniecie problemów. Te występują również na kilometrze 342, ale powód nieco inny, bo według informacji służb zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, a zatem zwężenia w obie strony na S6 pod Trójmiastem, między węzłami Kowale i Gdańsk Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Wracamy do muzyki i to wielopłaszczyznowo, bo teraz posłuchamy najnowszej piosenki Miley Cyrus, a za chwilę spotkamy się z Agą Derlak.

0: Miley Cyrus i Brittany Howard z Alabama Shakes w piosence z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Walk of Fame, a propos Fame, 16,5 minuty po godzinie 20, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Dzisiaj z Agą Derlak w roli głównej. Jakim autem zdawałaś egzamin na prawo jazdy?
1: Jariską.
0: O! Tak. I został sentyment, bo bardzo często jest tak, że jak się zdaje egzamin jakimś samochodem, to później się chce mieć pierwszy samochód właśnie taki, wiele osób...
1: Nie, no brzydka jest Jariska. Co ty, fuk.
0: No ale wiesz, przy pierwszych doświadczeniach młody kierowca, no po prostu bierze to, co zna najlepiej.
1: No tak, ale to już bym prędzej chciała taki samochód, jaki miał mój tata wtedy, kiedy czyli? Zdawałam, ale to był jakiś Peugeot, no jakiś super. Ładny
0: no,
1: Peugeot
0: sedan.
1: Mógłby to być 407? To mógł być?
0: 407 mógł być, tak.
1: To mogło być to.
0: 407, nie? No tak, 407 był sedanem. No to jest kawał ładnej furki.
1: Tak, więc ten samochód to bym sobie mogła mieć taki. No.
0: A jaki był? Jeżeli już jesteśmy po tym fakcie, to co było pierwsze?
1: Nie mam samochodu.
0: Ale w ogóle nie miałaś?
1: I nie miałam.
0: A, ja myślałem, że miałaś, a teraz nie masz.
1: Nie miałam. No właśnie dlatego taki ze mnie kierowca. Więc ja jeżdżę tylko teraz, jak mi chłopak daje.
0: Tą CRV-kę.
1: Tą CRV-kę.
0: Okej, okay. No dobra, no fajny samochód. To trzeba ćwiczyć. A tak myślałaś, jest. Dlaczego... no nie ma takiej potrzeby, no skoro macie samochód...
1: Tak, to znaczy tutaj jeszcze jest kwestia taka, że rzeczywiście jeżeli ktoś na przykład zdaje prawo jazdy i od razu kupuje sobie auto, no to od razu nabiera tej umiejętności, nie? Bo to od razu trzeba po prostu zerwać ten plaster i jeździć. No i wtedy jeszcze póki nawet jak jest się młodym, to też się szybciej człowiek uczy, pewne odruchy zostają, tak jak zjazdu na rowerze. Tak, złe i dobre pewnie, tak. Więc ja tego auta nie miałam, ale też ja bardzo dużo poruszam się pociągami. Ja też mieszkam tuż przy samym Dworcu Wschodnim, więc ja po prostu wychodzę, 5 minut jestem.
0: Wszędzie,
1: szczerze powiedziawszy, na koncerty tak samo jeżdżę pociągami, albo samolotami, jak są to zagraniczne koncerty. Więc jeśli życie mnie zmusi do posiadania auta, bo być może taki moment nadejdzie, no to oczywiście trzeba będzie to zrobić, a na razie te pociągi jeszcze dają radę.
0: Jak wspomniałaś o tym podróżowaniu, o tym koncertowaniu, czy ty masz w rajderze jakieś wymagania odnośnie instrumentu? No bo nie każdy fortepian to jest fortepian, który ci będzie odpowiadał.
1: Jasne. I tak, i nie. Bo jeżeli mam koncert na przykład w Nosprze i ja wiem, jaki tam jest instrument, to nie piszę, że chcę nagle facioli, prawda? To tylko Herbie Hancock ma to zawsze w rajderze, że on tylko na facioli. Więc i tak, i nie.
0: To jest taki Rolls Royce wśród fortepianów, jeżeli
1: tak,
0: ktoś by
1: tak,
0: chciał.
1: Tak, dokładnie. Ja grałam tylko raz w życiu i to nie w Polsce.
0: Jest różnica,
1: Różnica w ogóle, jeśli chodzi o samą klawiaturę, samą mechanikę, jeśli chodzi o Steinwaya, jest różnica między Steinwayem a Yamaha. To są takie najbardziej, dwa takie najpopularniejsze, wiodące marki i zazwyczaj na takich instrumentach, w jakichś takich salach koncertowych grywam. Natomiast Facioli rzeczywiście ma tą mechanikę i tą klawiaturę troszeczkę inną, ten touch trochę inny. I wydaje mi się, że w Polsce być może gdzieś jeszcze jest, ale grałam raz na Facioli uwaga, żywcu. W szkole muzycznej, na warsztatach jazzowych w Żywcu, mieli facioli.
0: Bo gdzieś przy granicy z Niemcami jest takie studio bardzo wypasione i tam też jest ten fortepian.
1: A, w Lubrzy. Jeszcze jest w Lubrzy, tak, tak, dokładnie. Natomiast, więc tak jak mówię, w rajderze ja zazwyczaj po prostu podaję fortepian, a...

0: Żeby były wszystkie klawisze.
1: Tak, ale to nawet nie o to chodzi, że mogą mi podstawić, co tam chcą, tylko ja raczej wiem, co jest na miejscu tak czy siak. Więc dlatego nie gram koncertów w miejscach, gdzie nie wiem, mają jakieś stare instrumenty albo instrumentu nie mają, tylko raczej jeżeli już jestem zapraszana w jakieś miejsce, no to miejsce dysponuje instrumentem, prawda? Więc to raczej na tej zasadzie działa.
0: Czy Fryderyki do czegoś zobowiązują organizatorów? No, nie
1: tak.
0: Można zaprosić Agi Derlak i dać Jamaszkę z krótką klawiaturą do
1: tak,
0: zagrania.
1: Tak, albo elektroniczną.
0: Elektroniczną.
1: No tak, dokładnie.
0: Aga, w swoich mediach społecznościowych teraz do pani profesor się chciałem zwrócić. Podajesz na przykład przepis na napisanie jazzowego standardu. Zacytuję cię, bo to jest dzisiejszego poranka.
1: Tak.
0: W jednej tonacji, bez modulacji, aby to zrobić lub aby po prostu mieć fan i narzędzia do improwizacji harmoniczno-melodycznej. Zachęcam do eksplorowania akordów na każdym stopniu wybranej skali.
1: Tak.
0: Aby je podrasować, dodajemy akordy przejściowe, zmniejszone lub półzmniejszone, pół tonu niżej, potem dominanty, wtrącone, a potem je możemy poprzedzić relatywnymi dwójkami. Czy zgodzisz się?
1: Sól, pieprz i masło jeszcze.
0: Stwierdzeniem, że muzyka to matematyka?
1: I tak i nie. No i tak i nie. No matematyka, no bo są pewne zasady, tak jak są zasady w matematyce. No jest dominanta do C-dur. Tak, i tyle. No to nie powiem, że subdominanta jest dominantą, tak. No są pewne zasady, tak, już nie będę tutaj jakoś naszych słuchaczy tutaj zanudzać. No ale są pewne zasady, które są niezaprzeczalne, które są obiektywne, no ale mamy też cały świat relatywnych odczuć, prawda, i to jak ludzie widzą tonację kolorami, czy odczuwają jakoś emocjonalnie, że jedna, nie wiem, brzmi heroicznie, tak jak u Beethovena, tak?
0: Czy Wagnera.
1: To jakby, to są już takie rzeczy, gdzie możemy się bawić i tymi naszymi takimi właśnie subiektywnymi, relatywnymi odczuciami. Natomiast no tak, no są pewne zasady i te zasady są o tyle fajne, że osoba, która chce się nauczyć i troszeczkę nie wie, od czego zacząć, no to super. No, są pewne zasady, są pewne przepisy, które my możemy się posiłkować, żeby potem na tej bazie dodawać sobie jeszcze swoje przyprawy i budować coś zupełnie swojego.
0: Aranżację.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Czy jest taka potrzeba, bo w momencie, kiedy powstawała płyta Neurodivergent, no to ty miałaś potrzebę zrobić coś zupełnie na opak. Czy jest taka potrzeba, żeby szukać, jak to się odbywa, bo ja się zastanawiam cały czas nad tym, co będzie dalej. Znaczy, zanim ci zadam pytanie, nad czym w tej chwili pracujesz, bo pewnie coś już tam sobie pichcisz,
1: tak.
0: To zastanawiam się, co cię najbardziej motywuje do tego, żeby szukać.
1: Co mnie najbardziej motywuje? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja po prostu szukam cały czas.
0: Mm-hmm.
1: Więc nie potrzebuję jakiejś specjalnej do tego motywacji. Po prostu...
0: Może precyzyjniej. Mm-hmm. Co spowodowało, że Neurodivergent brzmi
1: jest,
0: tak, jak
1: jest.
0: Brzmi?
1: Mm-hmm. Przyszło mi po prostu do głowy, że chciałabym napisać taką muzykę albo stworzyć taką płytę z troszeczkę z innymi założeniami niż dotychczas, bo dotychczas to właśnie trochę taki przepis był. Melodia, harmonia, żeby to wzbudzało określone emocje, żeby była w tym jakaś taka, nie wiem, czy nutka czasem melancholii, czy coś takiego poruszającego, wzruszającego. Wtedy
0: plus
1: bardzo,
0: trochę wirtuozerii.
1: Tak, ale jakoś tak bardzo mi blisko była ta idea poruszenia słuchacza, wzruszenia, nie wiem, na przykład to mi wtedy, gdy nagrywałam Paralel, było u mnie w głowie. Natomiast teraz mi przyszło do głowy, co by było, gdybym napisała taką muzykę, która by była takim jakby odzwierciedleniem takiego mojego procesu, który odbywa się w głowie, takiej mojej na przykład czasem gonitwy myśli. I pamiętam, jak wysyłałam pierwsze nagrania i pierwsze szkice utworów mojemu zespołowi, który właśnie współtworzy projekt Neurodivergent, no to mówiłam, słuchajcie, to będą dziwne utwory, bo właśnie chcę zrobić taki eksperyment, co by było, gdyby muzyka odzwierciedlała po prostu to, co ja mam w głowie. Czyli czasami dwie nachodzące melodie, które są zupełnie w innych tonacjach, tak? Ja potrafię myśleć najpierw o tym, potem nagle o tym i potem wracam do tego wątku. Trochę jako, no, jako ADHD-owiec to podobno jest typowe. I ja lubię...
0: No, ale zobrazować to dźwiękami,
1: tak,
0: to już
1: tak,
0: się
1: tak.
0: zaczyna robić naprawdę...
1: To już się zaczyna robić trochę skomplikowane. Ja powiem powiem tak, właśnie dlatego na tej płycie można tak zobaczyć

jakieś dwie melodie, która jedna wychodzi z drugiej i jest z nią pozornie niepowiązana. Motywy, które się powtarzają i wchodzą w różnych tonacjach, w różnych miejscach. I jest to troszeczkę taka, zagwozdka, co tam się tak naprawdę dzieje. Z drugiej strony, w związku z tym, że gdzieś to jest określone tą improwizacją i,

0: palcem, bo... Albo może właśnie państwa tutaj skuszę. Natomiast powiem państwu tak, że ja kocham grać koncerty z tym materiałem, bo tak naprawdę te utwory to są tylko takie szkice, a to, co się z nimi dzieje na koncertach, czasami naprawdę i nas zaskakuje. Na przykład na ostatnim koncercie...
1: Dwóch takich samych koncertów
0: nie ma. Natomiast na przykład na ostatnim koncercie założyliśmy sobie z Maćkiem Szczecińskim, kontrabasistą, że będziemy się bawić alfabetem Morsa muzycznie. I graliśmy motywami różnych słów alfabetem Morsa na przykład. I z tego potem przechodziliśmy do jakiejś kompozycji. Także ja bym powiedziała, że to jest w dużej mierze muzyka improwizowana, oparta oczywiście na jakichś motywach, ale w związku z tym, że ten komponent improwizacji, czy tam improwizacja procentowo stanowi zdecydowaną większość, sprawia to, że w zależności od miejsca, od atmosfery i od tego, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie i co nam przychodzi do głowy i też jak rezonujemy z publicznością, to czasami mogą powstać naprawdę bardzo, bardzo ciekawe muzycznie twory i doświadczenia.
1: To do Neurodivergent wrócimy jeszcze, jeśli pozwolisz, po 20:30, a teraz, jasne, żeby było zaskakująca, paralel tytułowy nagranie z poprzedniej płyty.
0: Super.

0: A na Neurodivergent jest zupełnie inaczej, natomiast ta sama Aga Derlak odpowiedzialna jest za te dzieła. Minęła godzina 20.30, za chwilę wracamy do rozmowy. Na szczęście artystka postanowiła zostać z nami jeszcze troszeczkę dłużej. A teraz wyjeżdżamy na drogi za sprawą raportu Patryka Bedlińskiego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakończyły się drogowe problemy na A18 między węzłami Olszyna i Żary Zachód. Wcześniej na 4 kilometrze mieliśmy zwężenie w kierunku Olszyny, bo auto osobowe uderzyło tam w bariery. Uwaga na korki na dojeździe do polsko-niemieckiej granicy. Korkuje się m.in. autostrada A2 i tutaj zwalniamy między Rzepinem a zjazdem na drogę krajową. Korek mamy też na autostradzie A4 przed Zgorzelcem. Do tragicznego wypadku doszło niestety na Krajowej 16 w pobliżu Jędrychowa.

0: miejscowość leży między Iławą a Kisielicami, a chodzi o 55 km. Ciężarówka zderzyła się z mniejszym pojazdem i droga jest zupełnie nieprzejezdna. Policja kieruje na objazdy lokalnymi trasami, między innymi jedziemy przez miejscowość Gulb. To nie będą łatwe wyjazdy w góry. Na Zakopiance w miejscowości Libertów koło Krakowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknęła jeden pas. Wyjeżdżający z Krakowa do Zakopanego będą mieli do dyspozycji dwa zwężone pasy. Wyjeżdżający do Krakowa tylko jeden. Zmiany wiążą się z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami, tłumaczy Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
1: Niestety nie mamy możliwości tam przygotowania żadnego czwartego pasa, którym mógłby się odbywać ruch w kierunku Krakowa, z tego względu, że jest tam osuwisko, które musimy zabezpieczyć. To osuwisko było oczywiście wcześniej rozpoznane, natomiast w trakcie budowy okazało się, że jest większe niż to rozpoznanie pierwotne wskazywało. W związku z tym tych prac do zabezpieczenia osuwiska musimy wykonać więcej. To zajmuje teren i to powoduje, że nie mamy tam w tym momencie miejsca do wyznaczenia dodatkowego czwartego pasa ruchu.
0: A utrudnienia w tym miejscu na Zakopiance potrwają do grudnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Za 28 minut będzie godzina 21. Jedziecie z Polskim Radiem Kierowców. Bardzo dziękujemy za to, że tak jest. Trwa audycja na luzie. Za chwilę wracamy do rozmowy z Agą Derlak.

0: Za 24 minuty będzie godzina 21. Dziś w roli głównej w Na luzie Aga Derlak, wyluzowana.
1: Tak jest.
0: No to tylko przypomnę, że Aga jest...

0: Jedną z najchętniej zapraszanych poza granice naszego kraju pianistką, polską kompozytorką, wykładowczynią na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale zwracają się do ciebie studenci, pani profesor.
1: Tak, chyba, tak, tak, oczywiście.
0: No, oprócz tego dzielisz to z aktywnością taką typową dla artystów tworzących i występujących, czyli po prostu bardzo dużo koncertujesz. I właśnie chciałbym się na chwileczkę zatrzymać przy tym aspekcie, ponieważ bardzo mnie zaintrygowało to, że cały czas jesteś w miejscach, które no nie są oczywistymi z jednej strony, a z drugiej strony bardzo wdzięcznymi rynkami, jak na przykład Daleki Wschód, a nawet precyzyjnie Japonia. Skoro już dwa razy tam występowałaś, w odstępie półrocznym w zasadzie, jest nadzieja na to, żeby was, czy ciebie z Pauliną Przybysz, czy ciebie z twoim zespołem zapraszali dalej?
1: Myślę, że tak, bo to wszystko właśnie jest jest właśnie tym efektem kuli śnieżnej, nie? Że po prostu im częściej się gdzieś jeździ i się tych ludzi poznaje i gdzieś się te kontakty nawiązuje, to potem się zbiera tego plony.
0: A jak reaguje publiczność? Bo na rokowych koncertach wszyscy uwielbiają jeździć do Japonii, bo oni zostali mentalnie w latach 80.
1: To prawda. I to jest ciekawe, rzeczywiście. Znaczy, czy oni zostali mentalnie w latach... Może tak, bo rzeczywiście...
0: Cudzysłów. Po prostu są bardzo tacy aktywni.
1: Tak, tak, tak. Co jest ciekawym zjawiskiem, że na przykład zespół Michał Milczarek Trio, który też był w trasie wtedy, kiedy ja z Pauliną, oni są tam naprawdę absolutnymi gwiazdami, a w Polsce, z tego co ja wiem, bardzo mało grają, a tam rzeczywiście ludzie reagują naprawdę w niesamowity sposób na ich koncerty, a ta ich muzyka rzeczywiście jest taka, no z takim, no, no może rockowo, bardziej fusionowo, bardziej powiedziałabym w tę stronę, ale taka mocna, jeśli chodzi o brzmienie. Ale tutaj muszę zauważyć, że rzeczywiście publiczność japońska jest niesamowita, a co mnie najbardziej urzekło, bo oprócz tego, że w ogóle kultura japońska jest i w ogóle kultura muzyczna, ja o niej nie powiem, że bardzo dużo wiem. Tutaj Krzysiek Dziuba, czyli dziennikarz radiowej Dwójki, jest ekspertem i też był z nami wtedy, kiedy my z Pauliną, i on rzeczywiście ma ogromną wiedzę i tutaj polecam go śledzić. Natomiast muzyka japońska jest bardzo eklektyczna i mamy tam i jazz awangardowy, a też pop, którego można tam posłuchać, jest też bardzo taką mieszanką swoistą różnych stylów, co mi tylko daje do myślenia, czy jest dla mnie takim dowodem, że słuchacze są bardzo otwarci. Zwróćmy uwagę, że na przykład dla mnie popowe utwory polskie bardzo często brzmią bardzo podobnie, gdzieś są robione w podobny sposób i są robione podobnym kluczem, bo wiadomo, że musi być coś, co się sprzeda, prawda? Coś podobnego, co się będzie po prostu ludziom podobać. A w Japonii mam wrażenie, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No, nie wiem, no z tego, co ja wiem. Natomiast rzeczywiście...
0: Pamiętasz na przykład polską muzykę popularną z lat 80., gdzie z jednej strony mieliśmy Deszcz Wcisnej,
1: tak,
0: cudownie zaśpiewany i z wykorzystaniem patentów z disco, ale też i z trochę jazzu i fusion.
1: No tak, to my mieliśmy absolutnie...
0: Zauchę.
1: Dokładnie, Zauchę, nasz Stevie Wonder, prawda, polski. No rzeczywiście ta różnorodność była ogromna, a teraz gdzieś to się jakoś tak, moim zdaniem, trochę tam...
0: Zunifikowało
1: trochę, żebyś już z jakieś takie obawy, może żeby to się, nie wiem, sprzedało, czy żeby, no nie wiem, wydaje mi się, że ten music business trochę jednak tutaj nie pomaga kreatywności, ale to jest moje jakieś tam, taka jakaś obserwacja może ostatnia, ale może się mylę w takim jakimś większym...
0: Z drugiej strony jest ogromna nadpodaż muzyki i powstaje bardzo dużo rzeczy takich, które no nie są eksponowane, ale są bardzo różnorodne.
1: To też prawda, chyba bardziej mówię o takim właśnie mainstreamie, ale dlatego też o tym mówię, bo w Japonii byłam na koncercie artystki, która nazywa się Akiko i nie pamiętam, jakie ma nazwisko, natomiast podobno jest to taka postać, jest to jedna z najbardziej znanych popowych wokalistek japońskich. I na tym koncercie ja byłam tak skonsternowana, bo ja nie wiedziałam, w czym ja biorę udział, bo to jednocześnie było niesamowite i jednocześnie było śmieszne i komiczne, bo tam była i improwizacja, i trochę elementy jazzu, i funku, i jakiejś japońskiej muzyki folkowej. Ja nie wiedziałam, czy mi się to podobało, czy nie, ale byłam zachwycona tym zjawiskiem, że że to jest ich muzyka topowa. To jest ich topowa i popowa jednocześnie. Mm-hmm. To, czym się ludzie tam zachwycają, co mi tylko pokazało, że

0: słuchacze są otwarci po prostu na coś, co horyzonty. Jest w ogóle... Tak, na szerokie horyzonty. No i rzeczywiście, jak miałam tam przyjemność grać parę razy, to publiczność zawsze była zasłuchana. Raz grałam koncert w takim bardzo nietypowym, w nietypowych okolicznościach, bo był to koncert, gdzie publiczność stała dookoła mnie. Ja byłam przy fortepianie, a publiczność po prostu mnie okalała, wow, że tak powiem. I to było niesamowite, że ludzie mieli zamknięte oczy i rzeczywiście tą muzykę przeżywali. I dla mnie to też było niesamowite zjawisko i też super formuła koncertu też, że ludzie mogą być bardzo blisko artysty i blisko instrumentu, to jest też...
1: Ale może to jakiś... był solowy koncert, czy
0: tak,
1: był
0: solowy, solowy koncert, więc to też może jakiś tutaj pomysł przydaje jakiemuś organizatorowi koncertu, że można też takie koncerty zrobić, takie właśnie z takim bliskim doświadczeniem artysty. Także bardzo mnie ta publiczność japońska urzekła i mam wrażenie, że rzeczywiście jest to piękna cecha, jeżeli słuchacz ma taką otwartość na muzykę, która na przykład może być dla niego nowa, bo my mamy na taką tendencję, że lubimy to, co znamy. I to jest normalne, że my się będziemy bujać do czy muzyki, czy jakiegoś motywu, który jest tam gdzieś znany, zasłyszany. Natomiast...
1: Ale jest też ta ciekawość. Wydaje mi się, że tak, jest może w mniejszym stopniu niż te 20 czy 30 lat temu, tak, z jednej strony, a z drugiej strony. Tak. Przez to, że wszędzie jest już tego tak strasznie
0: dużo, myślę,
1: to
0: że ta ciekawość, tak jak mówisz, była kiedyś większa, bo ta muzyka wtedy się rodziła. Mm-hmm. Różne gatunki się dopiero rodziły, powstawały. Jeszcze nowinki technologiczne, tutaj, nie wiem, powstał jakiś rock psychodeliczny, tutaj cały rock progresywny, po prostu to było...
1: Instrumenty nowe.
0: No tak, to przecież to się wszystko rozwijało i po prostu wszyscy byli nastawieni, czy ludzie byli nastawieni, słuchacze, na te nowinki i się tym po prostu jarali, można tak powiedzieć. A teraz myślę, że już mamy tego tyle, że gdzieś wydaje mi się, że ten mainstream się tak trochę wypłaszczył. Natomiast fajne jest to, aby wyrabiać w sobie tą ciekawość, aby słuchać nowych rzeczy i ich tak nie odrzucać od razu, bo wolę jednak do sprzątania słuchać sobie tam jakiejś tam przyjemnej muzyczki, tylko czasem pozwolić sobie na nie wiem, nawet wylosowanie sobie, czego tam podpowie nam Spotify, jeżeli nie mam pomysłu, dobra, no to posłuchamy jakieś nowości, jakieś, nie wiem, z jakiejś wytwórni, albo może ktoś nam coś fajnego poleci. Mm-hmm. Posłuchajmy, zatrzymajmy się na chwilę, zobaczmy, co w nas to wywołuje, czy może za jakieś zaciekawienie powstanie, bo ja myślę, że też nasz mózg, jak już mówimy też o neuroróżnorodności, to też możemy powiedzieć o neuroplastyczności, też się rozwija,
1: daje się kształtować.
0: My się dajemy też kształtować i tylko zależy to od tego, jak bardzo jesteśmy otwarci i czy wejdziemy w jakąś nowość i w jakąś nową ścieżkę.
1: Ustaliliśmy Zagą, że mogę oszukać was, bo powiedziałem, że wrócimy do Neurodivergent, mm-hmm, ale przygotowałem sobie też piosenkę Pojutrze, mm-hmm, bo to jest piosenka jedna z niewielu, jeśli nie jedyna, z mm-hmm tekstem i wokalem w tak twojej...
0: Jedna z czterech akurat z poprzedniej płyty, mm-hmm,
1: na
0: ale bardzo lubię.
1: Jest dzieło Sióstr,
0: tak,
1: bo to razem z Basią, swoją siostrą, nagrałaś Pojutrze.
0: Tak.
1: Na zakończenie, wprawdzie koncert w Jasmine nie pojutrze, tylko za miesiąc, ale niech to będzie taka podpowiedź dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy, których olśniłaś tak jak mnie swoją twórczością i opowieściami. Aga Derlach na zakończenie dzisiejszego spotkania w Na Luzie w utworze Pojutrze z albumu Paralel, a właściwie najwłaściwsze byłoby sprawdzenie wszystkiego, co Aga zrobiła, bo na każdej płycie brzmi inaczej.
0: Tak jest, polecam serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Spytać jeszcze o to, co powinien mieć samochód, na którego kupno byś się zdecydowała, ale
0: co
1: nie
0: powinien
1: wiem, czy to
0: mieć?
1: Jest dobry pomysł.
0: Mhm. Co powinien mieć? Nie wiem, co powinien mieć, więc...
1: Fortepian
0: powinien mieć, dokładnie, tak.
1: To podpowiedź od Mai, naszej wydawczyni.
0: Super.
1: Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję.
1: Trzymam
0: bardzo.
1: Trzymam kciuki za kolejne koncerty, a nawet i w Japonii.
0: Super,
1: i będziemy
0: dziękuję
1: śledzić
0: bardzo
1: twoje poczynania.
0: Super,
1: Aga Derlach była dzisiaj gościem Na Luzie.

0: Jak się jedzie przy jazzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, gościliśmy Agę Derlak z albumu Parallel. Słuchaliśmy utworu Pojutrze. Minęła godzina 20.50, no to najwyższy czas na sprawdzenie, jak się jedzie po polskich drogach. Oczami, uszami, wszystkimi innymi zmysłami Patryka Bedlińskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas zupełnie nie ma przejazdu między Kisielicami a Iławą. Zablokowana jest krajowa 16 na 55 km.

0: kilometrze, niedaleko Jędrychowa. Tam ciężarówka zderzyła się z mniejszym pojazdem, no i niestety zakończyło się tragicznie. Zginęła jedna osoba. Policja wyznaczyła objazd drogą lokalną, między innymi przez miejscowość Gulb. A na A2 korek cały czas utrzymuje się w okolicach Świecka w kierunku Niemiec. Zator ma niespełna 4 kilometry. Korkuje się też A4 przed polsko-niemiecką granicą i tutaj zwalniamy w kierunku Niemiec również na odcinku ponad 2 kilometrów. Uwaga na S6, problemy cały czas w okolicach Trójmiasta, między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. Na kilometrze 342 zajęte są dwa pasy w kierunku Łodzi po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowana została w tym zdarzeniu jedna osoba. W drugą stronę, czyli od Gdańska do Gdyni, też niestety problemy w tym samym miejscu, czyli na kilometrze 342. To między węzłem Gdańsk Południe na węzłem Kowale. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany, więc to kolizja, a nie wypadek, będąc precyzyjnym. Zajęty mamy jeden pas w kierunku Gdyni, więc oczywiście od nas także prośba o to, by jechać wyjątkowo ostrożnie. Na 92, czyli trasie równoległej do A2, musimy zwolnić między Torzymiem a Rzepinem na wysokości miejscowości Pniów. Na Zakopiance natomiast dosyć dobra sytuacja, w Libertowie już zupełnie bez korków. Na południowym odcinku Zakopianki, czyli na trasie 47, mieliśmy małe spowolnienia w okolicach Szaflar, ale to na szczęście już także za nami. No i za nami także korek na S7. Zupełnie płynnie już przejeżdżamy z Grójca przez okolice Białobrzegów do Radomia. To właśnie pod Białobrzegami mieliśmy spowolnienia. I co warto odnotować tym bardziej, korków nie trzeba spodziewać się o tej porze na warszawskim odcinku drogi S8, a to nie taka oczywista sprawa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 minut i trochę brakuje do godziny 21, o której rozpocznie się mecz Hiszpanii z Portugalią. Właściwie Portugalia z Hiszpanią będzie grała o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. W składach nie ma żadnych większych niespodzianek. Skład mocno barcelonowy, jeżeli chodzi o Hiszpanię. Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Kubarsi są w składzie, więc no zobaczymy, jak się ofensywna siła Katalończyków przełoży na reprezentację. Oczywiście, jeżeli chodzi o Portugalię, na szpicy Cristiano Ronaldo i wszyscy się zastanawiają, czy bardziej wsparcie drużyny z Półwyspu Apenińskiego, czy to jest już w tej chwili bardziej obciążenie. No, za półtorej godziny będziemy wiedzieli wszystko. Tak naprawdę, chyba że będzie dogrywka, no to wtedy będziemy musieli trochę poczekać. Słuchając fantastycznej muzyki, najfantastyczniejszej, na jaką możemy się zdobyć w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, kolejne panie będą się prezentowały. Lizo na początek, Love in Real Life już za chwilę. Będzie też Landberry, a po godzinie 21 między innymi Urszuli posłuchamy. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie staramy się jak najbardziej różnorodnej muzyki słuchać razem z wami i prezentować ją. Mam nadzieję, że wycieczka w jazzowe rejony, rzadko eksplorowane na naszej antenie, była dla was ciekawa, szczególnie jeżeli słuchaliście już nie jadąc, ale będąc w domu. Aga Derlak bardzo ciekawie opowiadała. Trzymam kciuki za kolejne jej sukcesy, a teraz trochę myślę, że możemy się bardziej zrelaksować przy muzyce zza oceanu.

0: Minęła godzina 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minęła godzina 21, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, w której informujemy o tym, jakie są temperatury w tej chwili graniczne w naszych miastach. Najzimniejsze to Zakopane, 13,4 stopnia, a nieodległy Rzeszów jest miastem najcieplejszym, 20,7. Co się zaś tyczy najbliższych godzin, w nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu w centrum i na wschodzie napada od 10 do 15 mm na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 11 stopni na południowym wschodzie, czyli na Lubelszczyźnie, na Rzeszowszczyźnie, na Roztoczu i w rejonach podgórskich również do 16-17 na zachodzie i południowym zachodzie. Pomiędzy tymi 11 a 17 w głębi kraju można spodziewać się 14-15 w ciągu nocy. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Na wybrzeżu dość silny okresami, w porywach do 55 km na godzinę. Z zachodu będzie przede wszystkim wiał, a jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na przeważającym obszarze kraju, okresami opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie burze się pojawią, tam porywy wiatru do 70 km na godzinę. Miejscami opady do 15 mm, na Pomorzu, Warmii i Mazurach do 20. Temperatura maksymalna jutro od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaglądam do aplikacji Polskie Radio Kierowców. Tam wpis od Darka z Focus AST. Na drodze krajowej 25, 3 km przed Bobolicami, ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas, zdjęcie naczepy w poprzek drogi z za mokrych szyb. No prawdopodobnie wygląda to tak, jakby jakaś osobówka czy inny pojazd zajechał drogę tej ciężarówce, która się nie wyrobiła i wylądowała w rowie, na lekkim łuku, więc uważajcie. Jeszcze raz, droga krajowa 25, 3 km przed Bobolicami. Nie wiem, w którym kierunku, ale w zasadzie to jest droga jednojezdniowa, więc w obu kierunkach jest w tej chwili utrudnienie, a zablokowany jeden pas. Nie wiem, w którą stronę. W każdym razie 2,5 minuty po godzinie 21. Darku, jeżeli możesz doprecyzować, to poprosimy. W aplikacji Polskie Radio Kierowców możecie pisać na każdy temat tak naprawdę, a my zachęcamy do tego, żebyście to robili. Liczba mnoga jest o tyle uzasadniona, że robimy to z Mają Wasilewską, która jest wydawczynią, Pawłem Chodyną, który jest realizatorem, Patrykiem Bednińskim, który już za niespełna 8 minut będzie informował o tym, co na drodze. Nie tylko tej DK25. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyśmy razem spędzali te ostatnie godziny dzisiejszego dnia. Poniedziałek, 6 lipca, lato, wakacje, więc dmuchawce, latawce, wiatr i Urszula będą nam towarzyszyli przez najbliższe 5 minut.

0: Jackson 5, oczami Sonego Jay, Can't Stop Moving w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Sonny Jay to taki DJ, który się zajmował przerabianiem piosenek z Motown na współcześniejsze na początku wieku. No i całkiem nieźle mu to wychodziło. 10 minut po godzinie 21 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Rzucamy okiem na sytuację na Mistrzostwach Świata. W Dallas trwa mecz Portugalii z Hiszpanią. Wynik jak na razie 0-0. 10 minuta. No, grają. Jak się wydarzy coś bardziej spektakularnego niż przerwa nawadniająca, to damy wam znać. A na razie sprawdzamy, co na drogach. 10 minut po godzinie 21. Patryk Bedliński już sprawdził i teraz nam powie, co się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i na początek sprawdzamy sytuację na granicach. Kierowcy, którzy wyjeżdżają z Polski na teren Białorusi, czekają 2 godziny w Koroszczynie, jeżeli jadą ciężarówkami. Osobówki czekają do godziny w Bobrownikach, 2 w Terespolu. Jeżeli wyjeżdżacie z Polski na teren Ukrainy, pojazdy ma się powyżej 7,5 tony. W Dorohusku czeka się 6 godzin, w Krebennem 2 i 2 również w Medyce. Ciężarówki do 7,5 tony, czyli te mniejsze, czekają w

0: Sinie 2 godziny. Taki szacunkowy czas oczekiwania podaje Krajowa Administracja Skarbowa. Może się tak zdarzyć, że ten czas będzie się różnił od rzeczywistego. Gdyby tak było, dajcie znać, a skorygujemy nasze informacje. Jeżeli chodzi zaś o granice na zachodzie kraju, no to korek mamy na 2 w okolicach Świecka w kierunku Niemiec i ten według wskazań nawigacji ma 4 kilometry. Korek również na A4 przed granicą polsko-niemiecką. Tutaj zwalniamy w kierunku Niemiec na odcinku ponad 2 kilometrów. Uwaga na S6. Problemy występują pod Trójmiastem. Między węzłami Kowale i Gdańsk Południe są zwężenia w obie strony. Na jezdni do Łodzi samochód osobowy uderzył w bariery, a na jezdni prowadzącej do Gdyni zderzyły się 2 pojazdy osobowe. 342 kilometr, trasa między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. S6 to miejsce, gdzie niestety są problemy w obydwu kierunkach. Problemy są też po tragicznym niestety wypadku, który wydarzył się na Krajowej 16 między Kisielicami a Iławą. No i tutaj trzeba będzie skierować się na objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy ja już dzisiaj mówiłem, że jesteście niesamowici? Słuchacze Polskiego Radia Kierowców, zawsze na was można liczyć. Doprecyzowuje Darek z Focusa ST, że na drodze krajowej 25, 3 km przed Bobolicami, ciężarówka w rowie, zablokowany jeden pas. I prosiłem o doprecyzowanie w którym kierunku, więc chodzi o pas przed Bobolicami od Białego Boru. Bardzo serdecznie dziękuję. Darku, pozdrawiam jeszcze bardziej, dlatego że mamy tak precyzyjnie opisaną sytuację, że Darek dopisał, że kierowca mówił, że wpadł w poślizg, nie było innego pojazdu, a z samym kierowcą ciężarówki wszystko w porządku.
0: Gdyby jednak była potrzeba objazdu, to podglądam nawigację, no i między Bobolicami a Białym Borem na 25 można wybrać trasę alternatywną, na przykład droga wojewódzka przez Drzewiany, droga 205, a potem droga lokalna przez Sępolno Wielkie i też poradzimy sobie z takimi problemami.
2: A taka konieczność występuje, no bo droga tam jest częściowo zablokowana. Bardzo dziękujemy Patrykowi. Kolejny raport o 21.30. No a teraz muzyka w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

Muzyka to nie sport, ale czasami pojawiają się rekordy. 6 koncertów w 6 miastach w ciągu jednego dnia. Zagrała czeska rockowa grupa Cywilni Obrana, czym ustanowiła krajowy rekord, występując na trasie między Brnem a Pragą.

0: Zespół przemieszczał się między miastami wyłącznie pociągiem, występując bezpośrednio na dworcach. Każdy występ trwał około 40 minut. Grupa miała wsparcie kilkunastoosobowej ekipy technicznej, która odpowiadała za nagłośnienie i sprawny załadunek sprzętu do pociągów, zgodnie z rozkładem jazdy. Cywilni Obrana organizowała podobne jednodniowe trasy już wcześniej, jednak tym razem po raz pierwszy celem był wpis do czeskiej księgi rekordów. To naprawdę wyczerpujące, zostało mi jakieś 10% energii, czuć zmęczenie, ale i tak jest super, powiedział czeskiej telewizji frontman zespołu Marek Calik przed finałowym koncertem na dworcu głównym w Pradze. Akcje wsparły czeskie koleje, które dla podróżujących z muzykami fanów przygotowały promocyjny bilet. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Ale trzeba przyznać, że większość artystów podróżuje samochodami, stąd w ogóle ten temat w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, którego słuchacie w audycji Na Luzie, 22 minuty po 21. Sprawdziliśmy, Maja, nasza ukochana, sprawdziła rekordy liczb zagranych koncertów, które zależą od kategorii. W ciągu doby wynosi ten rekord 15 koncertów w różnych brytyjskich miastach. Zaraz powiem, kto ustanowił ten rekord. Pojedynczy wykonawca zagrał 65 koncertów, oczywiście nie jednego dnia. W kategorii największej frekwencji liderem jest Rod Stewart, 3,5 miliona widzów zgromadzonych na jednym koncercie. Najpopularniejsze rekordy w graniu liczby koncertów wspomniany 24-godzinny, czyli 15 koncertów w ciągu doby dał brytyjski muzyk folkowo-rockowy Frank Turner. Ustanowił taki rekord w 15 różnych miastach w ciągu doby w dniach 4-5 maja. Dwa lata temu w różnych sklepach płytowych. Poprzednim rekordzistą był Hunter Hayes, który zagrał 10 koncertów w ciągu doby. W ciągu 24 godzin w wielu lokalizacjach zespół rockowy złożony z muzyków pod wodzą Helge Tofta z Norwegii zagrał w czerwcu 2012 roku 65 koncertów. Nie, to niewiarygodne, ale rzeczywiście i to w księdze rekordów Guinnessa zostało odnotowane. Aha, bo to było połączone w jednej lokalizacji i w kilku lokalizacjach. Najwięcej koncertów w różnych krajach w 24 godziny zagrał gitarzysta Jeff Auk w 9 różnych krajach Europy jednego dnia, 3 marca 2012 roku, a najwięcej koncertów w jeden rok, no tutaj już nie było problemu z ustaleniem, że zagrał zespół The Rolling Stones 122 koncerty w ramach trasy Voodoo Lounge w 94 i 95 roku. Z kolei fan muzyki Tim Schafer pobił rekord w oglądaniu występów na żywo, uczestnicząc w 289 koncertach w ciągu jednego roku, w ciągu 365 dni. Wszystko udokumentowane i zapisane w księdze rekordów Guinnessa. Rekordy to domena przede wszystkim sportowców. Jeżeli chodzi o mistrzostwa piłki nożnej, to trwa najbardziej emocjonujący moment meczu. Pierwsza przerwa na nawodnienie w meczu Portugalii z Hiszpanią. Jak na razie Hiszpanie mają lekką przewagę, ale nie przekłada się to na wynik meczu. Cały czas Portugalia remisuje w Dallas z Hiszpanią 0-0.

0: Było już Moves Like Jagger w wykonaniu zespołu Maroon 5, teraz jest o całym Rolling Stones zespołu The Colors. Minęła godzina 21.30. Aha, zanim cały raport z dróg w wykonaniu Patryka Bedlińskiego, to jeszcze słuchaczka Joanna przestrzega. Na ósemce pod Dusznikami od strony Kudowy Zdroju jest zablokowana droga. Wypadek z ciężarówką, ale nie wiem ilu poszkodowanych. Ale i tak dziękujemy, bo możemy już słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, że na ósemce pod Dusznikami od strony Kudowy Zdrój droga jest zablokowana. Dzięki, Joanno. Patryk, jest coś więcej?
1: Tak, niestety bardzo poważny wypadek na Krajowej Ósemce między Kudową Zdrojem a Kłodzkiem i wiemy, ile osób zostało rannych. 3 osoby są ranne, jedna niestety zginęła, także bilans bardzo, bardzo nieciekawy.
0: Dramatyczna informacja. Mam nadzieję, że pozostałe będą trochę lepsze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Problemy pojawiły się na 12 kilometrze drogi krajowej numer 8 między Kudową Zdrojem a Kłodzkiem. Tam miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. No i jak już wiecie z PRK, Polskiego Radia Kierowców, jedna osoba niestety straciła życie, a 3 mają obrażenia. Droga jest zablokowana, objazd został wytyczony drogami lokalnymi. Jakimi konkretnie można pojechać, sprawdzimy w kolejnym drogowym.

0: raporcie, czyli o 21.50. Jeszcze jedna zablokowana droga o tej porze to Krajowa 16. Niestety także po tragicznym wypadku. Między Iławą a Kisielicami w okolicach Jędrychowa na 55. kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Zginęła tutaj jedna osoba, a policja wyznaczyła objazd między innymi przez miejscowość Gulb drogą lokalną. Drogowe kłopoty także między Białymstokiem a Knyszynem na trasie 65. Na 147 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i to też trasa zablokowana. Możemy pojechać objazdem na przykład ósemką, chociażby przez miejscowość Wojtachy i Przewalanka, ale także przez Jasionówkę i w ten sposób poradzimy sobie z objechaniem trasy między Białymstokiem a Knyszynem. Natomiast dobre wieści też są. One dotyczą drogi S6 w okolicach Trójmiasta. Zakończyły się problemy między węzłami Gdańsk-Południe i Kowale na kilometrze 342, zarówno po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, jak i po wypadku z udziałem jednej osobówki, która uderzyła w bariery. A zatem pod Trójmiastem, zarówno do Łodzi, jak i do Gdyni, jedziemy już płynnie wszystkimi pasami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kolejna gwiazda zakończonego już tegorocznego Openera, Teddy Swims, pozdrawiał gorąco polskich fanów, więc teraz dla nich zaśpiewa The Door, Teddy Swims w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, 27 minut przed 22.

0: Za 19 minut będzie godzina 22 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. No i teraz o za bardzo wyluzowanym kierowcy, który, no patologia ewidentna, jechał wężykiem, uderzył w znak, a dodatkowo znaleziono przy nim narkotyki. Policja zatrzymała kierowcę autobusu komunikacji publicznej z Iławy. Funkcjonariuszy zaalarmował zaniepokojony pasażer. 45-latka zatrzymała policja i sprawdziła, czy nie jest pod wpływem alkoholu. Alkomat wykazał 0 promili, ale to nie zakończyło sprawy, mówi młodszy aspirant Anna Sznarkowska z Iławskiej Komendy.
1: W trakcie kontroli wnętrza autobusu w kabinie kierującego funkcjonariusze znaleźli srebrne zawinionko z zawartością białej, zbrylowanej substancji. Wstępne badanie wskazało, że jest to amfetamina.
0: Kierowcy została pobrana krew do badań. Ich wyniki mają dać odpowiedź na pytanie, czy prowadził pod wpływem.

0: wpływem narkotyków. Podjęliśmy również pierwsze decyzje wobec naszego pracownika, mówi prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Iławie Maciej Jaszczuk.
1: Chciałem zapewnić, że ten kierowca został natychmiast odsunięty od zadań służbowych, od pracy. Co do konsekwencji wyciągniętych w stosunku do niego, to wypowiem się dopiero po oficjalnym stanowisku policji.
0: Jeżeli przypuszczenia się potwierdzą, grozi mu do 3 lat więzienia, sądowy zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Teraz mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby niektórzy zaczęli myśleć jasno, zanim zasiądą za kierownicą. Już abstrahując od tego, że biorąc odpowiedzialność za innych pasażerów, wprowadzanie jakichkolwiek substancji poza wodą mineralną no wydaje się być bardzo, bardzo wielką dezynwolturą. No nie, głupotą i czymś karygodnym. To cały czas ma miejsce. No nie wiem, jak można jeszcze przemawiać. Domyślam się, że takie osoby nie słuchają Polskiego Radia Kierowców, tylko bardzo, bardzo intensywnej muzyki ze swoich smartfonów czy innych urządzeń do odtwarzania, ale no musimy coś zrobić, żeby naprawdę wyeliminować tego typu zachowania i wprowadzanie do organizmu czegokolwiek, co może zmieniać świadomości, powodować, że po prostu osoby, które kierują pod wpływem czegokolwiek, stają się tak wielkim zagrożeniem i tak naprawdę uprawnienia. Ostatnio zdaje się, że Kajetan Kajetanowicz powiedział na naszej antenie, że odbierając prawo jazdy tak naprawdę odbieramy pozwolenie na broń. No jeżeli jeszcze dochodzą tego typu zachowania, to ewidentnie.

0: Niby nic, zespół Revolver, którego lider Mariusz Nałęcz-Nieniewski przyjechał do nas z Mercedesem A-klasą. Jeżeli chodzi o mecz, Portugalia nadal remisuje bezbramkowo z Hiszpanią. Już 6. minuta doliczonego czasu pierwszej połowy. Nic się nie zmienia, to znaczy cały czas bardzo mocno ofensywnie Hiszpania, Portugalia odpowiada tym samym, ale na razie bramkarze górą. Za chwilę koniec pierwszej połowy. Za chwilę też koniec dzisiejszego na luzie, ale sprawdzamy jeszcze, co się dzieje na drodze. W ostatnim dzisiejszym raporcie, Patryku, mamy dobre wiadomości?
1: No niestety, mimo że to już późna pora i wydawałoby się, że będzie spokojnie, to nie jest. Sporo złych informacji od drogowców, informacji o wypadkach, także tych wypadkach śmiertelnych. Głównie dotyczą te informacje dróg krajowych, autostrady, na szczęście w miarę przejezdne. Co najwyżej małe korki możliwe są przed granicą polsko-niemiecką, ale jeżeli chodzi o te ważne zdarzenia, głównie krajówki.
0: Posłuchajmy szczegółów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowe kłopoty o tej późnej już porze.

0: między innymi na Krajowej 8, między Kłodzkiem a Kudową Zdrojem. Na 12 km drogi numer 8 miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, na trzy kolejne mają obrażenia. Droga jest nieprzejezdna, niedaleko wsi Zielone Ludowe. Objazd jest możliwy na przykład drogą wojewódzką 387, a także trasą lokalną. Jedziemy między innymi przez miejscowość Łężyce. Zablokowana również trasa numer 16, Kisielice i Ława, niedaleko Jędrychowa. Na 55 km ciężarówka zderzyła się z mniejszym pojazdem. Tutaj także zginęła jedna osoba. Droga pozostaje nieprzejezdna. Na policja kieruje na objazd, między innymi przez miejscowość Gulb. Jedziemy drogami lokalnymi. 65, Białystok-Knyszyn i podobna sytuacja, też blokada. Na szczęście bez ofiar śmiertelnych, ale poważny wypadek i poważny bilans, bo 4 osoby są ranne. Mamy problemy w okolicach miejscowości Hraboły na kilometrze 147. Tam zderzyły się 2 pojazdy osobowe, a objazd jest możliwy m.in. drogą numer 8 przez Wojtachy i Przewalankę, ale też drogą wojewódzką 671. Kierujemy się chociażby przez miejscowość Jasionówka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo dziękuję za aktywny udział w dzisiejszym Na Luzie. Wam przede wszystkim, słuchaczkom i słuchaczom PRK, Polskiego Radia Kierowców. Adze Derlak za udział w dzisiejszym programie. Maji Wasilewskiej za zrealizowanie tego wszystkiego tak, jak sobie wymarzyła. I tak, jak dzięki temu, mam nadzieję, że dobrze brzmiała ta audycja. Paweł Chodyna dbał o to, żeby wszystko brzmiało dobrze od strony realizacyjnej. Patryk Bedliński, jak słyszeliśmy, mimo przeziębionka z wielką determinacją zadziałał do samego końca w każdym serwisie drogowym, podając bardzo precyzyjnie wszystko to, co się działo na drogach. Dzięki.
0: Dzięki wielkiej, szerokiej drogi.
2: Zbyszek Zegler nazywam się i zapraszam na kolejne Na Luzie pojutrze. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Jedźcie bezpiecznie.

lecz los się odwrócił. Nie chciał znać nas więcej. Popadła w chorobę moja ukochana.

coraz to bielsza i bielsza się staje. Ja pragnę, by żyła krew własną.

oczyma innymi już na mnie spoziera. Tak wampirem zostałem, krwi co noc pożądam. Razem z ukochaną do wiosek zaglądam. I chociażby ryglem

własnemu szaleństwu w dzień się oddawali. Lecz łowca wampirów przez lud sprowadzony, kołek w piersi wraził, gdym ja spał strudzony.

Chociaż jestem stary, wciąż czuję się młody. Na czerwonej giełdzie krwią ludzką handluję. Najlepszy to biznes, świetnie prosperuje. Na stacjach

i by do niej się zbliżyć, krew własną oddałem. Krew twoja inna, ktoś ty, powiedz szczerze. A mnie już otchłań.

więc piję łapczywie z jej szyi krew słodką. Księżyca blask błogi zagląda przez okno. Tak znów ją spotkałem, już okno otwieram.

Dziewczę młode, pierś młoda, krew, młoda szyja. A kto krew własną wampirowi daje? Inny odtąd będzie wampirem się staje. I nie dzień, ale noc wampirowi sprzyja. Dziewczę młode, pierś młoda.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobrzy ludzie 47. O!

Mam dość robienia tego, co mi każą. Chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę? Chodzę coraz wolniej, mówią, że to

0: Nam chodzi o odwóz paszczą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowcze.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.